0: to tylko oni.
1: Reklama.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski W.
1: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
3: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
4: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy, wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
5: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
8: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
5: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
6: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
7: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
10: I po reklamie.

0: Reklama. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski W.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2. Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
0: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl. 793 905 085.
1: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
0: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
2: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
7: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
8: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: I po reklamie.
12: SK Zamość News.
13: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie poradzimy, jak profesjonalnie przygotować swoje CV. Będzie też o chrubieszowskim malarzu.
12: SK Zamość.
13: Jak się przygotować do napisania dobrego CV? Na co zwracają uwagę pracodawcy przy czytaniu dokumentów aplikacyjnych? Czego w CV już nie piszemy? Jak powinien wyglądać profesjonalny mail do pracodawcy? A co ze zdjęciem? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w tej części naszego magazynu. Naszym gościem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
0: Dzień dobry, nazywam się Anna Kułaj. Jestem doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Profesjonalne CV to przede wszystkim dokument, który jest czytelny, zwięzły i dostosowany do stanowiska pracy, o które się ubiegamy. To jest taka podstawowa zasada. Na przestrzeni lat oczywiście też ten schemat pisania CV, on uległ takiemu delikatnemu przeobrażeniu. Także to nowoczesne CV, ono ma teraz troszeczkę taką zmienioną formę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to oczywiście ja zachęcam do odwiedzania stron kreatorów CV. Ja osobiście uwielbiam korzystać z Canvy, jeżeli chodzi o projektowanie swoich dokumentów aplikacyjnych. Tam mamy mnóstwo wzorów, z których możemy skorzystać. Natomiast ta czytelność i zwięzłość dokumentu. Taki dokument powinien się zmieścić na jednej stronie A4. Zaczynamy oczywiście od danych do kontaktu z nami i one są niezbędne, bo inaczej pracodawca nie będzie mógł zwrócić się do nas, że jest z nami zainteresowany. W tym nowym schemacie my już nie piszemy takich rzeczy, kiedy się tam pisało, że wiek, urodzony, prawda, adres zamieszkania. Dzisiaj wystarczy, że podamy telefon, adres mailowy. Jeżeli ktoś prowadzi profesjonalny profil zawodowy, na przykład na LinkedInie, to warto dodać również link do takiego profilu. Następnie przedstawiamy krótko taką swoją sylwetkę zawodową. Takie robimy krótkie podsumowanie w 3-4 zdaniach. Jaki mam zawód, jakie mam osiągnięcia, jakie mam kwalifikacje do jego wykonywania. Przechodzimy oczywiście do opisywania naszego doświadczenia zawodowego. Tutaj pamiętamy o takiej odwróconej chronologii. Pracodawcy najbardziej interesuje to, co robiliśmy ostatnio, nasze najświeższe doświadczenia. Więc zaczynamy od ostatniej pracy i tutaj cofamy się. Trzeba każdą pracę swoją, chociażby krótkim jednym zdaniem lub w punktach opisać, co należało do moich obowiązków na danym stanowisku pracy. Oczywiście, jeśli piszemy o doświadczeniu zawodowym, no to musimy podać nazwę zakładu pracy, nazwę pracodawcy oraz lata, czas pracy, w jakich latach pracowaliśmy lub w jakich miesiącach. Właśnie ten krótki opis wykonywanych przez nas obowiązków, jeżeli możemy się pochwalić jakimiś konkretnymi osiągnięciami, to też warto tutaj wtedy o tym napisać. Podajemy też w takiej rubryce wykształcenie, ukończone przez nas studia, szkoły, uzyskane certyfikaty i oczywiście podajemy nazwę szkoły, lata, w których odbywała się nauka. Jeżeli na przykład tytuł naszej pracy magisterskiej jest zbieżny w jakiś sposób z tym, o jaką pracę się w tym momencie ubiegamy lub mógłby zaciekawić naszego pracodawcę, to też warto wtedy taki temat pracy magisterskiej podać. Następnym takim modułem jest opisanie swoich takich kompetencji kluczowych, zarówno w podziale na te twarde, jak i miękkie, czyli umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. Kończymy w zależności, tutaj też już nie ma takich ścisłych ram. Możemy zakończyć tak jak do tej pory, podając pewne zainteresowania lub hobby, albo kończymy właśnie takimi kluczowymi kompetencjami, gdzie możemy właśnie takie te słowa klucze zawrzeć, które będą bardzo czytelne dla pracodawcy. My musimy pamiętać, że pracodawca poświęca na przeczytanie CV średnio od 5 do 15 sekund. Więc ono naprawdę musi być przejrzyste, czytelne i posiadać takie wyrażenia i sformułowania, które tego pracodawcę zainteresują. Ja sobie tutaj też przygotowałam, tak żeby podać przykład, bo wiele rzeczy, jak tak się mówi, szczególnie w radio, to się wydaje takie enigmatyczne. Więc gdybym ja miała zrobić własne takie podsumowanie zawodowe, krótkie podsumowanie w tych 3-4 zdaniach, o których mówiłam, od czego zaczynamy nasze CV, to napisałabym na przykład, że jestem doświadczonym doradcą zawodowym i coachem z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Pracy. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji doradczych, pomagając klientom w odkrywaniu ich talentu oraz budowaniu ścieżki zawodowej. Posiadam certyfikat trenera kompetencji miękkich oraz setki godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Oto taki przykład. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zakres znajomości języków, dobrze jest posługiwać się konkretnymi tutaj stwierdzeniami tego poziomu znajomości, czy to jest B1, B2, C1 i tak dalej, bo to konkretnie już pracodawca wie, na jakim etapie my byliśmy. Natomiast no, w CV nie kłamiemy. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w CV to jeszcze krótsze. Także jeszcze raz podsumowując, CV musi być przejrzyste, zwięzłe, bez błędów ortograficznych i stylistycznych, no i przede wszystkim prawdziwe. My możemy najbardziej, nawet powinniśmy przedstawić w CV nasz najbardziej korzystny obraz, ale nie możemy kłamać.
11: Co możemy powiedzieć o samym zdjęciu?
0: Zdjęcie może nie jest konieczne, jeżeli chodzi o CV, ale pamiętając o tym, że bardzo często my nie będziemy mieli okazji spotkać się z tym pracodawcą twarzą w twarz i przedstawić mu swoje osoby przy okazji składania CV, to zdjęcie jest taką namiastką tego naszego kontaktu. Ono tak trochę personalizuje to CV. Nie jesteśmy już czystą kartką, jeżeli ktoś zobaczy naszą twarz, ale ważne jest, że jeżeli już zamieszczamy na CV zdjęcie, to jest profesjonalne zdjęcie. Unikamy zdjęć grupowych z wakacji i wszelkich innych. W dzisiejszej dobie wcale nie musimy się po profesjonalne zdjęcia udawać do fotografa. Możemy poprosić koleżankę, zobaczyć sobie, jakie są teraz na topie profesjonalne pozy na zdjęcia do CV i takie zdjęcie wykonać i na CV wkleić. Ale dbać o to, żeby ono było profesjonalne. To, czy ono jest kolorowe czy czarno-białe, to bym zostawiła temu, jak graficznie my opracowujemy sobie CV. Jeżeli CV jest w konwencji czarno-białej, to zdjęcie również może być czarno-białe. Jeżeli pobawimy się jakoś tam bardziej w zamieszczanie na CV pewnych kolorów, bo tak jak mówiłam, mamy teraz do dyspozycji różne narzędzia, które wspierają nam to pisanie CV i warto z nich korzystać, bo one po to są. I tam mamy różne szablony do dyspozycji, to jeżeli mamy szablon taki bardziej kolorowy, to warto też, żeby to zdjęcie po prostu tam pasowało i wtedy ono też będzie kolorowe.
11: A czego unikać, co wcześniej zamieszczaliśmy w CV, w takich starszych wersjach?
0: Daty urodzenia. Unikamy daty urodzenia, ona w ogóle nie jest do niczego tak naprawdę potrzebna. Szczególnie, że my tak do końca nie wiemy, czy ona będzie działała dla nas na korzyść, czy na niekorzyść. Czego jeszcze unikamy? Nie ma potrzeby, jeżeli mamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe i to by powodowało, że niekoniecznie zmieścimy się na tej jednej stronie, a część tego doświadczenia w ogóle jest nieadekwatna do rzeczy, które robimy teraz albo do pracy, o którą się ubiegamy, no my nie musimy o tym pisać. Jeżeli pracodawca nas zapyta, co tam się działo wcześniej, możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w innych zawodach, ale od tego i tego czasu zajmuję się na przykład już tą branżą, tym zawodem.
11: Czy pracodawcy zwracają uwagę na nasze zainteresowania, czy na podstawie tego mogą również dać nam pracę?
0: Oczywiście, jeżeli już piszemy o zainteresowaniach, to one zwracają uwagę pracodawcy, bo one o nas bardzo dużo mówią. Dlatego one też muszą być prawdziwe, bo na rozmowie kwalifikacyjnej my najprawdopodobniej zostaniemy też o nie zapytani i coś będziemy musieli na ten temat powiedzieć. Więc ja przestrzegam przed kopiowaniem na CV takich typowych szablonowych zainteresować typu muzyka, film, sport, bo to tak czasami jest, że leży 30 CV na biurku i wszystkie muzyka, film, sport. Tylko później, co z tą muzyką, co z tą filmem i jakie to sporty ta osoba uprawia, to się okazuje, że wszystko się kończy tylko na oglądaniu w telewizji. Także nie, no to nie są wtedy nasze prawdziwe zainteresowania. Jeżeli nie wiemy, co napisać, my tego wcale nie musimy tam na siłę wklejać. Pamiętajmy o tym, my nic nie musimy tam na siłę doklejać. Możemy się skupić wtedy na naszych kluczowych właśnie takich kompetencjach, że posiadam takie i takie certyfikaty, takie i takie uprawnienia. I tym zakończyć. Pamiętajmy jeszcze, bo to jest bardzo ważny element na CV, o klauzuli udostępniania danych osobowych z tym dopiskiem RODO, czyli tej takiej, która jest teraz po prostu zgodna z obecnymi przepisami, dlatego że bez tej klauzuli pracodawca tak naprawdę nie może z tym CV nic zrobić. On powinien je od razu zniszczyć, bo nie może w żaden sposób przetwarzać naszych danych osobowych, a pamiętajmy, że przetwarzaniem jest nawet ich przeczytanie i zarchiwizowanie.
11: A czy w CV podajemy adres?
0: On teraz po prostu nie jest konieczny. Także nie, teraz w tych najnowszych takich trendach unika się wpisywania adresu. To nie jest błąd, jeżeli ktoś napisze adres zamieszkania, nie traktuje się tego jak błąd, ale nie jest to konieczne.
11: Jakie błędy możemy popełnić przy pisaniu CV najczęstsze?
0: przede wszystkim właśnie brak tego pierwszego podsumowania zawodowego, nie opisanie swoich zakresu obowiązków na danym stanowisku, które wykonywaliśmy. Pracodawca nie wie, czego myśmy się tam dokładnie nauczyli, co należało do tego zakresu, jakie zdobyliśmy przez to konkretne umiejętności i co potrafimy tak naprawdę zrobić. To, co już powiedzieliśmy sobie, czyli zarówno przekoloryzowanie, jakieś kłamstwa w CV, one są niedopuszczalne. No i pamiętamy o klauzuli. To chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pisanie CV. Sam schemat, same wzory, to naprawdę teraz już jest taka rozmaitość tego wszystkiego, że ciężko powiedzieć. Kiedyś to tak się mówiło, że mamy te CV chronologiczne, ukierunkowane. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na CV. CV ma być skierowane w jakiś sposób dopasowane do oferty pracy i ono też będzie się, też wyglądem może się różnić ze względu na to, o jaką ofertę pracy my się ubiegamy. Jeżeli ja się ubiegam o ofertę pracy księgowego, to ono będzie takie zwięzłe, można powiedzieć, że w wielu momentach wręcz z suchymi informacjami będziemy na tym CV jechać. Natomiast jeżeli ja się ubiegam o stanowisko grafika komputerowego, ja sobie mogę więcej pozwolić, jeżeli chodzi o sam wygląd CV, bo ja mogę już te swoje umiejętności graficzne, konstruując ten dokument, projektując go, już pokazać pracodawcy na mocy.
11: Mówiliśmy o słowach kluczach. Jak możemy to wyjaśnić?
0: Wiele firm korzysta obecnie z takich systemów ATS, to są systemy skanowania CV i ta pierwsza taka weryfikacja dokumentów aplikacyjnych jest robiona po prostu przez system, który wyszukuje w dokumencie konkretnych sformułowań. I te słowa klucze to jest odzwierciedlenie tego, co było. Trzeba dobrze czytać ofertę pracy, bo one tam są zawarte. Jeżeli pracodawca pisze, że wymagany jest certyfikat takich i takich umiejętności, to ja muszę napisać w CV, że taki certyfikat umiejętności posiada. Bo tak ze swojej działki może będzie mi najłatwiej. Jeśli ubiegamy się o pracę na przykład jako doradca i coach, to tutaj zawsze słowami kluczami są właśnie to doradztwo zawodowe, coaching kariery, umiejętność, prowadzenie warsztatów, prowadzenie coachingów indywidualnych, znajomość rynku pracy i trendów. Czyli generalnie chodzi też o posługiwanie się słownictwem, które jest typowe dla danej branży.
11: Ale w tym nowym CV też wypunktowujemy, czy po prostu opisujemy?
0: Tu zostawiam pewną dowolność. Z mojego doświadczenia, też jak czytam CV, mnie się dużo łatwiej czyta rzeczy, które są wypunktowane. Pamiętamy, że pracodawca nie chce spędzać dużo czasu nad CV. Jemu jest dużo łatwiej wyłapać interesujące go nasze te kwalifikacje, jeżeli coś podamy zwięźle w punktach. Natomiast nie jest błędem, jeżeli zastosujemy opis, ale on musi być krótki i zwięzły. Przy dzisiejszych narzędziach, które nas wspierają, powiedziałabym, że nie jest trudno, tylko po prostu trzeba poświęcić na to troszkę czasu. Ta niełatwość to jest właśnie to, że trzeba na to poświęcić czas, trzeba sobie przemyśleć, trzeba dobrze przeanalizować ofertę, może zadać sobie troszeczkę trudu, żeby poczytać o firmie. Tam jeszcze z tych opisów wywnioskować, co ten pracodawca by chciał, jakiego on pracownika poszukuje. I pod tym kątem się zastanowić, co ja w tym CV umieszczę. Czyli to jest bardziej kwestia przemyślenia niż samej trudności później w wykonaniu, bo my bazując na kreatorach, a nawet na sztucznej inteligencji, czy w zwykłym czacie GPT, czy na Canwie, to my sobie bardzo szybko to CV napiszemy. Tylko jeżeli go wcześniej nie przemyślimy, tylko zdamy się na takie podpowiedzi samego czata,

0: tak fachowo nazywa list przewodni w mailingu, czyli skonstruować krótką informację, którą wiodącą, którą zawrzemy w naszym mailu, kim jestem, na jakie ogłoszenie odpowiadam, gdzie znalazłem informację o tym wolnym stanowisku i krótko możemy nawet przepisać to, co napisaliśmy w CV, jeżeli to nasze krótkie podsumowanie zawodowe, prawda? Czyli kim jestem, co potrafię, jakie posiadam uprawnienia i certyfikaty. Kończymy taką zachętą do spotkania z nami, prawda? Że żywię nadzieję, że będę mógł szerzej przedstawić swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej, a w załączniku przesyłam dokumenty aplikacyjne. No i pamiętamy o temacie, to też jest bardzo ważne, bo sami wiemy, jak to jest, jak odbieramy pocztę i tej poczty z reguły jest dużo, to większość trafia do kosza. Jeżeli nie ma tematu, który jest konkretnie określony, że dokumenty aplikacyjne albo odpowiedź na ofertę, no to ono zostanie najprawdopodobniej taki mail skasowany.
1: A teraz powiedzmy o zwrotach grzecznościowych, które używamy przy pisaniu maila.
0: Jeśli wiemy, że kierujemy bezpośrednio do skrzynki dyrektora na przykład, czy prezesa, czyli konkretnej osoby i my wiemy, że to tam trafia, to oczywiście, szanowna pani, szanowny panie. Natomiast jeżeli to jest po prostu skrzynka urzędowa, firmowa, to szanowni państwo, bo my do końca nie będziemy wiedzieć, kto się będzie tym procesem rekrutacyjnym zajmował. Czyli konkretnie, jeżeli ja wiem, do kogo się zwracam, do kogo ten mail trafi, to personalnie, szanowny panie, szanowna pani. Natomiast jeżeli nie wiem, to szanowni państwo. Jeżeli jestem pewna, że to będzie konkretnie ta dana osoba odbierała, to jak najbardziej mogę już od razu podać imię, nazwisko i stanowisko tej osoby. Błędy przy pisaniu maila, brak na przykład informacji na temat tego, na jaką ofertę pracy ja odpowiadam. Firma może mieć zgłoszonych kilka ofert pracy, jeżeli ja nie podam konkretnej albo sygnatury tej oferty, albo nazwy chociażby stanowiska, to pracodawca może się pogubić i nie wiedzieć, na które tak dokładnie aplikuje. Nie podpisanie siebie później też z imienia i nazwiska, bo tak kończymy ten list w mailingu, o tym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest też takie oczywiste, bo nasze maile bywają różne, aczkolwiek może też o tym powiem, że aplikując o pracę ważne jest, żeby mieć takiego maila, powiedzmy, fachowego. No ja polecam, żeby on był, składał się z naszego imienia i nazwiska, albo pierwszej litery imienia i nazwiska, może tam mieć jakieś tam dodatkowe numery, natomiast dbajmy o to, żeby on był profesjonalny, nie w żaden sposób śmieszny, bo pamiętajmy, że raczej buziaczków, króliczków i myszek nikt tam za bardzo nie chce zatrudniać, chyba że otwiera zoo.
1: Tak podsumowując, jak powinniśmy się przygotować do pisania naszego CV?
0: Zebrać wszystkie informacje o sobie, przygotować sobie dokumenty, żeby już później nie musieć się odrywać i biegać, ale te moje świadectwa pracy, gdzie one leżą, kiedy ja to tam pracowałam, a jak się ta firma nazywała. Jeśli mam problem z określeniem takich swoich obowiązków zawodowych, zakresu obowiązków, który był na danym stanowisku, to pamiętajmy, że my bardzo często mieliśmy te zakresy obowiązków i dostaliśmy od pracodawcy, więc tym możemy się też posiłkować, czyli przygotować sobie wszystkie dokumenty, zapoznać się z ofertą, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, korzystając też na przykład, jeżeli firma ma ze strony internetowej i mając już te wszystkie informacje, też chwilę przemyśleć, co ja temu pracodawcy chcę o sobie powiedzieć, jak ja mu się chcę przedstawić, co będzie ważne dla niego, co on chce tak naprawdę usłyszeć, żeby mnie zatrudnić. No to jest jakby taki klucz, żeby go przekonać, że warto się dalej ze mną spotkać, bo może samo CV nie doprowadzi do zatrudnienia. Ale złe CV spowoduje, że nikt z nami dalej nie będzie chciał rozmawiać o tej pracy. Dobre CV spowoduje to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: SK Zamość.
1: A teraz w naszym magazynie opowiemy o chrubieszowskim malarzu Pawle Gajewskim. Artysta urodził się w XIX wieku w miejscowości Drogojówka. Paweł Gajewski malował głównie portrety. Jego obrazy możemy podziwiać na stałej wystawie w Chrubieszowskim Muzeum.
3: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Mamy w muzeum naszym chrubieszowskim taką wystawę stałą, która nazywa się Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego. Galeria ta jest prowadzona w naszym muzeum praktycznie od początków jego istnienia, a założone zostało w 1965 roku przez grono chrubieszowskich regionalistów i już kilka lat po tym fakcie pierwsza dyrektor zaczęła kolekcjonować, zbierać pojedyncze, gdzieś tam rozsiane po powiecie sztuki obrazów słynnego, jak się okazało,

0: Cytuję profesora Pawła Gajewskiego. Profesora, ponieważ był on wykładowcą m.in. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale też uczył na uczelniach w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, więc był zdecydowanie wybitnym pedagogiem. Zanim jednak do tego doszło, urodził się w 1889 roku na terenie powiatu chrubieszowskiego w zwykłej, prostej, chłopskiej rodzinie, natomiast wykazywał się od dziecięcych lat dużym talentem. To właściwie historia, jakich wiele, prawda? Proste, wiejskie dziecko. Ktoś tam podpatrzył, że całkiem nieźle rysuje, maluje i że może szkoda trochę takiego talentu, żeby został na wsi i po prostu pracował na roli. Przypadek trochę zrządził o tym, że kilku miejscowych ziemian złożyło się na edukację Pawła Gajewskiego. Dzięki temu on jako młody uczeń mógł już uczyć się w różnych szkołach we Lwowie, w Krakowie, w bardzo ważnych ośrodkach. Wcześniej przez chwilę, jako wczesny nastolatek, terminował również u dziadka profesora Wiktora Zina, Szymona. Jeździł z nim po różnego rodzaju kościołach na terenie Lubelszczyzny między innymi oraz dzisiejszej Ukrainy i pomagał w odnawianiu kościelnych polichromii. Więc uczył się już on u najlepszych, ale to też wpłynęło na jego późniejsze zainteresowanie nie tylko malarstwem, ale rzemiosłem w ogóle. O tym słów kilka później. I Paweł Gajewski, kiedy już był człowiekiem znanym, uznanym, o dużym autorytecie, człowiekiem, który wystawiał już samodzielnie bardzo dużo, ale też brał udział w wystawach różnych takich popularnych w okresie międzywojennym grupowych, bo należał do różnych zrzeszeń, stowarzyszeń artystów, to proszę sobie wyobrazić, że on jakby w tym momencie też poczuł to, że ma do spłacenia dług w tym miejscu, z którego wyszedł. I on tak naprawdę mógł przecież machnąć ręką na te strony i powiedzieć, ja teraz robię karierę, tam gdzieś tylko stamtąd pochodzę. Natomiast on stwierdził, że jako człowiek znany, wpływowy, ze znajomościami, może wrócić w te strony i trochę jakby spłacić ten dług i zrobić coś teraz dla kolejnych ludzi, którzy tutaj są. I on w latach 20., a głównie 30. ubiegłego stulecia wraz ze swoim bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu chrubieszowskiego takie szkoły ludowe, przemysłowe, w których uczył tkactwa. Gromadził jakby dziewczęta ze wsi, uczył je całej tej technologii tkania. Mało tego, on uczył w ogóle wszystkiego, co wokół tego się jakby kręci, czyli cała obróbka lnu, wełny, farbiarstwo, jakby wszystkie aspekty związane z tkactwem go interesowały, jego brata, więc prowadził tutaj te szkoły, w których kobiety nabywały bardzo konkretne umiejętności. Jak się okazało, mimo że szkoły zostały rozwiązane w momencie, kiedy nadeszła II wojna światowa, więc właściwie one działały kilka lat, nie zdążyły jeszcze się dobrze rozkręcić, ale umiejętności pozostały i kobiety uczyły swoje córki, siostry, kuzynki tego tkactwa, zresztą robili to również mężczyźni i później całe rodziny utrzymywały się w powiecie chrubieszowskim właściwie wyłącznie z tego. Kiedy funkcjonowały cepelie, to one kupowały od rodzin tutaj z Chrubieszowa te kilimy za bardzo dobre kwoty. One pozwalały naprawdę na swobodne utrzymanie się. Więc to jest duża rzecz, którą Gajewski zrobił dla tego regionu, bo do dzisiaj żyją w naszym powiecie potomkowie tych osób, tych uczestniczek warsztatów braci Gajewskich, które wciąż przekazują tę wiedzę dalej i dalej. Więc to jest niezwykle ciekawe. Mamy też tutaj w regionie osobę pani Magdaleny Sielickiej, która jest naprawdę bardzo znaną tkaczką ze świetnym dorobkiem. Ona też opracowała taką książkę Historia Kilimowa z Lwowa do Chrubieszowa, w której opisała właśnie te losy tych szkółek tkackich prowadzonych przez braci Gajewskich. Książka, już od razu mówię, jest nie do dostania w tym momencie, nie do kupienia, natomiast na pewno tutaj na Lubelszczyźnie biblioteki różne są w nią zaopatrzone, więc warto jej tam szukać. Ale zaczęłam o Gajewskim jako malarzu i wypadałoby do tego wrócić. Zaczęłam zresztą od galerii, która znajduje się w Chrubieszowskim Muzeum. Ona przez wiele lat gdzieś tam po zebraniu może 10-11 obrazów, można powiedzieć, tak stanęła w miejscu. Była zamknięta. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, było to już niespełna 20 lat temu, postanowiłam pochylić się nad życiem i twórczością Pawła Gajewskiego i udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego został opracowany katalog twórczości Pawła Gajewskiego w języku polskim i angielskim, który później wysłaliśmy do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, do domów aukcyjnych, do kolekcjonerów i tak dalej. Chodziło o to, żeby trafił jak najdalej i faktycznie wystarczyło przeczekać kilka lat, właściwie nawet kilka miesięcy, bo zaraz po tym zaczęły do nas trafiać informacje o tym, że to tu, to tu, to tu znajduje się kolejny obraz Pawła Gajewskiego. Mało tego, zaczęły się do nas odzywać same domy aukcyjne, które właśnie miały na sprzedaż takie dzieła, prywatni kolekcjonerzy, kolekcjonerzy, którzy chcieli sobie gdzieś tam zbyć jakieś dzieło Gajewskiego. I od czasu wydania tej publikacji podwoiliśmy, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo już mamy sporo dzieł Gajewskiego, które musieliśmy pochować do magazynu, bo mamy za mało miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować. Więc udało nam się stworzyć jedyną w Polsce galerię twórczości Pawła Gajewskiego. Przedstawiamy tutaj różne jego dzieła. Są to sceny rodzajowe, jest bardzo dużo portretów, są martwe natury, są pejzaże, więc jest na co popatrzeć, a mowa o takim stylu dość realistycznym jednak, ale tu widać rękę jednego z profesorów, który miał największy wpływ na Gajewskiego, czyli Wojciecha Weissa. Bardzo dobrze w tym malarstwie jest to wyczuwalne. To jest piękna kolorystyka, wspaniałe sceny symboliczne, którym warto się przyjrzeć. Piękne portrety z takim rysem psychologicznym, wspaniały portret rodzinny, który został namalowany w 1913 roku, a który, kiedy dłużej się na niego poprzyglądać, to przywodzi wiele pięknych skojarzeń na myśl, włącznie ze scenami religijnymi. Sporo tu też w ogóle w malarstwie Gajewskiego odniesień do antyku. Więc to jest fajna sztuka, z którą obcując możemy sobie po prostu stawiać wiele ciekawych pytań, szukając odpowiedzi, a jak wiemy, nie ma jednej konkretnej. Malarstwa się nie czyta według klucza, nie powinno, do czego zawsze chętnie bardzo namawiam naszych odwiedzających. Mamy ciekawy portret dziewczyny w stroju chrubieszowskim. To też jest fajne, bo zwiedzając muzeum możemy najpierw zobaczyć na portrecie ten piękny czerwono-czarny haft krzyżykowy, charakterystyczny dla naszego regionu, a kilka sal później zobaczymy takie koszule właśnie na wystawie stałej etnograficznej. Więc to też jest bardzo ładne połączenie i scalenie jakby Gajewskiego z tym miejscem. Myślę, że malarz niezwykle ciekawy, wart poznania tego, żeby właśnie zobaczyć jego kunszt tutaj w tej, tak jak wspomniałam, jedynej w Polsce galerii jego twórczości. Ciekawostką jest na przykład to, że kiedy chwilę po wydaniu naszego katalogu dostaliśmy telefon od kobiety, która powiedziała, że jest wnuczką Pawła Gajewskiego z jego pierwszego małżeństwa, bo on miał dwie żony, i zaprosiła nas do siebie do Nowego Sącza i wówczas pokazała właśnie, że ma w swoim domu rodzinnym kilka obrazów, niektóre dosłownie zdjęte z krosien i tylko jakby zrolowane na płótnach dla bezpieczeństwa, a także różnego rodzaju materiały, dokumenty, świadectwa szkolne Gajewskiego i tak dalej. Wszystko to, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, postanowiła przekazać do zbiorów naszego muzeum nieodpłatnie i w chwilę później udało nam się ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby zakonserwować te dzieła, te, które nie były naciągnięte na krosna, zostały na nie naciągnięte, oprawione, oczyszczone, zabezpieczone. I co dla nas niezwykle ciekawe, to wśród tej darowizny znalazły się dwa autoportrety Pawła Gajewskiego. Wcześniej znaliśmy go tylko z jednej fotografii, jaka była w naszych zbiorach. To było tyle. Więc dla mnie na przykład, jako osoby, która prowadzi dział sztuki i zajmuje się życiem i twórczością Gajewskiego, ujrzenie dwóch jego autoportretów to było coś fenomenalnego. Mamy też portret jego pierwszej żony, a także portret córki, jednej z pierwszego, drugiej z drugiego małżeństwa. Więc te portrety rodzinne też przybliżyły nam bardzo mocno tę postać Gajewskiego. One są do obejrzenia w ramach galerii, którą wystawiamy tutaj w Muzeum w Hrubieszowie. A ciekawym jeszcze wydarzeniem jest to, że całkiem niedawno, bodaj w marcu czy w kwietniu tego roku, mieliśmy tu w muzeum taki duży rodzinny zjazd członków rodziny Di Chateau, rodziny, która korzeniami swoimi związana jest z naszym dworem, bo byli jego posiadaczami chyba najdłużej w historii istnienia tego obiektu. I podczas tego zjazdu okazało się, że członkowie rodziny Di Chateau mają w swoich prywatnych rękach różnego rodzaju obrazy Pawła Gajewskiego. Pod jakim musieli być też wrażeniem jakby wizyty w tym naszym muzeum, że już podczas pierwszego spotkania tutaj i oprowadzania przez pana dyrektora, jeden z członków rodziny jako z zupełną niespodzianką wyskoczył nagle z jednym niewielkim portretem, mówiąc, że chciałby, żeby znalazł się on w depozycie naszego muzeum i żeby był prezentowany w ramach wystawy, przedstawiał członka rodziny Di Chateau. A chwilę później, jeszcze po tym zjeździe, już po powrocie do domu, jeszcze inny członek rodziny stwierdził, że dobra, to on też zdejmie ze ściany jeden z portretów, jaki posiada, swój własny zresztą z lat dziecięcych, i wysłał nam go wprost z Kanady. To też jest ciekawy obraz, przewędrował tysiące kilometrów pocztą, można tak powiedzieć, żeby do nas trafić tutaj bezpośrednio na ścianę. I co ciekawe, przyłączyliśmy portrety tych dwóch młodzieńców do portretu ich matki, który mieliśmy w zbiorach od dawien dawna. Więc to takie piękne też połączenie rodziny Di Chateau. Po tym połączeniu, jakie tutaj mieli podczas zjazdu, to tutaj w ramach galerii się też dokonało. Więc dziś można obejrzeć tutaj matkę, panią Halinę Białkowską, która była siostrą rodzoną słynnego profesora Stefana Disza, to architekta, który jest twórcą Fundacji Przyjaźni Kultury Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie i właśnie bezpośrednio przy jej obrazie wiszą obrazy dwójki z trojga jej dzieci. Niestety trzeci obraz, wiemy to od rodziny, że zaginął w czasie II wojny światowej, jak zresztą większość dorobku Pawła Gajewskiego. To też jest ciekawostka, że on sam w trakcie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych i to taki ciemny punkt na jego biografii z pewnością, ale właśnie w tym samym czasie też duża część jego dorobku została zniszczona, rozkradziona i przepadła i pewnie właśnie dlatego w związku z tym, co jakiś czas trafiają nam się kolejne obrazy Pawła Gajewskiego, które gdzieś tam na rynku, na przykład aukcyjnym czy kolekcjonerskim, wypływają i dzięki temu też możemy te kolekcje wciąż powiększać.
1: W naszym magazynie mówiliśmy, jak przygotować profesjonalne CV. Było też o sztuce Pawła Gajewskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Dziękuję Wam za to. I oczywiście zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów Radia SK Zamość.
2: SK Zamość News.
1: I Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie poradzimy, jak profesjonalnie przygotować swoje CV. Będzie też o hrubieszowskim malarzu.
2: SK Zamość.
1: Jak się przygotować do napisania dobrego CV? Na co zwracają uwagę pracodawcy przy czytaniu dokumentów aplikacyjnych? Czego w CV już nie piszemy? Jak powinien wyglądać profesjonalny mail do pracodawcy? A co ze zdjęciem? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w tej części naszego magazynu. Naszym gościem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
3: Dzień dobry, nazywam się Anna Kułaj, jestem doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Profesjonalne CV to przede wszystkim dokument, który jest czytelny, zwięzły i dostosowany do stanowiska pracy, o które się ubiegamy. To jest taka podstawowa zasada. Na przestrzeni lat oczywiście też ten schemat pisania CV, on uległ takiemu delikatnemu przeobrażeniu, także to nowoczesne CV, ono ma teraz troszeczkę taką zmienioną formę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to oczywiście ja zachęcam do odwiedzania stron kreatorów CV. Ja osobiście uwielbiam korzystać z Canvy, jeżeli chodzi o projektowanie swoich dokumentów aplikacyjnych. Tam mamy mnóstwo wzorów, z których możemy skorzystać. Natomiast ta czytelność i zwięzłość dokumentu. Taki dokument powinien się zmieścić na jednej stronie A4. Zaczynamy oczywiście od danych do kontaktu z nami i one są niezbędne, bo inaczej pracodawca nie będzie mógł zwrócić się do nas, że jest z nami zainteresowany. W tym nowym schemacie my już nie piszemy takich rzeczy, kiedy się tam pisało, że wiek, urodzony, prawda, adres zamieszkania. Dzisiaj wystarczy, że podamy telefon, adres mailowy. Jeżeli ktoś prowadzi profesjonalny profil zawodowy, na przykład na LinkedInie, to warto dodać również link do takiego profilu. Następnie przedstawiamy krótko taką swoją sylwetkę zawodową. Takie robimy krótkie podsumowanie w 3-4 zdaniach. Jaki mam zawód, jakie mam osiągnięcia, jakie mam kwalifikacje do jego wykonywania. Potem przechodzimy oczywiście do opisywania naszego doświadczenia zawodowego. Tutaj pamiętamy o takiej odwróconej chronologii. Pracodawcy najbardziej interesuje to, co robiliśmy ostatnio, nasze najświeższe doświadczenia. Więc zaczynamy od ostatniej pracy i tutaj cofamy się. Trzeba każdą pracę swoją, chociażby krótkim, jednym zdaniem, tylko w punktach opisać, co należało do moich obowiązków na danym stanowisku pracy. Oczywiście, jeśli piszemy o doświadczeniu zawodowym, no to musimy podać nazwę zakładu pracy, nazwę pracodawcy oraz lata, czas pracy, w jakich latach pracowaliśmy lub w jakich miesiącach. Właśnie ten krótki opis wykonywanych przez nas obowiązków. Jeżeli możemy się pochwalić jakimiś konkretnymi osiągnięciami, to też warto tutaj wtedy o tym napisać. Podajemy też w takiej rubryce wykształcenie, ukończone przez nas studia, szkoły, uzyskane certyfikaty i oczywiście podajemy nazwę szkoły, lata, w których odbywała się nauka. Jeżeli na przykład tytuł naszej pracy magisterskiej jest zbieżny w jakiś sposób z tym, o jaką pracę się w tym momencie ubiegamy lub mógłby zaciekawić naszego pracodawcę, to też warto wtedy taki temat pracy magisterskiej podać. Następnym takim modułem jest opisanie swoich takich kompetencji kluczowych, zarówno w podziale na te twarde, jak i miękkie, czyli umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. Kończymy w zależności, tutaj też już nie ma takich ścisłych ram. Możemy zakończyć tak jak do tej pory, podając pewne zainteresowania lub hobby, albo kończymy właśnie takimi kluczowymi kompetencjami, gdzie możemy właśnie takie te słowa klucze zawrzeć, które będą bardzo czytelne dla pracodawcy. My musimy pamiętać, że pracodawca poświęca na przeczytanie CV średnio od 5 do 15 sekund. Więc ono naprawdę musi być przejrzyste, czytelne i posiadać takie wyrażenia i sformułowania, które tego pracodawcę zainteresują. Ja sobie tutaj też przygotowałam, tak żeby podać przykład, bo wiele rzeczy, jak tak się mówi, szczególnie w radiu, to się wydaje takie enigmatyczne. Więc gdybym ja miała zrobić własne takie podsumowanie zawodowe, krótkie podsumowanie w tych trzech, czterech zdaniach, o których mówiłam, od czego zaczynamy nasze CV, to napisałabym na przykład, że jestem doświadczonym doradcą zawodowym i coachem z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Pracy. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji doradczych, pomagając klientom w odkrywaniu ich talentu oraz budowaniu ścieżki zawodowej. Posiadam certyfikat trenera kompetencji miękkich oraz setki godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Oto taki przykład. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zakres znajomości języków, dobrze jest posługiwać się konkretnymi tutaj stwierdzeniami tego poziomu znajomości, czy to jest B1, B2, C1 i tak dalej. Bo to konkretnie już pracodawca wie, na jakim etapie my byliśmy. Natomiast no, w CV nie kłamiemy. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w CV to jeszcze krótsze. Także jeszcze raz podsumowując, CV musi być przejrzyste, zwięzłe, bez błędów ortograficznych i stylistycznych, no i przede wszystkim prawdziwe. My możemy najbardziej, nawet powinniśmy przedstawić w CV nasz najbardziej korzystny obraz, ale nie możemy kłamać.
4: Co możemy powiedzieć o samym zdjęciu?
3: Zdjęcie może nie jest konieczne, jeżeli chodzi o CV, ale pamiętając o tym, że bardzo często my nie będziemy mieli okazji spotkać się z tym pracodawcą twarzą w twarz i przedstawić mu swojej osoby przy okazji składania CV, to zdjęcie jest taką namiastką tego naszego kontaktu. Ono tak trochę personalizuje to CV. Nie jesteśmy już czystą kartką, jeżeli ktoś zobaczy naszą twarz, ale ważne jest, że jeżeli już zamieszczamy na CV zdjęcie, to jest profesjonalne zdjęcie. Unikamy zdjęć grupowych z wakacji i wszelkich innych. W dzisiejszej dobie wcale nie musimy się po profesjonalne zdjęcia udawać do fotografa. Możemy poprosić koleżankę, zobaczyć sobie, jakie są teraz na topie profesjonalne pozy na zdjęcia do CV i takie zdjęcie wykonać i na CV wkleić. Ale dbać o to, żeby ono było profesjonalne. To, czy ono jest kolorowe, czy czarno-białe, to bym zostawiła temu, jak graficznie my opracowujemy sobie CV. Jeżeli CV jest w konwencji czarno-białej, to zdjęcie również może być czarno-białe. Jeżeli pobawimy się jakoś tam bardziej w zamieszczanie na CV pewnych kolorów, bo tak jak mówiłam, mamy teraz do dyspozycji różne narzędzia, które wspierają nam to pisanie CV. Warto z nich korzystać, bo one po to są. Tam mamy różne szablony do dyspozycji. To jeżeli mamy szablon taki bardziej kolorowy, to warto też, żeby to zdjęcie po prostu tam pasowało i wtedy ono też będzie kolorowe.
4: A czego unikać, co wcześniej zamieszczaliśmy w CV, w takich starszych wersjach?
3: Daty urodzenia. Unikamy daty urodzenia, ona w ogóle nie jest do niczego tak naprawdę potrzebna. Szczególnie, że my tak do końca nie wiemy, czy ona będzie działała dla nas na korzyść, czy na niekorzyść. Czego jeszcze unikamy? Nie ma potrzeby, jeżeli mamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe i to by powodowało, że niekoniecznie zmieścimy się na tej jednej stronie, a część tego doświadczenia w ogóle jest nieadekwatna do rzeczy, które robimy teraz albo do pracy, o którą się ubiegamy, no my nie musimy o tym pisać. Jeżeli pracodawca nas zapyta, co tam się działo wcześniej, możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w innych zawodach, ale od tego i tego czasu zajmuję się na przykład już tą branżą, tym zawodem.
1: Czy pracodawcy zwracają uwagę na nasze zainteresowania, czy na podstawie tego mogą również dać nam pracę?
3: Oczywiście, jeżeli już piszemy o zainteresowaniach, to one zwracają uwagę pracodawcy, bo one o nas bardzo dużo mówią. Dlatego one też muszą być prawdziwe, bo na rozmowie kwalifikacyjnej my najprawdopodobniej zostaniemy też o nie zapytani i coś będziemy musieli na ten temat powiedzieć. Więc ja przestrzegam przed kopiowaniem na CV takich typowych, szablonowych zainteresować typu muzyka, film, sport, bo to tak czasami jest, że leży 30 CV na biurku i wszystkie muzyka, film, sport. Tylko później, co z tą muzyką, co z tą filmem i jakie to sporty ta osoba uprawia, to się okazuje, że wszystko się kończy tylko na oglądaniu w telewizji. Także nie, no to nie są wtedy nasze prawdziwe zainteresowania. Jeżeli nie wiemy, co napisać, my tego wcale nie musimy tam na siłę wklejać. Pamiętajmy o tym, my nic nie musimy tam na siłę doklejać. Możemy się skupić wtedy na naszych kluczowych właśnie takich kompetencjach, że posiadam takie i takie certyfikaty, takie i takie uprawnienia i tym zakończyć. Pamiętajmy jeszcze, bo to jest bardzo ważny element na CV, o klauzuli udostępniania danych osobowych z tym dopiskiem RODO, czyli tej takiej, która jest teraz po prostu zgodna z obecnymi przepisami, dlatego że bez tej klauzuli pracodawca tak naprawdę nie może z tym CV nic robić, on powinien je od razu zniszczyć, bo nie może w żaden sposób przetwarzać naszych danych osobowych, a pamiętajmy, że przetwarzaniem jest nawet ich przeczytanie i zarchiwizowanie.
1: A czy w CV podajemy adres?
3: On teraz po prostu nie jest konieczny. Także nie, teraz w tych najnowszych takich trendach unika się wpisywania adresu. To nie jest błąd, jeżeli ktoś napisze adres zamieszkania, nie traktuje się tego jak błąd, ale nie jest to konieczne.
1: Jakie błędy możemy popełnić przy pisaniu CV najczęstsze?
3: Przede wszystkim właśnie brak tego pierwszego podsumowania zawodowego, nieopisanie swoich zakresu obowiązków na danym stanowisku, które wykonywaliśmy. Pracodawca nie wie, czego myśmy się tam dokładnie nauczyli, co należało do tego zakresu, jakie zdobyliśmy przez to konkretne umiejętności, co potrafimy tak naprawdę zrobić. To, co już powiedzieliśmy sobie, czyli zarówno przekoloryzowanie, jakieś kłamstwa w CV, one są niedopuszczalne. No i pamiętamy o klauzuli. To chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pisanie CV. Sam schemat, same wzory, to naprawdę teraz już jest taka rozmaitość tego wszystkiego, że ciężko powiedzieć. Kiedyś to tak się mówiło, że mamy te CV chronologiczne, ukierunkowane. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na CV. CV ma być skierowane w jakiś sposób dopasowane do oferty pracy. I ono też będzie się, też wyglądem może się różnić ze względu na to, o jaką ofertę pracy my się ubiegamy. Jeżeli ja się ubiegam o ofertę pracy księgowego, to ono będzie takie zwięzłe, można powiedzieć, że w wielu momentach wręcz z suchymi informacjami będziemy na tym CV jechać. Natomiast jeżeli ja się ubiegam o stanowisko grafika komputerowego, ja sobie mogę więcej pozwolić, jeżeli chodzi o sam wygląd CV, bo ja mogę już te swoje umiejętności graficzne, konstruując ten dokument, projektując go, już pokazać pracodawcy namacalnie.
1: Mówiliśmy o słowach kluczach. Jak możemy to wyjaśnić?
3: Wiele firm korzysta obecnie z takich systemów ATS, to są systemy skanowania CV i ta pierwsza taka weryfikacja dokumentów aplikacyjnych jest robiona po prostu przez system, który wyszukuje w dokumencie konkretnych sformułowań. I te słowa klucze to jest odzwierciedlenie tego, co było. Trzeba dobrze czytać ofertę pracy, bo one tam są zawarte. Jeżeli pracodawca pisze, że wymagany jest certyfikat takich i takich umiejętności, to ja muszę napisać w CV, że taki certyfikat umiejętności posiadam. Bo tak ze swojej działki może będzie mi najłatwiej. Jeśli ubiegamy się o pracę na przykład jako doradca i coach, to tutaj zawsze słowami kluczami są właśnie to doradztwo zawodowe, coaching kariery, umiejętność, prowadzenie warsztatów, prowadzenie coachingów indywidualnych, znajomość rynku pracy i trendów. Czyli generalnie chodzi też o posługiwanie się słownictwem, które jest typowe dla danej branży.
1: Ale w tym nowym CV też wypunktowujemy, czy po prostu opisujemy?
3: Tu zostawiam pewną dowolność. Z mojego doświadczenia, też jak czytam CV, mnie się dużo łatwiej czyta rzeczy, które są wypunktowane. Pamiętamy, że pracodawca nie chce spędzać dużo czasu nad CV. Jemu jest dużo łatwiej wyłapać interesujące go nasze te kwalifikacje, jeżeli coś podamy zwięźle w punktach. Natomiast nie jest błędem, jeżeli zastosujemy opis, ale on musi być krótki i zwięzły. Przy dzisiejszych narzędziach, które nas wspierają, powiedziałabym, że nie jest trudno, tylko po prostu trzeba poświęcić na to troszkę czasu. Ta niełatwość to jest właśnie to, że trzeba na to poświęcić czas, trzeba sobie przemyśleć, trzeba dobrze przeanalizować ofertę, może zadać sobie troszeczkę trudu, żeby poczytać o firmie, tam jeszcze z tych opisów wywnioskować, co ten pracodawca by chciał, jakiego on pracownika poszukuje i pod tym kątem się zastanowić, co ja w tym CV umieszczę. Czyli to jest bardziej kwestia przemyślenia niż samej trudności później w wykonaniu, bo my bazując na kreatorach, a nawet na sztucznej inteligencji, czy w zwykłym czacie GPT, czy na Canwie, to my sobie bardzo szybko to CV napiszemy. Tylko jeżeli go wcześniej nie przemyślimy, tylko zdamy się na takie podpowiedzi samego czata albo na jakieś takie schematyczne CV, które gdzieś tam zobaczymy w sieci, no to ono będzie właśnie niedopasowane do oferty pracy. Może nie zawierać tych słów kluczy, a przede wszystkim, jeżeli będzie stricte przez czat napisane, to od razu to rekruter zauważy i to Wam daje 100%.
4: CV najczęściej wysyłamy mailem. Teraz powiedzmy, jak powinien wyglądać taki profesjonalny mail?
3: O, to jest bardzo ważne zagadnienie i dobrze, że Pani go poruszyła, bo przede wszystkim przestrzegam przed wysyłaniem samych załączników. Dzisiaj samych załączników nikt nie otwiera, bo w taki sposób najczęściej rozsyłane są wirusy, więc bardzo dobrze jest, co się tak fachowo nazywa, list przewodni w mailingu, czyli skonstruować krótką informację, którą wiodącą, którą zawrzemy w naszym mailu, kim jestem, na jakie ogłoszenie odpowiadam, gdzie znalazłem informację o tym wolnym stanowisku i krótko możemy nawet przepisać to, co napisaliśmy w CV, jeżeli to nasze krótkie podsumowanie zawodowe, prawda? Czyli kim jestem, co potrafię, jakie posiadam uprawnienia i certyfikaty. Kończymy taką zachętą do spotkania z nami, prawda? Że żywię nadzieję, że będę mógł szerzej przedstawić swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej, a w załączniku przesyłam dokumenty aplikacyjne. No i pamiętamy o temacie, to też jest bardzo ważne, bo sami wiemy, jak to jest, jak odbieramy pocztę i tej poczty z reguły jest dużo, to większość trafia do kosza. Jeżeli nie ma tematu, który jest konkretnie określony, że dokumenty aplikacyjne albo odpowiedź na ofertę, no to ono zostanie najprawdopodobniej taki mail skasowany.
4: A teraz powiedzmy o zwrotach grzecznościowych, które używamy przy pisaniu maila.
3: Jeśli wiemy, że kierujemy bezpośrednio do skrzynki dyrektora na przykład, czy prezesa, czyli konkretnej osoby i my wiemy, że to tam trafia, to oczywiście szanowna pani, szanowny panie. Natomiast jeżeli to jest po prostu skrzynka urzędowa, firmowa, to szanowni państwo, bo my do końca nie będziemy wiedzieć, kto się będzie tym procesem rekrutacyjnym zajmował. Czyli konkretnie, jeżeli ja wiem, do kogo się zwracam, do kogo ten mail trafi, to personalnie, szanowny panie, szanowna pani. Natomiast jeżeli nie wiem, to szanowni państwo. Jeżeli jestem pewna, że to będzie konkretnie ta dana osoba odbierała, to jak najbardziej mogę już od razu podać imię, nazwisko i stanowisko tej osoby. Błędy przy pisaniu maila, brak na przykład informacji na temat tego, na jaką ofertę pracy ja odpowiadam. Firma może mieć zgłoszonych kilka ofert pracy, jeżeli ja nie podam konkretnej albo sygnatury tej oferty, albo nazwy chociażby stanowiska, to pracodawca może się pogubić i nie wiedzieć, na które tak dokładnie aplikuje. Nie podpisanie siebie później też z imienia i nazwiska, bo tak kończymy ten list w mailingu, o tym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest też takie oczywiste, bo nasze maile bywają różne, aczkolwiek może też o tym powiem, że aplikując o pracę ważne jest, żeby mieć takiego maila, powiedzmy, fachowego. No ja polecam, żeby on był, składał się z naszego imienia i nazwiska, albo pierwszej litery imienia i nazwiska. Może tam mieć jakieś tam dodatkowe numery, natomiast dbajmy o to, żeby on był profesjonalny, nie w żaden sposób śmieszny, bo pamiętajmy, że raczej buziaczków, króliczków i myszek nikt tam za bardzo nie chce zatrudniać, chyba że otwiera zoo.
4: I tak podsumowując, jak powinniśmy się przygotować do pisania naszego CV?
3: Zebrać wszystkie informacje o sobie, przygotować sobie dokumenty, żeby już później nie musieć się odrywać i biegać, że te moje świadectwa pracy, gdzie one leżą, kiedy ja to tam pracowałam, a jak się ta firma nazywała. Jeśli mam problem z określeniem takich swoich obowiązków zawodowych, zakresu obowiązków, który był na danym stanowisku, to pamiętajmy, że my bardzo często mieliśmy te zakresy obowiązków i dostaliśmy od pracodawcy, więc tym możemy się też posiłkować, czyli przygotować sobie wszystkie dokumenty, zapoznać się z ofertą, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, korzystając też na przykład, jeżeli firma ma ze strony internetowej i mając już te wszystkie informacje, też chwilę przemyśleć, co ja temu pracodawcy chcę o sobie powiedzieć, jak ja mu się chcę przedstawić, co będzie ważne dla niego, co on chce tak naprawdę usłyszeć, żeby mnie zatrudnić. No to jest jakby taki klucz, żeby go przekonać, że warto się dalej ze mną spotkać, bo może samo CV nie doprowadzi do zatrudnienia. Ale złe CV spowoduje, że nikt z nami dalej nie będzie chciał rozmawiać o tej pracy. Dobre CV spowoduje to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
4: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: SK Zamość.
1: A teraz w naszym magazynie opowiemy o chrubieszowskim malarzu Pawle Gajewskim. Artysta urodził się w XIX wieku w miejscowości Drogojówka. Paweł Gajewski malował głównie portrety. Jego obrazy możemy podziwiać na stałej wystawie w Chrubieszowskim Muzeum.
0: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Mamy w muzeum naszym chrubieszowskim taką wystawę stałą, która nazywa się Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego. Galeria ta jest prowadzona w naszym muzeum praktycznie od początków jego istnienia, a założone zostało w 1965 roku przez grono chrubieszowskich regionalistów i już kilka lat po tym fakcie pierwsza dyrektor zaczęła kolekcjonować, zbierać pojedyncze gdzieś tam rozsiane po powiecie sztuki obrazów słynnego, jak się okazuje, profesora Pawła Gajewskiego. Profesora, ponieważ był on wykładowcą m.in. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale też uczył na uczelniach w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, więc był zdecydowanie wybitnym pedagogiem. Zanim jednak do tego doszło, urodził się w 1889 roku na terenie powiatu chrubieszowskiego w zwykłej, prostej, chłopskiej rodzinie. Natomiast wykazywał się od dziecięcych lat dużym talentem. To właściwie historia, jakich wiele, prawda? Proste, wiejskie dziecko. Ktoś tam podpatrzył, że całkiem nieźle rysuje, maluje i że może szkoda trochę takiego talentu, żeby został na wsi i po prostu pracował na roli. Przypadek trochę zrządził o tym, że kilku miejscowych ziemian złożyło się na edukację Pawła Gajewskiego. Dzięki temu on jako młody uczeń mógł już uczyć się w różnych szkołach w Lwowie, w Krakowie, w bardzo ważnych ośrodkach. Wcześniej przez chwilę, jako wczesny nastolatek, terminował również u dziadka profesora Wiktora Zina, Szymona. Jeździł z nim po różnego rodzaju kościołach na terenie Lubelszczyzny między innymi oraz dzisiejszej Ukrainy i pomagał w odnawianiu kościelnych polichromii. Więc uczył się już on u najlepszych, ale to też wpłynęło na jego późniejsze zainteresowanie nie tylko malarstwem, ale rzemiosłem w ogóle. O tym słów kilka później. I Paweł Gajewski, kiedy już był człowiekiem znanym, uznanym, o dużym autorytecie, człowiekiem, który wystawiał już samodzielnie bardzo dużo, ale też brał udział w wystawach różnych takich popularnych w okresie międzywojennym, grupowych, bo należał do różnych zrzeszeń, stowarzyszeń, artystów, to proszę sobie wyobrazić, że on jakby w tym momencie też poczuł to, że ma do spłacenia dług w tym miejscu, z którego wyszedł. I on tak naprawdę mógł przecież machnąć ręką na te strony i powiedzieć, ja teraz robię karierę, tam gdzieś tylko stamtąd pochodzę. Natomiast on stwierdził, że jako człowiek znany, wpływowy, ze znajomościami, może wrócić w te strony i trochę jakby spłacić ten dług i zrobić coś teraz dla kolejnych ludzi, którzy tutaj są. I on w latach 20., a głównie 30. ubiegłego stulecia wraz ze swoim bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu chrubieszowskiego takie szkoły ludowe, przemysłowe, w których uczył tkactwa. Gromadził jakby dziewczęta ze wsi, uczył je całej tej technologii tkania. Mało tego, on uczył w ogóle wszystkiego, co wokół tego się jakby kręci, czyli cała obróbka lnu, wełny, farbiarstwo, jakby wszystkie aspekty związane z tkactwem go interesowały i jego brata, więc prowadził tutaj te szkoły, w których kobiety nabywały bardzo konkretne umiejętności. Jak się okazało, mimo że szkoły zostały rozwiązane w momencie, kiedy nadeszła II wojna światowa, więc właściwie one działały kilka lat, nie zdążyły jeszcze się dobrze rozkręcić, ale umiejętności pozostały i kobiety uczyły swoje córki, siostry, kuzynki, tego tkactwa. Zresztą robili to również mężczyźni. I później całe rodziny utrzymywały się w powiecie chrubieszowskim właściwie wyłącznie z tego. Kiedy funkcjonowały cepelie, to one kupowały od rodzin tutaj z Chrubieszowa te kilimy za bardzo dobre kwoty. One pozwalały naprawdę na swobodne utrzymanie się. Więc to jest duża rzecz, którą Gajewski zrobił dla tego regionu, bo do dzisiaj żyją w naszym powiecie potomkowie tych osób, tych uczestniczek warsztatów braci Gajewskich, które wciąż przekazują tę wiedzę dalej i dalej, więc to jest niezwykle ciekawe. Mamy też tutaj w regionie osobę pani Magdaleny Sielickiej, która jest naprawdę bardzo znaną tkaczką ze świetnym dorobkiem. Ona też opracowała taką książkę Historia Kilimowa ze Lwowa do Chrubieszowa, w której opisała właśnie te losy tych szkółek tkackich prowadzonych przez braci Gajewskich. Książka, już od razu mówię, jest nie do dostania w tym momencie, nie do kupienia, natomiast na pewno tutaj na Lubelszczyźnie biblioteki różne są w nią zaopatrzone, więc warto jej tam szukać. Ale zaczęłam o Gajewskim jako malarzu, wypadałoby do tego wrócić. Zaczęłam zresztą od galerii, która znajduje się w Chrubieszowskim Muzeum. Ona przez wiele lat, gdzieś tam po zebraniu może 10-11 obrazów, można powiedzieć, tak stanęła w miejscu. Była zamknięta. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, było to już niespełna 20 lat temu, postanowiłam pochylić się nad życiem i twórczością Pawła Gajewskiego i udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego został opracowany katalog twórczości Pawła Gajewskiego w języku polskim i angielskim, który później wysłaliśmy do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, do domów aukcyjnych, do kolekcjonerów i tak dalej. Chodziło o to, żeby trafił jak najdalej i faktycznie wystarczyło przeczekać kilka lat, właściwie nawet kilka miesięcy, bo zaraz po tym zaczęły do nas trafiać informacje o tym, że to tu, to tu, to tu znajduje się kolejny obraz Pawła Gajewskiego. Mało tego, zaczęły się do nas odzywać same domy aukcyjne, które właśnie miały na sprzedaż takie dzieła, prywatni kolekcjonerzy, którzy chcieli sobie gdzieś tam zbyć jakieś dzieło Gajewskiego. I od czasu wydania tej publikacji podwoiliśmy, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo już mamy sporo dzieł Gajewskiego, które musieliśmy pochować do magazynu, bo mamy za mało miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować. Więc udało nam się stworzyć jedyną w Polsce galerię twórczości Pawła Gajewskiego. Przedstawiamy tutaj różne jego dzieła. Są to sceny rodzajowe, jest bardzo dużo portretów, są martwe natury, są pejzaże, więc jest na co popatrzeć, a mowa o takim stylu dość realistycznym jednak, ale tu widać rękę jednego z profesorów, który miał największy wpływ na Gajewskiego, czyli Wojciecha Weissa. Bardzo dobrze w tym malarstwie jest to wyczuwalne. To jest piękna kolorystyka, wspaniałe sceny symboliczne, którym warto się przyjrzeć. Piękne portrety z takim rysem psychologicznym, wspaniały portret rodzinny, który został namalowany w 1913 roku, a który, kiedy dłużej się na niego poprzyglądać, to przywodzi wiele pięknych skojarzeń na myśl, włącznie ze scenami religijnymi. Sporo tu też w ogóle w malarstwie Gajewskiego odniesień do antyku, więc to jest fajna sztuka, z którą obcując możemy sobie po prostu stawiać wiele ciekawych pytań, szukając odpowiedzi, a jak wiemy, nie ma jednej konkretnej. Malarstwa się nie czyta według klucza, nie powinno, do czego zawsze chętnie bardzo namawiam naszych odwiedzających. Mamy ciekawy portret dziewczyny w stroju chrubieszowskim. To też jest fajne, bo zwiedzając muzeum możemy najpierw zobaczyć na portrecie ten piękny czerwono-czarny haft krzyżykowy, charakterystyczny dla naszego regionu, a kilka sal później zobaczymy takie koszule właśnie na wystawie stałej etnograficznej. Więc to też jest bardzo ładne połączenie i scalenie jakby Gajewskiego z tym miejscem. Więc myślę, że malarz niezwykle ciekawy, wart poznania tego, żeby właśnie zobaczyć jego kunszt tutaj w tej, tak jak wspomniałam, jedynej w Polsce galerii jego twórczości. Ciekawostką jest na przykład to, że kiedy w chwilę po wydaniu naszego katalogu dostaliśmy telefon od kobiety, która powiedziała, że jest wnuczką Pawła Gajewskiego z jego pierwszego małżeństwa, bo on miał dwie żony, i zaprosiła nas do siebie do Nowego Sącza i wówczas pokazała właśnie, że ma w swoim domu rodzinnym kilka obrazów, niektóre dosłownie zdjęte z krosien i tylko jakby zrolowane na płótnach dla bezpieczeństwa, a także różnego rodzaju materiały, dokumenty, świadectwa szkolne Gajewskiego i tak dalej. Wszystko to, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, postanowiła przekazać do zbiorów naszego muzeum nieodpłatnie i w chwilę później udało nam się ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby zakonserwować te dzieła, te, które nie były naciągnięte na krosna, zostały na nie naciągnięte, oprawione, oczyszczone, zabezpieczone. I co dla nas niezwykle ciekawe, to wśród tej darowizny znalazły konkursie dwa autoportrety Pawła Gajewskiego. Wcześniej znaliśmy go tylko z jednej fotografii, jaka była w naszych zbiorach. To było tyle. Więc dla mnie na przykład jako osoby, która prowadzi dział sztuki i zajmuje się życiem i twórczością Gajewskiego, ujrzenie dwóch jego autoportretów to było coś fenomenalnego. Mamy też portret jego pierwszej żony, a także portret córki jednej z pierwszego, drugiej z drugiego małżeństwa. Więc te portrety rodzinne też przybliżyły nam bardzo mocno tę postać Gajewskiego. One są do obejrzenia w ramach galerii, którą wystawiamy tutaj w Muzeum w Hrubieszowie. A ciekawym jeszcze wydarzeniem jest to, że całkiem niedawno, bodaj w marcu czy kwietniu tego roku, mieliśmy tu w muzeum taki duży rodzinny zjazd członków rodziny Di Chateau, rodziny, która korzeniami swoimi związana jest z naszym dworem, bo byli jego posiadaczami chyba najdłużej w historii istnienia tego obiektu. I podczas tego zjazdu okazało się, że członkowie rodziny Di Chateau mają w swoich prywatnych rękach różnego rodzaju obrazy Pawła Gajewskiego. Pod jakim musieli być też wrażeniem jakby wizyty w tym naszym muzeum, że już podczas pierwszego spotkania tutaj i oprowadzania przez pana dyrektora, jeden z członków rodziny jako z zupełną niespodzianką wyskoczył nagle z jednym niewielkim portretem, mówiąc, że chciałby, żeby znalazł się on w depozycie naszego muzeum i żeby był prezentowany w ramach wystawy, przedstawiał członka rodziny Di Chateau. A chwilę później, jeszcze po tym zjeździe, już po powrocie do domu, i jeszcze inny członek rodziny stwierdził, że dobra, to on też zdejmie ze ściany jeden z portretów, jaki posiada, swój własny zresztą z lat dziecięcych, i wysłał nam go wprost z Kanady. To też jest ciekawy obraz, przewędrował tysiące kilometrów pocztą, można tak powiedzieć, żeby do nas trafić tutaj bezpośrednio na ścianę. I co ciekawe, przyłączyliśmy portrety tych dwóch młodzieńców do portretu ich matki, który mieliśmy w zbiorach od dawien dawna. Więc to takie piękne też połączenie rodziny Di Chateau po tym połączeniu, jakie tutaj mieli podczas zjazdu, to tutaj w ramach galerii się też dokonało, więc dziś można obejrzeć tutaj matkę, panią Halinę Białkowską, która była siostrą rodzoną słynnego profesora Stefana Di Chateau, architekta, który jest twórcą Fundacji Przyjaźni Kultury Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie, i właśnie bezpośrednio przy jej obrazie wiszą obrazy dwójki z trojga jej dzieci. Niestety trzeci obraz, wiemy to od rodziny, że zaginął w czasie II wojny światowej, jak zresztą większość dorobku Pawła Gajewskiego. To też jest ciekawostka, że on sam w trakcie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych i to taki ciemny punkt na jego biografii z pewnością, ale właśnie w tym samym czasie też duża część jego dorobku została zniszczona, rozkradziona i przepadła, i pewnie właśnie dlatego, w związku z tym, co jakiś czas trafiają nam się kolejne obrazy Pawła Gajewskiego, które gdzieś tam na rynku, na przykład aukcyjnym czy kolekcjonerskim, wypływają, i dzięki temu też możemy te kolekcje wciąż powiększać.
1: W naszym magazynie mówiliśmy, jak przygotować profesjonalne CV. Było też o sztuce Pawła Gajewskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Dziękuję Wam za to. I oczywiście zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Radio SK Zamość.
2: SK Zamość News.
1: Violetta Sama, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym magazynie powiemy o Międzynarodowym Dniu Archiwów.
2: SK Zamość.
1: 9 czerwca w Archiwum Państwowym w Zamościu odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów pod hasłem Zamojskie Oryginały, czyli dokumenty i artefakty. Tylko tego dnia można było zobaczyć w archiwum wyjątkowo oryginalne dokumenty związane z historią Zamościa i regionu. W programie była prezentacja oryginalnego aktu lokacyjnego Zamościa z 1580 roku, zwiedzanie archiwum i rozmowa o historii ukrytej w dokumentach. Oto krótka relacja z tego wydarzenia.
5: Jakub Żygawski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu.
6: Witam wszystkich Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym, szanowni gości. I dzisiaj jest taka chyba jedyna propo okazja, żebyśmy się z Państwem podzielili tymi dokumentami, które możecie w tej małej salce zobaczyć. Większej niestety nie mamy. To jest nasza największa sala. I w dniu dzisiejszym mamy Państwu do zaprezentowania dokumenty związane z historią naszego miasta Zamościa. Dokumenty związane z fundatorem, założycielem miasta Zamościa, Janem Zamoyskim, przedstawicielem znakomitego rodu. Bardzo się cieszę, panie prezydencie, że też pan nas
7: pojechał.
6: Proszę Państwa, także kilka takich karytasów, które udało nam się w dniu dzisiejszym pomieścić, związanych z historią naszego regionu. To nie tylko Zamość, to nie tylko osoby, które tą historię tworzyły, To także, proszę Państwa, dokumentacja kartograficzna, architektoniczna, dokumentacja urzędowa, no i dokumentacja związana z historią nas samych, czyli ludzi, którzy tworzą tą historię i są mieszkańcami tego regionu. Co dzisiaj prezentujemy? No, stoimy wokół najważniejszego dokumentu historii naszego miasta, aktu lokacyjnego Zamościa, który w sposób cudowny odnalazł się w Państwowym Zasobie Archiwalnym i w sposób nie mniej cudowny trafił również do naszego miasta po ponad 150 latach nieobecności. Odnalazł się w Krakowie i dzisiaj w Zamościu mamy dwa arcyważne dokumenty, bo w muzeum mamy dokument lokacyjny potwierdzony przez króla Stefana Batorego w lipcu, w czerwcu 1580 roku. Ten 10 kwietnia 1580 roku, pierwszy najważniejszy podpisany przez fundatora nieodległych Jarosławców folwarku zamojskich, nadał bieg, początek temu wspaniałemu miastu. Za Państwem w gablotach mamy tutaj troszeczkę ikonografii. Ikonografii tego człowieka najważniejszego, jeżeli chodzi o nasze miasto, czyli fundatora Jana Zamojskiego. Są to ryciny pochodzące najstarsze z czasów, kiedy jeszcze hetman żył, czyli mamy koniec wieku XVI, no i późniejsze przedstawienia wiek XVII, XVIII do wieku XIX. Tutaj możecie też Państwo szeroko poznać sposób graficznego ukazania właśnie osób z przedstawicieli szlachty, magnaterii, jaka wówczas w ikonografii istniała, to także studium nad ubiorem szlacheckim. Różnorako jest to, proszę Państwa, przedstawione. Na jednej z rycin mamy także Andrzeja Zamojskiego, który również zapisał się bardzo mocno, jeżeli chodzi o historię naszego kraju, kraju będącego u progu klęski i rozbioru Konstytucja 3 maja. Mamy też pewne, proszę Państwa, ciekawostki, jeżeli chodzi o kartografię. Bardzo fajna mapa Rzeczpospolitej Sansona z 1692 roku, przedstawiająca już zmierzch potęgi tej pierwszej Rzeczpospolitej, ale jednak jeszcze się tutaj, proszę Państwa, prezentującej znakomicie podział administracyjny. Tutaj także jest Zamość. Nieco wyżej mamy już czasy austriackie i przypomnienie faktu, że Zamość był wówczas stolicą największego obszaru terytorialnego, jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie z tego punktu. To wówczas otworzyła się brama właśnie tego ośrodka administracji państwowej, stolica cyrkułu zamojskiego. Za Państwem kolejne mapki. Tutaj bardzo ważna mapa, jeżeli chodzi o polską kartografię. Wacław Brodecki, znany renesansowy kartograf, ale kartograf to nie było jego zajęcie pierwszorzędne, musiał być kimś znakomicie uposażonym w języku duchownym. I tutaj mamy także w zasobie naszego archiwum jedną z wersji mapy Brodeckiego, mapy, na której jeszcze Zamościa nie ma. Mamy tutaj pierwszą połowę wieku XVI, niemniej w kartografii właśnie ten obiekt, ta mapa wprowadziła Polskę Rzeczpospolitą właśnie w ramy kartograficzne. Tutaj obok taka dziwna mapa, to jeszcze mapa ptolemejska, która ma genezę w wieku III naszej ery i proszę sobie wyobrazić, że praktycznie podczas renesansu takie przedstawienie Europy świata wówczas obowiązywało, więc Brodecki, że tak powiem, zmienił to oblicze, dodając właśnie tutaj do tej nauki o Ziemi już tą kartometryczność i większe, dokładniejsze przedstawienie tych szczegółów i detali. Poza tymi mapami, o których mogę godzinami mówić, mamy arcyciekawe zbiory i z ubiegłego roku udało nam się, dzięki także naczelnemu dyrektorowi archiwów państwowych, proszę Państwa, kupić bardzo ważną i wartościową dokumentację dotyczącą Turowina, jednego z sześciu miast ordynacji zamojskiej. Dokumentacja od początku wieku XVII, kończąc na wieku XIX, bardzo ciekawy inwentarz, właściwie ilustracja miasta z 1611 roku. Tutaj fragmentarycznie jest wystawiona. I bardzo ciekawy, kolorowy, rękopiśmienny plan Kurowina z 1843 z podziałem także własnościowym. To jest to, co w ostatnim roku to uznaję za największe takie wydarzenie, jeżeli chodzi o nasze archiwalne zdobycze. Dookoła tutaj na stolikach różnorodna dokumentacja, zarówno jeżeli chodzi o działalność urzędową, administracyjną, jeżeli chodzi o genealogię, to mamy przykładowe akty metrykalne, tutaj choćby właśnie akt urodzenia ostatniego ordynata Jana Zamoyskiego, panie prezydencie, w Klemensowie, tutaj jest właśnie ten akt numer 313 z 1912 roku. Tutaj mamy jedną z ksiąg hipoteki dóbr wyłączonych z ordynacji Zamojskiej, Górka Zamojska, Sitaniec oraz Lipsko. Tutaj mamy także przykładowe jednostki związane z ordynacją zamojską, artefakty, choćby w postaci takiego zbioru nut na protewę z instrument, które spisał Józef Smoliński, kompozytor. Też bardzo ciekawy materiał, jeżeli chodzi o rozróżnienie tego, co mamy w zasobie. No i bardziej współczesne dokumenty naszych wielkich osobistości, zamościan, ale także osób, które mieszkały w tym regionie. Przykładowo dla Państwa mamy Marka Grechutę i Wiktora Zina, którego spuścizna także po wielu perypetiach znajdzie się w naszym archiwum, chociaż już się znajduje i to są, proszę Państwa, nie ilości wykraczające centymetry, ale po prostu dziesiątki metrów. Potężna spuścizna po panu profesorze, która znalazła się w Krakowie, trafiła do nas. To tutaj dzięki zaangażowaniu wielu osób, a konkretnie no, jedną mam tutaj na myśli Marię Fornal, bo gdyby nie Maria, no to różny los mógłby tą dokumentację spotkać.
7: Marcin Zamojski. Dzisiaj tutaj no, ofiarujemy książki, które też są pamiątką i też tworzą historię tego miasta poprzez ludzi, którzy stoją za tą książką, za tym dokumentem, który tutaj jest. No, tak jak widzimy, świadectwa dojrzałości, matury. No, to są wspaniałe rzeczy, które ludzie ofiarują właśnie, żeby ktoś, bo to ginie. W domach to ginie wszystko, niestety. Następne pokolenie przychodzi, przenosi się do mniejszego mieszkania czy innego, czy do wyjeżdża i zabiera się to wszystko. A wiem, jak to jest z książkami, bo ja mimo, że już 36 lat mieszkam tutaj, to jeszcze wszystkich książek nie przywiozłem z Warszawy. Nie, generalnie teraz przywożę z Zamościa do Klemensowa, bo biblioteka jest pusta, więc muszę... A tak myślę, że miałem około 12-14 tysięcy książek. Długo, za długo żyję i dlatego mam tyle książek i ciągle dalej niepoprawnie kupuję. Nie, ja generalnie jestem cały czas zafascynowany II wojną światową, ale przed okresem przedwojennym i ciągle wychodzą nowe książki, które rzucają troszeczkę inne światło. Czasami to światło jest czyste, że tak powiem, w miarę i nie ma tych nacisków politycznych, co ja zawsze mówię, że żebyśmy udało się nam tworzyć historię, która nie tworzą politycy, tylko taką prawdziwą, spokojną, która jest do opanowania przez wszystkie pokolenia. Mam książki historyczne z podstawowej szkoły, liceum, etc., z których żeśmy się uczyli. I niektóre, muszę powiedzieć, rzeczy są tam wyważone zupełnie dobrze. A oczywiście, że niektóre są smutne i straszne, ale to tak wygląda. Także nie, ja za dużo kupuję książek, żebym mógł wracać. Nie, później idzie już jak przeczytane, to idzie na górę. Teraz właśnie przewożąc, miałem parę dni, no, 2-3 miesiące temu sobie paluchy połamałem dłoń, więc miałem jedną tylko sprawną rękę, więc mogłem układać w bibliotece. Ale później gips zdjąłem i już musiałem wrócić do cięższej pracy niż tylko układanie książek.
1: Proszę powiedzieć, jakie dokumenty archiwa przekazał pan do archiwa?
8: Stanisław Rudy. No tak się złożyło, że miałem to przyjemność i szczęście w pewnym sensie, że było tego bardzo dużo. Mówię tego nie względzie, że lekceważę, ale względzie, że to były bardzo różnorodne, ciekawe i wartościowe rzeczy. Jeżeli chodzi to, tak, między innymi były wizerunki założyciela miasta Zamościa Jana, hetmana Zamojskiego Ryciny. To były staloryty, także bardzo ważny według mnie dokument, bo to początek naszej historii. Były też dokumenty związane z funkcjonowaniem samej ordynacji, bo Zamość to nie tylko samo miasto Zamość, ale ordynacja, a więc Zwierzyniec, Klemonsów, który darzę dużym uczuciem, dlatego tam się urodziłem, tam wychowałem, a więc to była duża, duża przyjemność. Oczywiście zbiór fotografii, między innymi posiedzenie Rady Regencyjnej, której w Paryżu, której uczestniczył Zamoyski. Przepiękna fotografia, bardzo dla mnie wartościowa. No i inne wydawnictwa obok tego, nie tylko z Zamościa, ale na przykład zbiór, olbrzymi zbiór ekslibrisów miasta, powiatu, województwa i Polski, ale przede wszystkim twórców naszych miejscowych, bo to jest istotne, że to pozostało, zbiór różnych kart, pocztówek, bo uważam, że pocztówki są niesamowitym dokumentem, dlatego, że o ile tekst można na przykład gdzieś zmienić, uzupełnić, to było na pocztówce, więc jest to forma fotografii, to odzwierciedla dokładnie, jak dany obiekt wygląda w momencie, kiedy był fotografowany. I tutaj jest to dokument bardzo, bardzo prawdziwy. No do tego inne jakieś tam druki ulotne ze współczesnej historii, między innymi dzisiaj miałem przyjemność pokazać dorobek dokumentacyjny z naszego miasta, pani Matuszewskiej, która prowadziła jak gdyby formę sekretariatu pierwszej Solidarności, notowała posiedzenia, a więc to były jej autentyczne zapiski z jednej strony, a z drugiej strony refleksje na temat obecnej czy ówczesnej rzeczywistości.
1: A które z przekazanych zbiorów były dla pana najważniejsze?
8: To były te bezpośrednie dokumenty, które dotyczyły miasta Zamościa, więc założyciela miasta Zamościa. Były też broszury dotyczące historii Zamościa, a jak powiedziałem, najważniejsze to były dwie rzeczy. Dokumentacja fotograficzna i pisana dotycząca Klemensowa z jednej strony oraz fotograficzno-pocztówkowa, że tak określę,

0: Kolekcjonerstwo to jest również obok posiadania dzielenie się z tym, co mamy, co zdobyte mamy w czasie swoich poszukiwań w różny sposób zdobywamy przecież. To jest z jednej strony, a z drugiej strony wiadomo, że wszystkiego człowiek nie zabierze z sobą w pewnym momencie, dlatego dobrze jest pozostawić się w takim miejscu, które będą służyły znajomym, bliskim, przyszłym pokoleniom i to jest bardzo istotne. To jest po pierwsze. Po drugie, jest to miło, że do czegoś człowiek jest potrzebny, bo pracy to jeszcze jest potrzebny do tego, żeby komuś zrobić przyjemność, a w tych trudnych czasach to jest dużo przyjemność. Ale powracając jeszcze do jednego dokumentu, który miałem przyjemność wzbogacić, czy archiwum, czy też zbiory dotyczące Zamościa. Moja mama była w pewnym sensie wychowanką hrabiostwa zamojskich, dlatego że była to wspaniała rodzina, która troszczyła się o dzieci wiejskie i założyła między innymi ochronkę dla dzieci wiejskich, następnie szkołę, do której uczestniczyła, a następnie szkołę zawodową, szkołę rzemiosł. I w pewnym momencie pracowała w Pałacu Zamojskim jako krawcowa.
1: Warto przekazywać swoje zbiory.
0: No, ale oczywiście warto. No. Ja mówię, to też jest sprawa przyjemności. Fajnie, że przy okazji w tych czasach takich skomplikowanych, no ludzie wspominają i tak dalej, bo to nie mówmy, o ludziach się bardzo szybko zapomina. Ludzie o sobie zapominają, a tutaj wzajemne wspominanie, pamięć, to wzbogaca nasze życie i nasze funkcjonowanie.
2: Pana Siewicz Janusz, profesor Szczygieł ochrzcił mnie żelazno dorożnym inżynierom przenicowującym się w historyka, bo trafiłem tutaj do Zamościa na moment rozpoczęcia budowy LHS-u, a potem w międzyczasie, mając korzenie staszicowskie, włączyłem się w próbę reaktowania, co się nie powiodło, ale to stworzyło jakby takie przesłanki, znajomość pracy historycznej i zostałem dostrzeżony w Pile. Muzeum Biograficzne Stanisława Staszica w Pile, bo tam jest także Muzeum Okręgowe noszące to imię, prowadzi taki cykl dwuletni. Jednego w lata nieparzyste organizuje konferencje, a w parzyste wydaje zeszyty staszicowskie. I tam od 2004 roku zacząłem publikować i to jakby się spodobało. To mnie zachęcili do kontynuowania i taki mój obecny guru, profesor Zbigniew Wójcik z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk powiedział, proszę pana, jak pan tego nie przebije doktoratem, nikt nie będzie tego szanował. Tam będzie sobie zwracał uwagę, że ktoś coś napisał. I dzięki pomocy pana profesora Kurwy, pana profesora Szczygła trafiłem do terminu do pana profesora Śladkowskiego i proszę pani, wyszła dobra praca. Dość powiedzieć, że tutaj szukając sposobu honorowania naszej niedawno zmarłej koleżanki Eligny, która do mojej rozprawy zaprojektowała okładkę. PESEL jest nieubłagany, goni, więc trzeba się śpieszyć. To, co nazbierałem przy robieniu doktoratów, te wszystkie skany, nieskany, trzeba to jakoś wreszcie opublikować. I to między innymi trafia tutaj. Bo pewne zbiory kolejowe przekazałem, filatystyczne też, bo to jakby ograniczało zasięg, a reszta to tam, gdzie co już przestaje być potrzebne, to już do nich, biblioteki wędruje. Czasami zdarzały się prezenty archeologiczne. Ktoś tam znalazł jakiś toporek, coś tam innego. Sam znalazłem tej wielkości dłoni kawałek gliny i mi archeolodzy powiedzieli, że to jest ornament paznokciowy. Ktoś paznokciami to ozdobił, to też tutaj jest. Więc to jest jedna rzecz. Przekazałem całą kolekcję medali staszicowskich, bo biorąc się za doktorat, nie miałem pojęcia, jak to pójdzie. Była takim szyldem wielkim pani profesor Budowska, tylko ona jako pierwsza dostała się do archiwum towarzystwa, ale robiła pracę magisterską i czasu miała niewiele. Pewne rzeczy istotne wychwyciła, a pewnych nie. Gdy ja się zabrałem za tą pracę, to już zespół był uporządkowany. Wszystkie publikacje, jakie miałem, bo Muzeum Staszica ma taki zwyczaj, że wydaje zeszyty i każdemu z autorów artykułu 10 nadbitek. No to archiwum tutaj zawsze było, że tak powiem, to widziane. No i filatelistykę. Bo jako kolejarz myślałem, że będę zbierał to, no ale to niestety trzeba było odstawić, więc kolekcja znaczków kolejowych też trafiła tutaj. Może ktoś z tego korzysta, bo znaczek niesie ważny przekaz. Ja niedawno wydałem monografię swojej wsi, bo pochodzę z Brodzicy spod Hrubieszowa i tam wykorzystałem znaczki 20 roku. No i literatura. Tu archiwa zdobyły się na taki

0: jakby gest honorowania darczyńców. To niby jest drobna rzecz, ale to ludzie spotykają się, a może to, a może tamto, tak jak dzisiaj pan dyrektor Rudy, proszę bardzo, czy prezes Gawrylak. To są ludzie, z którymi się tutaj spotykamy i jakoś popychamy to archiwum, żeby ich zagracić do końca.
1: Jakub Żygawski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu. Dzisiaj, czyli 9 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jest to inicjatywa, która zadomowiła się już od kilkunastu, właściwie no prawie 20 lat w świadomości społecznej. To także nasze święto, Święto Archiwów Państwowych.
2: Jakimi dokumentami może się między innymi pochwalić Archiwum Państwowe w Zamościu?
1: To są dokumenty, które zarówno dowodzą naszej historii, naszym dziedzictwie kulturowym, czyli takie dokumenty, które były istotne z punktu widzenia naszych miast, miejscowości, które także dokumenty stanowiły właśnie o tym, że taka miejscowość staje się miastem lub otrzymuje odpowiednie przywileje od władców lub właścicieli. Poza tym są to dokumenty, które przedstawiają historię osób, czyli mamy bardzo szeroko pojętą dokumentację związaną właśnie z działalnością poszczególnych ludzi znanych w naszym regionie. Jest to także dokumentacja metrykalna, czyli akta stanu cywilnego, w których możemy znaleźć historię, przeszłość naszych rodzin, ale także znaleźć nazwiska osób, które szczególnie zapisały się w historii naszego regionu. No, wspomnę tutaj, jeżeli chodzi o nasz zasób, to mamy oczywiście dokumenty dotyczące rodu Zamojskich. Kiedy pojawiali się na świecie kolejni ordynaci, no tutaj akurat z racji chronologicznej są to ostatni ordynaci, Maurycy Zamojski czy Jan Zamojski, 16 ordynat, ale także osoby, które były i są związane z Zamościem, Zamojszczyzną, jak choćby Tadeusz Zaręba, architekt Wiktor Zin, którego no, setną rocznicę urodzin świętowaliśmy w ubiegłym roku. To także osoby, które bardziej pamiętamy z racji tego, że jeszcze niedawno byli wśród nas, poza właśnie profesorem Zinem, choćby Marek Grechuta, rodzina Pereców, czy Abraham Stern z Chrubieszowa. Mamy także mnóstwo dokumentów, które w pewnym sensie oddają to, co działo się w ciągu ostatnich 200 lat na Zamojszczyźnie. Mam tu na myśli materiały kartograficzne, projekty architektoniczne, ale także bogaty zbiór dokumentacji fotograficznej. Warto tutaj wspomnieć, że Stanisław Orłowski, honorowy obywatel Zamościa, także znany fotograf, dokumentalista tego, co się działo w Zamościu i na Zamojszczyźnie w okresie ostatnich 70 co najmniej lat, no przekazał potężny zbiór, potężne swoje archiwum fotograficzne obejmujące no, ponad 40 tysięcy pozycji, które sukcesywnie zamieszczamy także na naszej wirtualnej galerii na stronie zamojskahistoria.pl, ale także niebawem pojawią się na portalu Szukaj w archiwach. To także są dokumenty, które można odnaleźć w archiwum państwowym, no i myślę z dużą przyjemnością wszyscy będą mogli z tego zasobu korzystać, zasobu, który mamy w części zdigitalizowany i to, co oczywiście możemy, to będzie udostępniać w formie wirtualnej na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Zamościu, ale także na portalu Szukaj w archiwach. No to posiadamy świadectwo Marka Grechuty, tak, z absolwenta pierwszego liceum ogólnokształcącego. Poza tym posiadamy bogaty zbiór fotografii, które właśnie mamy dzięki rodzinie i znajomych pana Marka Grechuty. Także mamy dosyć skromne zbiory muzyczne w postaci nośników dźwiękowych, no ale tutaj myślę, że każdy z państwa także ma do tego dostęp. Niemniej jest to taki zbiór materiałów bardzo wdzięcznych, jeżeli chodzi o Marka Grechuty. Tutaj jako historię tutaj z czasów młodości, historię bardzo bogatą, jeżeli chodzi o przecież Zamość i nasz region, to te początki funkcjonowania Marka Grechuty, ta edukacja, którą tutaj otrzymał, no i to, co go ukształtowało jako człowieka, jako artystę, to właśnie znajduje się w naszym zasobie, czyli dowody, dokumenty na to, że tutaj mieszkał i tutaj się uczył, ale także tutaj przebywał i z chęcią wracał w czasach studenckich, aby się spotkać z przyjaciółmi, znajomymi właśnie z czasów szkolnych, wracał do Zamościa. Akt lokacyjny Zamościa no to jest najważniejszy dokument, jeżeli chodzi o historię naszego miasta. Ten pierwszy, najważniejszy, tak, bo to od niego się wszystko zaczęło. Dokument pergaminowy, czyli powstały, napisany na wyprawionej skórze zwierzęcej, podpisany 10 kwietnia 1580 roku w pobliskim Jarosławcu, w folwarku Jana Zamojskiego. W dokumencie tym mamy ustanowione prawo, Prawo, które powołuje do życia właśnie miasto Zamość i to, co się ma w tym Zamościu znajdować. Czyli poza lokalizacją, w którym miejscu to miasto powstaje, mamy także informacje co do różnych praw i przywilejów, które wraz z tym miastem właściciel tego miasta, jego fundator, czyli Jan Zamoyski, przekazuje tymże dokumentem. Przypominam, że kilka miesięcy później, w czerwcu 1580 roku, król Stefan Batory zatwierdził te przywileje i taki dokument, ten królewski, znajduje się w Muzeum Zamoyskim. Jednak to ten przechowywany w Archiwum Państwowym w Zamościu jest tym dokumentem pierwszym, najważniejszym dokumentem, który tchnął życie właśnie w Zamość i dzięki tejże fundacji, dzięki pracy architekta Bernarda Moranda mamy wspaniałe renesansowe miasto idealne. Wielkość dokumentu to jest mniej więcej 43 cm na około 60 cm. Napisane jest w języku wówczas obowiązującym, jeżeli chodzi o dokumenty, czyli po łacinie. Jest także opatrzony pieczęcią Jana Zamoyskiego jako kanclerza, jeszcze nie hetmana wielkiego koronnego, no i oczywiście autografem fundatora, który własnoręcznie manusuła, jak to napisano, czyli odręcznie podpisał się na tymże dokumencie, wcielając swoją decyzję w życie. Cel archiwów jest bardzo prosty, a zarazem trochę skomplikowany, ponieważ kładziemy wszelkie naciski. Nasza działalność statutowa skupia się na gromadzeniu, zabezpieczaniu, ale także udostępnianiu dokumentacji archiwalnej. A po co to robimy? No po to, żeby tą pamięć o przeszłości, to nasze dziedzictwo zachować dla kolejnych pokoleń, ale także po to, żeby uczyć tej historii. Uczyć historii młode pokolenie, które wchodzi w świat dorosłości, które pobiera naukę, uczy się i musi to młode pokolenie mieć świadomość, że nie byłoby go w tym miejscu, gdyby nie historia. Tak? I tą historię powinno znać, powinno szanować i od tego są właśnie archiwa państwowe, żeby tą informację zawartą w dokumentach udostępniać dla wszystkich zainteresowanych, ale także dla młodzieży, bo sam dokument jako materiał, na którym został sporządzony, nie byłby tym ważnym obiektem, gdyby nie ta informacja, która jest w nim zawarta, więc to tak naprawdę gromadzimy, zabezpieczamy i udostępniamy tą informację, którą pozostawili nasi przodkowie. No i jesteśmy tą instytucją, która gromadzi właśnie tą informację. To jest archiwum, jest miejscem, które powinno być docelowym miejscem dla gromadzenia, ale także przekazywania takiej dokumentacji po to tylko, żeby zachować ją dla potomnych. Więc zapraszamy Państwa do korzystania z naszych zasobów, ale także do współpracy, jeżeli chodzi o dokumentację archiwalną oraz historię naszego miasta i naszego regionu. Zasób Archiwum Państwowego w Zamościu obejmuje różnoraką dokumentację. Mierzymy ją w metrach bieżących i na chwilę obecną mamy blisko 3 km dokumentacji aktowej różnych kategorii, także kilkanaście gigabajtów dokumentacji elektronicznej, bo też warto przypomnieć, że archiwa to nie tylko ta statyczna dokumentacja, to także wchodzimy w erę cyfryzacji i archiwa państwowe również zajmują się przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji elektronicznej. Więc poza tradycyjnymi regałami archiwalnymi mamy rozbudowane serwery, macierze dyskowe, na których gromadzimy właśnie tąże dokumentację. Więc taka też czeka nas przyszłość. Poza dokumentami tradycyjnymi, także dokumenty elektroniczne, materiały audiowizualne, czyli nośniki z muzyką, nośniki z obrazem, czyli filmy, różne rodzaje tych nośników, tak od taśm szpulowych po nośniki VHS, nośniki optyczne, więc jest tego bardzo dużo i z roku na rok ten zasób się ciągle powiększa. Ponad 300 tysięcy jednostek archiwalnych obecnie przechowujemy w zasobie Archiwum Państwa w Zamościu, no i ta liczba oczywiście z każdym rokiem się powiększa. Oczywiście warto korzystać z naszego zasobu.
3: SK Zamość.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się w następnym. Trzymajcie się ciepło.
3: Zamość News.
2: Jeszcze raz więcej zaczynamy magazyn zamojskiej Eski. Violetta Sawa, zapraszam do słuchania. W tym programie opowiemy o bezdechu i o kleszczach.
3: Eska Zamość.
2: To zaczynamy. W Zamojskim Starym Szpitalu są realizowane świadczenia w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, czyli polisomografia. Badanie to pozwala diagnozować zaburzenie snu o różnym podłożeniu, w tym występowanie obturacyjnego bezdechu sennego. Badanie wykonywane jest w warunkach szpitalnych na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej lub lekarza rodzinnego. Nieco więcej o bezdechu już teraz.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Majszek, jestem anestezjologiem, jestem osobą, która od wielu lat zajmuje się niewydolnością oddechową i również obturacyjnym bezdechem sennym. Urodziłem się w Warszawie, studia skończyłem w Warszawie, pracuję.
2: Panie doktorze, wyjaśnimy na początku naszej rozmowy, czym jest bezdech?
4: Bezdech jest to po prostu zatrzymanie tego, co jesteśmy przyzwyczajeni, nawet nie wiemy, że nabieramy powietrze, wydychamy powietrze, a jeżeli nie mamy wdechu, wtedy jest jak gdyby taka przerwa. I ta przerwa to jest właśnie to, że powietrze nie dostaje się do płuc w taki sposób, jaki powinno, tylko po prostu ze względu na różne są przyczyny, to powietrze jest jak gdyby w tym momencie zatrzymane, ten oddech jest zatrzymany. Przyczyny są, jeżeli chodzi o bezdech, mówimy o obturacyjnym bezdechu sennym. I tutaj to, co powiedziałem, że bezdech to jest ta niedrożność dróg oddechowych, głównie dróg oddechowych, górnych dróg oddechowych, ale tutaj mamy do czynienia z zapadaniem się części miękkich i tutaj chciałbym, żeby oddzielić chrapanie od bezdechu, że nie każde chrapanie później jest bezdechem, ale w każdym bezdechu jest jednak ten objaw chrapania, który jest takim bardzo jak gdyby popularnym, że no często występuje i często przeszkadza tym osobom, które to słyszą, prawda?
2: Panie doktorze, jak możemy sprawdzić, że mamy bezdech?
4: Więc tutaj po pierwsze to ci, którzy z nami przebywają, którzy są najbliżej nas, a oni są tymi osobami, które mówią: słuchaj, chrapałeś i nagle przestałeś oddychać. I ja się przestraszyłam czy przestraszyłem. Oni mówią o tym, ale my tego nie wiemy, bo to jest noc, prawda? To mówimy o warunkach nocnych. Ale później objawy, które są, bo bardzo często te osoby nawet mówią, że jak to, przecież ja się wysypiam, ja od razu zasypiam, ja świetnie śpię i to jest nieprawda. Po prostu bardzo często jest tak, że właśnie to, co ktoś mówi, że chrapałeś, przestałeś oddychać, jest prawdą. Żeby to sprawdzić, trzeba wykonać badanie. Są dwa badania, które można zrobić. Jest to badanie właśnie snu, poligraficzne i polisomnograficzne. To drugie dotyczy również badania faz snu, czyli badanie jest to kompleksowe, ale dotyczy również naszej aktywacji mózgu i rejestracji mózgu w czasie snu.
2: Panie doktorze, jak to pierwsze badanie wygląda, a jak to drugie?
4: To badanie jedno od drugiego różni się przede wszystkim właśnie możliwością zrobienia rejestracji elektroencefalograficznej. Jest o wiele bardziej dokładne i jest zalecane przez towarzystwa, które zajmują się badaniem snu.
2: Panie doktorze, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne dla pacjenta, który ma bezdech?
4: Proszę Państwa, konsekwencje są wielorakie i dotyczą wielu chorób, które albo mogą być wywołane, albo spotęgowane właśnie bezdechem, niedotlenieniem. Tutaj chodzi o niedotlenienie organizmu, niebezpieczne, gdzie spada saturacja krwi, gdzie wtedy dochodzi do niedotlenienia. Tutaj dotyczy to między innymi, bardzo czułe jest serce i układ sercowo-naczyniowy, bardzo czuły jest mózg, czyli tutaj udary, arytmie, niebezpieczne dla życia. No i niedotlenienie, gdzie naczynia wieńcowe niestety nie są w stanie tyle tlenu przekazywać do mięśnia sercowego. I to już mówimy o zagrożeniu życia.
2: Panie doktorze, kiedy ten bezdech się objawia po raz pierwszy? Czy w każdym wieku, czy później, czy wcześniej?
4: On może występować w każdym wieku. Ten centralny bezdech częściej występuje u dzieci, u ludzi młodych. Może być postać obturacyjnego jak gdyby bezdechu, czyli obwodowego byśmy tak nazwali, dotyczącego dróg zapadania się części miękkich, które powodują niedrożność układu oddechowego może być również mieszany. Najczęstszy na całym świecie, również w Polsce, jest obturacyjny bezdech senny. Ten, który potocznie mówimy, że ktoś przestał w nocy chrapał, przestał oddychać, prawda? To już jest taki symptom, że to chrapanie jest tym takim przedwczesnym, takim słyszalnym, nieestetycznym objawem, ale objawem następowym, następnego dnia. To jest zmęczenie, to jest znużenie, to jest brak koncentracji. To jest również obniżenie nastroju, napędu, a te dwie rzeczy odpowiadają za teraz nie tylko, to depresja. Gdy dla mnie, dla lekarza, który z 40-letnim doświadczeniem, który zajmował się również medycyną paliatywną i który również zajmuje się od wielu, wielu lat razem z współpracownikami leczeniem ciężkiej niewydolności oddechowej, gdzie stosowany jest respirator, jest projektem, bym powiedział, troszeczkę przewrotnym, ponieważ dotyczy to po pierwsze zdiagnozowania problemu na terenie właśnie Zamościa i Zamojszczyzny, z problemu u osób, u mieszkańców, których już jest zauważone. Tutaj nie wspomnieliśmy o otyłości również, czyli chrapanie, otyłość. To są te pierwsze czynniki, które byśmy, jak spojrzymy i ktoś jeszcze nam powie, że źle spał, to są te osoby. A wiemy, że jest ich bardzo dużo, to jest nadciśnienie. Projekt, czyli po pierwsze jest to zdiagnozowanie, żebyśmy zauważyli, że ten problem istnieje, a później leczyli, czyli zmotywowali i zarówno pacjentów, czyli mieszkańców, jak i osoby zajmujące się opieką zdrowotną. Tutaj nie możemy ograniczać komukolwiek. Tutaj decyduje i pacjent, i lekarz. Jeżeli są tego typu już te objawy, to powinniśmy interweniować. Z POZ, czy to jest poradnia pulmonologiczna, czy neurologiczna, czy poradnia cukrzycowa, czy osoby, które po prostu widzą same, że jednak coś się z nimi złego dzieje. A chciałbym tylko jeszcze dodać, że filarem właśnie tego stylu dobrego, zdrowego, prozdrowotnego jest między innymi dobry sen. Dobry sen to znaczy sen, który jest ciągły, który nie jest zakłócony bezdechami, który ma odpowiednie fazy snu i po którym wiemy, bo to badanie, o którym mówiliśmy, polisomnografia, będzie nam mówiło o wszystkim. Jak zachowuje się serce, jak utlenowana jest krew, jak długo trwa ta niedrożność, czyli ten bezdech i jaka jest jego częstotliwość. Oraz badanie faz snu poprzez elektroencefalografię.
2: Jeżeli na przykład pacjent przychodzi do lekarza rodzinnego i skarży się na przykład, czy ktoś zauważył u niego w domu takie objawy, co dalej?
4: W tym momencie, jeżeli takie objawy są i lekarz to zauważa, to powinien wiedzieć, że w Szpitalu Zamojskim jest taka możliwość wykonania takiego badania, a oprócz tego później będziemy chcieli, współpracując właśnie ze specjalistami, z moimi kolegami, wyznaczyć kierunek terapeutyczny i umożliwienie również, jak to się mówi, protezowania tego układu, to znaczy poprzez odpowiednie narzędzia, czyli aparaturę, która naprawdę na całym świecie jest szeroko stosowana, umożliwić ten dobry, zdrowy sen, który wpływa na jakość naszego życia. Chciałbym podkreślić, że duże badania wykazały, że osoby, które cierpią na obturacyjny bezdech senny, żyją o wiele, wiele krócej. Te badania wykazują nawet kilkunastoletnią różnicę. A oprócz tego chcemy teraz być zdrowi, chcemy być po prostu, musimy pewne rzeczy również wziąć w swoje ręce, czyli też zadbać o to. Tutaj na pewno pewne rzeczy oprócz tej aparatury i tej technologii, którą posiadamy, to na pewno higiena życia jest również bardzo ważna. Nie pomoże sama aparatura, jeżeli będziemy palić papierosy, pić alkohol i na pewno wtedy tego zdrowego snu nie będzie. Jak również inne narządy będą również poszkodowane.
2: Panie doktorze, jeżeli już na przykład pacjent przyjdzie tutaj ze skierowaniem, to co się będzie później działo, jak takie badanie wygląda, ile trwa, na czym polega? Jedno i drugie.
4: Będzie odpowiednio kierowany tutaj przez personel szpitala. Chciałbym tylko podkreślić, że po prostu jest to badanie nieinwazyjne. bardzo krótkie. To jest badanie, które się przeprowadza w ciągu nocy. Także jest to badanie, gdzie chory nie jest ograniczony jakimiś przewodami, ponieważ jest to oparte na najnowszej technologii, także pacjent może pójść do łazienki, może wrócić, tak żeby po prostu sen był jak najbardziej naturalny, ale w dobrych warunkach, komfortowo i z po prostu z opieką personelu. Tak, to jest szereg czynników, ale tak myślę, że bardzo dużo osób wie już, jak to wygląda. Oczywiście pomaga temu internet. Oczywiście my będziemy tutaj również mówić, jak to wygląda, jak przebiega takie badanie. Tak jak mówię, jest to podłączenie, tak jak elektrody do EKG i czujniki tutaj w okolicy jeszcze głowy, prawda? Nieinwazyjne, bezbolesne. I o to nam będzie chodziło, żeby ten sen był właśnie taki jak najbardziej naturalny, żeby po prostu wykryć bezdech, jego częstotliwość i długość trwania oraz te inne parametry, które będziemy mierzyć. To badanie w szpitalu będzie wykonywane jedno, tak zwane screeningowe, przesiewowe, gdzie widzimy, że nie ma jeszcze tej ciężkiej, chociaż naprawdę tylko i wyłącznie może to rozstrzygnąć badanie pełne, polisomnograficzne. Badanie to przesiewowe, poligraficzne, to taka nazwa, która troszeczkę sugeruje zupełnie coś innego, ale jest to rejestracja snu, tylko bardziej prosta. Jest założone przez osobę, która jest odpowiednio przeszkolona do założenia, to trwa dość krótko i wtedy naprawdę jeszcze przed snem musi, no po prostu jest założone, później jest zaplanowany okres badania, zaprogramowany, no i prosimy, żeby normalnie zachowywał się i w sensie takiej, że żeby nie przywiązywał do tego jakiejś wagi, że to jest jakieś coś takiego wyjątkowego, tylko jest to po prostu tak jak badanie EKG rozszerzone, bym powiedział, i kilka jeszcze dodatkowych czujników, jak RNA palcowy, jeszcze rejestrator saturacji, prawda? Czyli to znamy po COVID-zie tego typu urządzenie. Tutaj dotyczy to jeszcze badania EEG, czyli elektroencefalografii, ale to teraz ze względu na to, że cały czas jest to unowocześniane, czyli to jest znacznie uproszczone. Kiedyś mówiło się, że to jest tyle kabli, tyle materiały, jakość materiału, jakość czujników. To jest po prostu teraz zupełnie coś innego. Zresztą to obserwujemy w każdej dziedzinie medycyny. Tak jak gastrofibroskop, prawda? To też ewolucja, czy bronchoskop. Teraz zupełnie są to fibroskopy, są to zupełnie bardziej przyjazne urządzenia. Głównym zadaniem będzie stwierdzenie takie, jakie są zalecenia towarzystw medycznych, czyli bardziej chodzi nam o badanie pełne, żeby w pełni zdiagnozować bezdech. Czyli również, czy to jest centralny, czy to jest bezdech właśnie ten obturacyjny, ale nie centralny, tylko związany z taką mechaniczną niedrożnością, prawda, nie centralną, nie związaną z zaburzeniami schorzeń mózgu i ośrodków oddechowych, czy receptorów, które zawiadują rytmem oddechowym, długością. Także to chcemy według standardów, najlepszych standardów, tak zwanych złotych standardów, które są przewidywane, i to wyznacza również Narodowy Fundusz Zdrowia i towarzystwa międzynarodowe i polskie.
2: Panie doktorze, jeżeli już u danego pacjenta zostanie rozpoznany bezdech, co dalej? Jak wygląda leczenie, jak wygląda później zmiana jego życia?
4: W zależności od wyniku. Jeżeli ten bezdech poprzez badanie diagnostyczne jest po prostu takim bezdechem naturalnym, to co to oznacza? Że my w czasie snu mamy krótki bezdech, kiedy jest przerwa między wdechem a wydechem. Tylko ona nie może trwać dłużej, znaczy nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund, prawda? A jeżeli trwa dłużej, już wtedy musimy zarejestrować, my tym badaniem rejestrujemy długość trwania bezdechu i częstotliwość. To jest bardzo ważne. To określa nam ciężkość choroby, ciężkość tego zjawiska, ponieważ niektórzy w ciągu, i tu są określone skale, i w zależności od tego trzeba interweniować terapeutycznie. to już w tym momencie, patrząc, badając chorego, zbierając wywiad, będziemy to już dalej odpowiednie leczenie zalecać, prawda? Na całym świecie najczęstszą teraz możliwością leczenia jest uzyskanie tak zwanego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, utrzymanie tej konstrukcji całej, żeby ona była drożna. To, co mówiliśmy o tych częściach miękkich, które wibrują i wydają te dźwięki nieprzyjemne w postaci chrapania, albo zamykają, i to, co mówimy, jest ten bezdech, całą drożność, prawda? To jest to, co jest również związane z tą innowacyjnością, z tym, z tą obecnie algorytmami odpowiednimi, sztuczną inteligencją, gdzie naukowcy poprzez badania uzyskali efekt leczenia bezdechu. W ten sposób wpływają również na inne choroby, nadciśnienie tętnicze, czy w ogóle metabolizm organizmu. Istnieje również w zależności od tego, czy niedrożność może być spowodowana przyczynami związanymi z tak zwanymi laryngologicznymi, to jest to tutaj górne drogi oddechowe, to jest związane właśnie z podniebieniem miękkim, to z przegrodą nosową skrzywioną, która może również zaburzać odpowiedni tor oddychania i przyczynia się do tego, że najpierw jest utrudnione oddychanie, później następują z reguły zapalenia zatok i gdzieś ten proces zapalny idzie w tym kierunku, że zmienia się po prostu sprężystość i napięcie tych struktur i powoduje to niedrożność.
2: Panie doktorze, jak takie leczenie będzie wyglądało? Czy ono jest farmakologiczne, czy trzeba będzie mieć odpowiedni aparat?
4: To leczenie, które my mamy możliwość zaoferowania i które jest zgodne z zasadami towarzystw medycznych, jeżeli nie ma przyczyny typowej laryngologicznej, tej anatomicznej, bo mogą być wady twarzoczaszki na przykład, to w tym momencie z wyboru jest aparat potocznie zwany CPAP-em, a to są takie literki, które właśnie mówią o tym, że tego typu aparatura wytwarza pozytywne ciśnienie w drogach oddechowych, czyli jest jak gdyby tym rusztowaniem zabezpieczającym przed zapadaniem się. Chciałbym, żeby to nie było taki, że ten przymus, że chciałbym, żeby pacjent chciał korzystać, żeby miał taką świadomość. To samo, żeby każdy miał taką świadomość, że coś może zrobić dla siebie. My umożliwiamy od momentu diagnostyki, przyjęcia, zaopiekowania się pacjentem do zlecenia. I teraz powinien się włączyć właśnie, to nie jest tak, że musi, to powinien się włączyć pacjent ze swoją świadomością, z tym, co chce osiągnąć razem z tym, co dysponujemy. Bez jego świadomości i zgody, i tego, że on pozytywnie się do tego nastawia, do leczenia, że chce się wyleczyć. Tak, nadmieniłem tu również, że te inne czynniki, które tej higieny życia, są również szalenie ważne. To wszystko chcemy zmotywować i współpracować z pacjentem, żeby to, co określa się jako zdrowie publiczne i mniejsza zachorowalność, miało w Polsce i tu na Zamojszczyźnie miejsce. To my decydujemy o sobie, prawda? I to my powinniśmy dbać przede wszystkim o swoje zdrowie. W momencie chorób, tak, powinniśmy kierować się do specjalisty, kierować się do szpitala wtedy, kiedy jest to potrzebne. Rozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu i on również odpowiednio zareaguje na to, że my chcemy. Jestem od 40 lat lekarzem i kontakt z pacjentem, to zaufanie, to, że wiem, że on również chce, przyczynia się do tego, że ja również o wiele więcej chcę dla niego. Tutaj ten projekt polega między innymi na bardzo wysokiej technice, ale również na świadomości pacjenta, empatii, i to też na pewno będzie, że pacjent jest zaopiekowany poprzez odpowiedni sprzęt, odpowiednie instrukcje i odpowiednie monitorowanie. Bo chcemy motywować, ale bez pacjenta, bez świadomości, bez tego pozytywnego myślenia o tym, że ta jakość życia zależy naprawdę jest w naszych rękach, to tego sami nie zrobimy. Proszę Państwa, no pierwsza sprawa, że nagle powie, że ja ode mnie coś zależy i ja chcę być zdrowy. Co ja mogę codziennie zrobić? Co ja mogę zrobić? No właśnie, naprawdę, skorzystać z tego, co zaleci lekarz. książki, to jest pierwsza, a później przychodzą korzyści. Po pierwsze, lepsze funkcjonowanie w ogóle takie psychiczne, prawda? Że mamy energię, że nie jesteśmy znużeni, zmęczeni, zdekoncentrowani. No każdy prawie jeździ samochodem, prawie każdy. Proszę zobaczyć, jaki komfort jest jazdy, jakie to jest niebezpieczne, jeżeli my nie jesteśmy skoncentrowani. To nie chodzi nawet o te tragiczne rzeczy, że za kierownicą ktoś zasypia. Tylko po prostu on nie widział czegoś. On był po prostu był śpiący, był zdekoncentrowany. Oprócz tego leczenie innych chorób, które gdzieś jednak ten chory choruje na naciśnienie, na nerki, na choroby wątroby. Wszystkie nasze narządy dobrze funkcjonują, jeżeli nie ma niedotlenienia. A noc jest tym czynnikiem, gdzie ten organizm powinien wypoczywać i powinien być dobrze, te wszystkie komórki powinny być utlenowane, prawda? To jest też również gospodarka hormonalna, to są te inne rzeczy, które wiadomo, że 1/3 to w naszym życiu to jest noc, tylko że można na nią wpłynąć. Nawet wtedy, kiedy, no niestety, ale dosięga nas, a około szacuje się, że 2,5 miliona ludzi, 2 miliony w Polsce ma obturacyjny bezdech senny, prawda? To są ogromne ilości i tutaj, tak jak powiedziałem, to dotyka, ale nie jesteśmy bezradni. Możemy sobie z tym poradzić, ale pacjent, czy każdy człowiek powinien spojrzeć na siebie, co również ja, czy ta decyzja, czy taka cierpliwość też, bo to też jest zaufanie, to wszystko razem może dać efekt, czyli trzeba współpracować. Projekt polega na współpracy, według mnie na współpracy. Wszystkie, ale zacząć musi też również być dobrze nastawiony również pacjent. Również my sami jako lekarze mamy już w ogóle zawodowo zaburzony ten sen i chyba od siebie powinniśmy zacząć. Ja też zacząłem od siebie i później przekazywać to jako coś, co jest naprawdę zależy od nas. Zależy od nas. Ta współpraca, tak jak wymieniłem, te jednostki chorobowe, gdzie zagrożenie naprawdę jest życia, no to mówiliśmy o neurologii, udarach, zawałach, ale każda komórka naszego ciała powinna być dobrze dotlenowana.
3: SK Zamość.
2: Kleszcze to pajęczaki, które mogą przenosić boreliozę. Kleszcze bywają aktywne nawet przez cały rok. Dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić.
5: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Tomaszów. Najgroźniejszym zwierzęciem w naszej przyrodzie nie są wcale żmije, nie są wcale niedźwiedzie, nie są wcale klępy czy lochy, wilki, rysie. Najgroźniejszym zwierzęciem naszej przyrody jest mały, niepozorny kleszcz. Ten mały, niepozorny kleszcz mieszka wszędzie. Od razu obalam mit, że kleszcze najczęściej w lesie są spotykane. Nie. Kleszcze możemy złapać i w parku, i na grillu znajomych, i w lesie, i podczas koszenia trawy. Naprawdę, przed domem możemy złapać kleszcza. One są wszędzie. Zrobił się bardzo pod tym względem kosmopolityczne i często słyszę opinie, bo ja nie chodzę do lasu, bo tam są kleszcze. Kleszcze są wszędzie. I nie jest problemem naprawdę złapać czy wrócić do domu z jakiegoś spaceru z kleszczem. Kleszcze są niebezpieczne z tej uwagi, że roznoszą mnóstwo chorób wirusowych, bakteryjnych, na przykład kleszczowe zapalenia opon mózgowych, boreliozę, babesiozę, bartonellozę. Tych chorób jest naprawdę spora lista i to wszystko przez jedno ugryzienie, którego na dobrą sprawę nie czujemy. Jak ugryzie kleszcz, to nie jest jakiś niesamowity ból, nieczęsto możemy go nawet nie poczuć. Problemem jest ostatnio długa aktywność kleszczy, wszystko przez lekkie zimy. Kiedyś, kilkanaście lat temu jeszcze, przyszedł grudzień, sypnęło śniegiem, sypnęło mrozem. Ciężko było złapać tego kleszcza, a teraz przyniesienie kleszcza w grudniu to naprawdę ze sobą do domu nie jest nic spektakularnego. Często zdarzało mi się naprawdę na początku lutego widzieć kleszcza na ubraniu żywego, kleszcza szukającego po prostu miejsca, gdzie się może wkłuć, ponieważ kleszcze żywią się naszą krwią, wkłuwają się do naszego systemu, do naszych naczyń krwionośnych i po prostu ciągną stamtąd krew, wypełniają się nią naprawdę w ogromnym procencie i ta krew wystarczy na długo, długo. W tym momencie, kiedy one właśnie żywią się naszą krwią, wpuszczają też do naszego organizmu i to bezpośrednio do krwiobiegu przeróżne patogeny, czy wirusy, czy bakterie. Są to choroby wywołane przez te patogeny, nierzadko bardzo trudne w leczeniu, potrafiące nas zabić w kilka dni, tak jak odkleszczowe zapalenia opon mózgowych, o których mówiłem, czy posadzić nas na wózku na długie lata, tak jak borelioza na przykład. Więc warto mieć to na względzie. Nie znaczy to, że nie warto się bać chodzić do lasu. Do lasu chodzić warto, ponieważ las ma dużo dobroczynnych czynników, które wpływają na nasz organizm, na naszą psychikę i nie pozwólmy, żeby to małe zwierzę skutecznie nas przestraszyło. Warto się przetestować. Większość laboratoriów przychodni dysponuje testami na boreliozę, na choroby odkleszczowe. Nie są to jakoś bardzo drogie rzeczy, więc jeśli czujemy, mamy jakieś dolegliwości, warto skonsultować je z lekarzem. Warto się przetestować chociażby pod kątem boreliozy, gdyż o chorobie jeszcze do końca na dobrą sprawę nie mówi się tak często, jak powinno. Według niektórych zachodnich portali dotyczących właśnie chorób odkleszczowych nawet 80% osób chorych może nie wiedzieć o tym, że jest chore na boreliozę. Co zrobić, jak ugryzie nas kleszcz? Teraz wróciliśmy z wycieczki, z wyprawy, no i widzimy, no, kleszcz już nie chodzi po ubraniu i wgryzł się. Skóra zaczyna puchnąć wokół tego kleszcza, czyli coś tam się dzieje. Co zrobić z nim? Dać mu się napić do końca? Czy może go wyrwać, wykręcić? Może go wysmarować czymś, żeby się sam odczepił? No, akurat na temat smarowania kleszczy to słyszałem naprawdę wszelkie teorie spiskowe. Smarowano go naprawdę różnymi substancjami. Masłem, naftą, kleszcze, olejem, oliwą, a nawet alkoholem. No, moim zdaniem należy po prostu tego kleszcza jak najszybciej usunąć, przerwać ten proces, żeby on po prostu przestał pić krew i ewentualnie nas zarażać. Ja osobiście wyrywałem kleszcze odpowiednią pęsetą. Wiem o tym, że istnieją specjalne pompki do kleszczy, które po prostu na zasadzie ciśnienia go wyciągają i myślę, że to jest najskuteczniejsza metoda. Takie właśnie pompki do kleszczy też są jak najbardziej do kupienia w internecie, też są do kupienia w aptekach. Nie są to też jakieś specjalnie drogie rzeczy. Zawsze warto, myślę, w domu mieć taką pompkę. Teraz jak się chronić przed takimi kleszczami, jak się tak bardzo boimy tych kleszczy? Co zrobić, żeby nie złapać tego kleszcza? No my mamy uniwersalne dosyć metody jako leśnicy. Przede wszystkim to coś na głowę. Kleszcze mogą być naprawdę wszędzie. Może być na jakimś liściu leszczyny, na jakimś liściu paproci, siedzieć gdzieś na krzaku. Czasem się pochylamy, wsiadamy, wysiadamy z auta. Zawsze warto mieć to nakrycie głowy i dobrze zakryte po prostu ciało. Długi rękaw. Odradzam wyprawy w krótkich spodenkach, chyba że naprawdę jest fatalnie gorąco. Raczej długie spodnie. Nas, leśników, trudno zobaczyć w innych spodniach niż długi, właśnie chociażby przez względu na kleszcze. No też i przez względu na jeżyny i krzaki, przez które się nieraz musimy przedzierać, ale też i powodem tego są kleszcze. Repelenty wszelakie, czyli wszelkie spreje od komarów i od kleszczy też bardzo dobrze działają. Nie będę tutaj Wam polecał, które lepiej, które gorzej. Ważne są, żeby miały odpowiednie poziomy tego DEET, czyli środka aktywnego odstraszającego. Różne są to środki, tak jak powiedziałem, nie będę tu mówił o markach. Są na pewno zawsze jakieś polecane, zawsze jakieś mocniejsze, lepsze. Warto po prostu mieć rozeznanie, poczytać odpowiednie fora, poszperać w internecie, co akurat w tym roku jest dobre. A najważniejsze, myślę, oprócz tego dobrego ubrania odpowiedniego, oprócz tych oczywiście środków chemicznych, jest dokładne obejrzenie własnego ciała po powrocie. Naprawdę, trzeba się po prostu rozebrać do rosołu i uważnie przejrzeć miejsca, szczególnie, że kleszcze lubią siedzieć w dosyć zabawnych miejscach, tam gdzie jest po prostu ciepło, tam gdzie są płytko naczynia krwionośne, czyli pachy, pachwiny, nadgarstki właśnie, jakieś uda tutaj, wewnętrzne strony. I nie zawsze są to miejsca, że tak powiem, o dyplomatycznych nazwach, więc nie będę ich tu wymieniał, ale zawsze warto wszelkie zakamarki swojego ciała odkryć właśnie i zobaczyć, czy gdzieś tam kleszcz jakiś nie planuje wydobycia. Kąpiel, prysznic też jak najbardziej w wielkim stopniu może wyeliminować to zagrożenie ugryzienia i często jest to najskuteczniejszy sposób. Po prostu przychodzimy z wyprawy, z lasu, z łąki, po prostu weźmy prysznic. Nie mówię, już najlepsze było posiedzenie w wannie, takie godzinne, ale nie każdy ma niestety na to czas. Kolejną sprawą jest to, że muszę powiedzieć, nie każde ugryzienie kleszcza powoduje od razu te choroby. Zawsze warto się mimo wszystko zbadać, ale często zdarzają się takie ugryzienia. Ja na przykład wiele lat tylko kleszcze gryzły i nie byłem chory, więc zdarzają się po prostu takie sytuacje, kiedy to ugryzienie nie powoduje wcale chorób. Wskazówką na to, że coś się może dziać, jest tak zwany rumień wędrujący. O tym polecam sobie też doczytać. Jest to po prostu rumień, który wędruje na dobrą sprawę wokół ugryzienia kleszcza w momencie, kiedy nas ugryzie kleszcz, lub nawet czasem możemy być nieświadomi, że zostaliśmy ugryzieni, bo kleszcz się ugryzł w nas i jakimś cudem zrezygnował. Na przykład albo no, chwilę się tylko, że tak powiem, napił i odczepia się, często zdarza się właśnie, że pozostawia rumień, to już jest znak, że prawdopodobnie nie do końca jest to pewnik, że staliśmy zarażeni boreliozą. Wtedy polecam naprawdę lekarza, testy i wtedy odpowiednie kuracje od tego. No zawsze warto być pod opieką specjalistów wtedy. Czasem zdarza się, że człowiek nie każda wyprawa kończy się przyniesieniem ze sobą kleszcza, nie atakiem czy ukąszeniem kleszcza, więc absolutnie polecam Wam wyprawy do lasu. Jest tam fajnie, nie powinniśmy się bać kleszczy, ale należy zachować pewne środki ostrożności. Na koniec chciałbym dodać, że my ludzie musimy pamiętać o tym, o czym chyba często zapominamy, że na łonie przyrody, w naszej przyrodzie, w lesie chociażby, my ludzie jesteśmy gośćmi. Inne zwierzęta są gospodarzami, my po prostu odwiedzamy to miejsce od czasu do czasu. Nie powinniśmy się bać dzikich zwierząt jakoś przesadnie. Powinniśmy pamiętać jednakże o kilku zasadach, o których wspomniałem.
2: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: SK Zamość News.
2: Wioletta Tesowa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie opowiemy o Zamościu i o Szczebrzeszynie.
3: SK Zamość.
2: Zaczynamy od Zamościa. Zamość jest niezwykłym punktem na turystycznej mapie Polski. Miasto może się pochwalić tym, że od 1992 roku widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zamość zwany jest też miastem idealnym, które miasto kiedyś było twierdzą. O Zamościu i części jego historii już teraz. O Zamościu opowiadają Dominika Lipska oraz Jacek Bełz ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
6: Miasto Zamość jest nazywane miastem idealnym ze względu na to, że powstał jako realizacja idei renesansowej właśnie miasta idealnego. Ale na czym to polegało? Generalnie każda epoka zastanawiała się nad tym, jak takie miasto idealne powinno wyglądać i w renesansie architekci, urbaniści doszli do wniosku, że miastem idealnym to nie musi być miasto, które jest idealnie wyglądające na kartce, tylko miastem idealnym będzie miasto skrojone na miarę potrzeb człowieka. Dlatego, że renesans to także i humanizm, a więc właśnie zwrócenie się na człowieka, na jego potrzeby. I kiedy Jan Zamoyski, Bernardo Morando podeszli właśnie pod ten projekt i z założeniu Jana Zamoyskiego miasto właśnie miało być takim miastem renesansowym, idealnym, no to Morando musiał to jakoś ugryźć. I nie dość, że oparł plan miasta Zamość o sylwetkę leżącego człowieka jako właśnie ukłon w stronę tego humanizmu, to także on miał być tak dograny, żeby mieszkający w nim ludzie mieli wszystko, co jest im potrzebne. Są mury obronne, żeby miasto było bezpieczne. Były świątynie różnych wyznań, żeby każdy, jeżeli miał takie życzenie, mógł się pomodlić. Mamy szachownicowy układ ulic i mamy taką pewną piękną proporcję, która sprawia, że dobrze nam się na ulicy miasta Zamościa patrzy. Była trzecia wyższa uczelnia w Polsce, czyli Akademia Zamojska, czyli miejsce, gdzie mogli się mieszkańcy nie tylko kształcić, a to też jest element właśnie tego idealnego miasta, ponieważ renesans był zakręcony na nauce, więc miasto idealne powinno mieć szkołę, a najlepiej wyższą.
7: Tak naprawdę idealność miasta Zamościa też po części polega na jego fortyfikacjach. W założeniu włoskim tak naprawdę powstaje 8 bastionowa twierdza z długim murem kurtyny, który jest wzmocniony bastionami i nawzajem siebie pilnują. Długość murów miasta to około 2400 metrów. Bastion od bastionu dzieli mniej więcej przestrzeń 500 metrów, bo taki był realny zasięg armat, w związku z tym bastion nawzajem miał siebie pilnować. Jednocześnie i Bernardo Morando, i drugi architekt Zamościa, Andrea del Acqua, położyli wielki nacisk na zakres artyleryjski twierdzy zamojskiej. Zamość na tym polegała jego potęga, na tym polegała jego moc, że była to twierdza przede wszystkim artyleryjska, otoczona fosą, otoczona potężnym murem, który zapewniał jej bezpieczeństwo. Potem oczywiście twierdza została wielokrotnie przebudowywana, modyfikowana, tak żeby do połowy XIX wieku cały czas spełniać wymogi obronności. Bastionów było 7, tak naprawdę w tej wersji końcowej. Na początkowo nazywane w jednej nomenklaturze dniami tygodnia, w innej nomenklaturze największym był bastion 7, skierowany na wschód. Bastion 2 był bastionem pomocniczym, bo on wychodził wielką zalewę, w związku z takim bastionem płaskim. Dodatkowo obok jest bastion 3, który jest był bastionem już nie w stylu włoskim, ale w stylu holenderskim. On był jeszcze wzmacniany linią ziemną i on jest taki całkiem już bardziej szpiczasty, w przeciwieństwie do tych bardziej foremnych bastionów pozostałych. Niestety to wszystko jakby zostało zakończone w XIX wieku, kiedy Rosjanie likwidują część bastionów i my dzisiaj patrząc na Zamość widzimy pozostałość bastionu 1, 2, 3, mamy fragmenty czwartego bastionu, całkowicie nie mamy bastionu piątego, częściowo mamy szósty i mamy siódmy bastion. Mury były murami złożonymi. Wał ziemny był otoczony z dwóch stron murem ceglanym. On się waha od 2 do 3 metrów w różnych miejscach, ale na całości ma grubość około 8 metrów. Wysokość murów to jest około 10 metrów i one nie są kończone tak, jak kończyło się mury kiedyś w średniowieczu, blankowaniem albo spiętym szczytem. Tutaj się kończą ławą strzelecką. W każdym z tych miejsc można było dodatkowo wstawić kolejną artylerię, żeby wzmocnić siłę ognia twierdzy zamojskiej, żeby móc się ostrzeliwać i pilnować przed pola twierdzy. Tak naprawdę bastiony udostępnione do zwiedzania mamy 2. W bastionie siódmym mamy trasę turystyczną, która wiedzie korytarzami twierdzy zamojskiej oraz bastion drugi, który jest udostępniony do zwiedzania w ramach wystawy strojów historycznych Modny Zamość, a jednocześnie tam się odbywają różne legendy, różne prezentacje, prelekcje. W związku z tym to jest siedziba Stowarzyszenia Turystyka Spasło, tam nas można najczęściej spotkać i tam pokazujemy historię Zamościa, czy to w ramach majówki zamojskiej, czy innych wydarzeń, które organizujemy. Bastion pierwszy, który też jest oddany, ma inny charakter, bo tam się często odbywają koncerty i to jest jakby to miejsce bardziej skierowane w stronę muzyczną. Bastion trzeci jest częściowo udostępniony, bo on jest w ramach obiektów muzealnych i będąc przy prochowni możemy wejść na plato tego bastionu, spojrzeć na długą panoramę kurtyny murów w kierunku wschodnim, tak samo jak przechodząc mostami, które przypominają tą część czoła bastionu strony południowej, możemy spojrzeć ku zachodowi i tam zobaczyć całą długą, piękną panoramę. Przede wszystkim wieczorem, bo wtedy widzimy pięknie podświetlone te wszystkie mury, które rzeczywiście mają wyjątkowy charakter w skali europejskiej i naprawdę polecamy spacer wokół twierdzy Zamość. Bastion siódmy, czyli ten największy, jest zakończeniem ulicy Grodzkiej, czyli kręgosłupa miasta, tej głównej ulicy, gdzie miało się koncentrować życie miasta i po lewej stronie będziemy mieli bastion szósty, a po prawej stronie bastion pierwszy, bo to jest ta numeracja, która odchodzi, a w innej numeracji bastion siódmy, ten kończący, jest czwartkiem i po bokach mamy środę i piątek. Odchodząc na boki mamy numerację bastionów. Można też zawsze sięgnąć do informacji turystycznej, tam na pewno nas pokierują, żeby wyjść na ten najważniejszy bastion, bastion siódmy, gdzie możemy wejść też na górę nadszańca bastionu siódmego, żeby spojrzeć z troszeczkę wyższej perspektywy i zobaczyć przynajmniej część tego układu urbanistycznego miasta Zamość. Zamość oblegany był wielokrotnie. Pierwszym chrztem twierdzy zamojskiej jest 1648 rok, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Bogdana Chmielnickiego. Około 11 tysięcy wojsk, tak się szacuje, wojsk kozackich i czambułów tatarskich przychodzą pod Zamość pod koniec października 1648 roku i rozkładają potężny obóz. Na tyle potężny i na tyle dobrze ufortyfikowany, że zapraszają obrońców Zamościa, żeby pokazać im, jak dobrze są przygotowani do oblężenia Zamościa i jak karne wojsko przyszło pod Zamość. Robi to duże wrażenie na obrońcach Zamościa, przede wszystkim na margrabim Myszkowskim, na pułkowniku Ludwiku Wejherze, którzy dowodzą silną obsadą twierdzy zamojskiej, bo to około 4700 żołnierzy, w tym mieszczaństwo pod bronią, ale twierdza zamojska popełnia pewne błędy. Przyjmuje za dużo uciekinierów z okolicy i Zamość jest przeludniony. Obrońcy boją się głodu i boją się zarazy. W związku z tym muszą myśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć twierdzę zamojską. Bogdan Chmielnicki, mimo posiadania potężnej armii, zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu na długie oblężenie. Koniec października, listopad, to już jest w XVII wieku czas, kiedy zbliża się sroga zima. A te zimy rzeczywiście wtedy były siarczyste, z wielkimi śniegami. I Bogdan Chmielnicki wie, że nie może zostać pod Zamościem na kilka miesięcy, bo namioty rozstawione w śniegach sprawią, że wojsko mu zacznie wymierać z głodu i zimna. W związku z tym, jeżeli jedni nie chcą się być oblegani, a drudzy nie chcą oblegać, dokonuje się szybkiej negocjacji i po mniej więcej 2 tygodniach oblężenia Zamość płaci kontrybucję. Płaci 20 tysięcy złotych, płacą wszyscy mieszczanie, wszystkie nacje uiszczają odpowiednią opłatę i zostaje odstąpione. Co ciekawe, w ramach porozumień Chmielnicki zobowiązał się do oddania dziewek, które były wzięte w niewolę oraz wyrządził wyprzedaż tego wszystkiego, co nazbierano, nakradziono przez cały teren Rzeczpospolitej. Przez 3 dni kupcy zamojscy mogli oglądać i kupić właśnie pod murami miasta Zamość. Straty były takie, że szacuje się, że około 3 tysięcy kozaków i Tatarów zginęło pod Zamościem, a jednocześnie przy stratach Zamościa rzędu około 300 osób. W związku z tym rzeczywiście Tutaj mury Zamościa się sprawdziły, niestety nie sprawdziła się logistyka i całe zarządzanie. Ale to już wszystko poprawiono w drugim oblężeniu Zamościa w 1656 roku, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Karola X Gustawa Króla Szwecji. 18 tysięcy wojsk w jeszcze trudniejszym momencie, bo feldmarszałek Douglas pojawia się w Zamościu 24 lutego, a król przebija się przez śniegi ze Szczebrzeszyna przez całe 4 dni, żeby w kilkanaście kilometrów pokonać w 4 dni i dotrzeć około 28 lutego pod mury Zamościa. No i oczywiście przystąpiono do oblężenia. Bazyli Rudomicz pisał, że pierwszej nocy oblężenia niebo gorało nad Zamościem, bo Szwedzi myśleli sobie Zamość spalić, ale jak wiemy, Zamość to twierdza murowana, w związku z tym strat nijakich zamojskich twierdzy nie było. Zamość dobrze ufortyfikowany, a Szwedzi bez ciężkich armat. W związku z tym nie mieli szans na zdobycie Zamościa. Próbowali negocjacji, próbowali forteli, próbowali różnych historii, żeby Zamość zdobyć. Teoretycznie nie musieli zdobywać Zamościa, bo Zamość nie był wtedy twierdzą kresową, jakby nam się wydawało, czy twierdzą o znaczeniu strategicznym. Była to twierdza potężna, aczkolwiek w centralnej Rzeczpospolitej. Niemniej jednak po bitwie pod Gołębiem, gdzie wojska czarnieckie nie zostały pokonane i przystąpiły do walki podjazdowej, Karol X Gustaw zdawał sobie sprawę, że przy niekorzystnym układzie sił może znaleźć się w potrójnych kleszczach, bo do Lwowa, gdzie Jan Kazimierz już stoi z potężną armią, jest ponad 100 km. Armia podjazdowa Chmielnickiego, królem Czarnieckiego, a dodatkowo potężna obsada twierdzy zamojskiej. Po kilku dniach oblężenia Szwedzi wycofują się spod Zamościa i odchodzą pod Sandomierz, gdzie po krótkich potyczkach wycofują się w kierunku Warszawy. I to jest to najbardziej znane oblężenie Zamościa, gdzie Zamość potwierdził swoją siłę ognia i swoją potęgę. Zamość tak naprawdę oblegany był wielokrotnie. Czasami ciężko mówić o poddaniu, ponieważ na przykład ogłaszał neutralność albo otwierał bramę dla wojsk obcych, które zajmowały pozycje, ale bez niszczenia miasta. Mamy też jedno skuteczne zdobycie Zamościa. Mówimy o tym, że Zamość nigdy nie został zdobyty przez obce wojska, ale Polakom jak najbardziej się udało. W majową noc 1809 roku w błyskawicznym szturmie 2000 oddział generała Pelletier zdobywa Zamość. Jak to jest możliwe? Tak naprawdę przecież w Zamościu z Skłemońskiej twierdzy było 2,5 tysiąca żołnierzy, potężne mury, które zatrzymały Kozaków, zatrzymały Szwedów, nagle poddają się Polakom. Otóż Austriacy nie dokonali zamiany wojsk. Często było praktyką było wymienianie obsad, tak żeby nacji narodowej nie było w twierdzy, która miała się bronić. Tutaj nie zdążono tego zrobić. Po części dzięki zamojskim, po części dzięki obsadom, które tutaj się broniły. W związku z tym w błyskawicznym szturmie kilkugodzinnym oddziały polsko-francuskie zajmują twierdzę Zamość, ale część skapitulowała i z tych oddziałów następnego dnia przygotowano specjalną kompanię, którą wsiąłono do pułku, ale oddziały austriackie, oddziały wołoskie i mołdawskie broniły się do samego końca. I tutaj warto wspomnieć o kobiecie, która się wykazała wielkim męstwem, której tak naprawdę nie powinno być w wojsku. Joanna Żubrowa zaciągnęła się do wojska w męskim przebraniu, ale pod Zamościem już była jako ona, ponieważ jej żołnierze bardzo w nią wierzyli. Była świetnym żołnierzem, stwierdzono, że należy ją zostawić, ale żeby nie było przebierańców, wydalono ją z wojska, pozbawiając wszystkich wyposażeń, ale pozwolono jej zaciągnąć się we własnym zakresie i sama się musiała wyposażyć. Pod Zamościem ona już dowodzi jednym z oddziałów, który wykazuje się wielkim męsem, jako jeden z pierwszych wchodzi do twierdzy zamojskiej. Następnego dnia ponad 60 osób wytypowano do odznaczeń różnego rodzaju i nagród, w tym Joanną Żubrowę. Wyznaczono ją do Srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Niestety kapituła nie zgodziła się z tą decyzją. Joanna Żubrowa nie może dostać tego medalu. Poniatowski proponuje jej nagrodę pieniężną. Ona odmawia, mówiąc, że nie służy dla pieniędzy w wojsku, ale dla dobra Rzeczpospolitej, a tak naprawdę Poniatowski podarował jej od siebie dwa piękne pistolety, ale nie dostaje tego medalu. Historia była przewrotna, w związku z tym wielki książę Konstanty i car Aleksander I wizytują miasto. Jakiś przewodnik, widocznie po twierdzy zamojskiej, może ktoś z naszych przodków, opowiedział im tą historię i uznali, że to jest niesprawiedliwe, że tak naprawdę męstwo powinno być docenione. I zostaje zaproszona na Zamek Królewski, gdzie wręczono jej Srebrny Krzyż Virtuti Militari właśnie za działanie pod Zamościem. A wariactwo polega na tym, że z jednej strony zostaje uhonorowana w ten sposób, ale z drugiej strony nie ma prawa mieszkać na terenie królestwa, ponieważ oprócz zadziałania dla Austriaków jest nagrodzona, ale za działania przeciwko carowi jest wyrzucona z terenu Rzeczpospolitej. I tak naprawdę mieszka w okolicy Wielunia, czyli w Zaborze Pruskim. Czasami przyjeżdżała do Rzeczpospolitej na wykłady, prelekcje i inne pogadanki, ale zamieszkiwać nie mogła. Mieszkała do końca życia pod Wieluniem i tam właśnie jest pochowana.
6: Arsenał tak naprawdę ten, który mamy obecnie, jest po pierwsze po przebudowie, a po drugie jest to drugi arsenał, dlatego że pierwotnie, kiedy Jan Zamoyski planował arsenał, No, był to jeden z pierwszych budynków wznoszonych w mieście, oczywiście równocześnie z pałacem czy innymi, natomiast był wybudowany stojąc przodem do Pałacu Zamojskich, to po prawej stronie i był drewniany. Tak jak zresztą całość miasta początkowo w tej pierwszej fazie budowy była drewniana, Zamojskiemu i Bernardo Morando chodziło o to, żeby ten ich projekt okrzepł, żeby można było sprawdzić, czy to zafunkcjonuje, zadziała, no, ale od pewnego momentu był absolutny nakaz budowy już z murowania budynków i w momencie, kiedy arsenał spłonął, to Jan Zamojski kazał go odbudować już w wersji właśnie murowanej i po lewej stronie Pałacu Zamojskich, tu gdzie teraz możemy go oglądać. I tak naprawdę mówi się, że za czasów Jana Zamojskiego ten arsenał pełnił troszeczkę funkcję też takiego jednego z pierwszych muzeów w Polsce. Ze względu na to, że Jan Zamojski oprócz tego, że trzymał tam oczywiście broń, jak sama nazwa wskazuje, także trzymał swoje zdobycze wojenne i kiedy miał znamienitych gości, to witał ich czy przed pałacem, czy na Rynku Wielkim, prowadził do katedry, a później do arsenału i tam tymi swoimi zdobyczami wojennymi miał się chwalić. W związku z powyższym właśnie czasami w ten sposób się to przedstawia. Natomiast w XIX wieku budynek arsenału został przebudowany przez Jana Maleckiego, który tak naprawdę nadzorował przebudowę XIX-wieczną twierdzy. I to też jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę zasadniczo historię twierdzy Zamość możemy podzielić na takie jakby dwie fazy, czyli tą pierwszą, morandowską. Później oczywiście ona była zmieniana, rozbudowywana, ale taka największa przebudowa twierdzy ma miejsce w wieku XIX.
3: SK Zamość.
2: Z Zamościa przenosimy się do Szczebrzeszyna. Miasteczko jest znane dzięki chrząszczowi, który brzmi

to przypomina urbanistycznie miasteczko Szczebrzeszyn, położone nie nad rzeką Wisłą, a nad rzeką Wieprz. Szczebrzeszyn to miasto jedno z najstarszych w naszym regionie. W średniowieczu funkcjonowały grody Czerwień, sąsiadka, która nazywała się Słutiejsk, czy też Wołyń, dzisiejszy Gródek nad Bugiem. W 1241 roku jeden z generałów, który później zostanie hanem, Batu Han, najedzie drogę, która łączyła Polskę z Rusią Kijowską i zniszczy grody. Następnie Burundaj, jeden z hanów, nakaże zniszczenie wszystkich fortyfikacji w grodach sąsiadka, Słutiejsk, w grodzie Czerwień i w grodzie Wołyń. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na drodze pomiędzy Czerwieniem, a właśnie sąsiadką. Niektórzy szukają początków nazwy Szczebrzeszyna od słów Szcze, Berechy, Try, czyli jeszcze trzy brzegi, a będziemy w sąsiadce. I rzeczywiście pomiędzy sąsiadką a Szczebrzeszynem są trzy wzgórza i za tymi trzema wzgórzami jest Słutiejsk sąsiadka. To jest jedna z koncepcji powstania nazwy. Inna koncepcja, którą powtarzali Żydzi polscy, to koncepcja, iż Szczebrzeszyn ma nazwę od słowa Szewerszen, złamany ząb. Podobno w czasie najazdu kozaków jeden podbiegł do Żyda w Szczebrzeszynie, uderzył go w twarz, pytając, jak nazywa się to miasto. Ten mieszkaniec miasta wypluł ząb i powiedział Szewerszen, znaczy to złamany ząb i podobno stąd właśnie nazwa Szczebrzeszyn. Każdy uważa swoją prawdę za najważniejszą. Inni, Rusini z okolic Szczebrzeszyna, uważali, że nazwa jest od słowa szczebrechać, kłamać, szczebrechaty, kłamca, bo Szczebrzeszyn miał być miejscem układów pokojowych pomiędzy książętami ruskimi a książętami piastowskimi we wczesnym średniowieczu, gdzie podobno nie dotrzymano ugody, nie dotrzymano porozumienia. Szczebrzeszyn, miasteczko położone na cyplu roztocza zachodniego, który wbija się w dolinę rzeki Wieprz. Co ciekawe, miasteczko to położone na szlaku drogowym, ale zapewne był to także szlak wodny. Szczebrzeszyn miał dawniej bramę halicką, która zlokalizowana była w miejscu dzisiejszego pomnika chrząszcza, tego drewnianego przy źródełku. Brama halicka była nad źródełkiem, a źródełko ograniczało ją od strony rzeki. Wyżej było wzgórze zamkowe, które zachowało się do dzisiaj, choćby brama halicka mówi, że miasto było ważnym punktem na drodze w stronę Halicza. Natomiast rzeką Wieprz spławiano zboże, wyciągano łodzie w różnych miejscach. Pod Szczebrzeszynem jest nazwa Wywłoczka. Nie od wywłok, które tam mieszkały, a od wywlekania łodzi na brzeg, dłubanek w średniowieczu, które następnie przyciągano do rzeki Łady. Ruską drogą, to też ciekawe. Szczebrzeszyn zapewne początki swoje ma we wczesnym średniowieczu w tak zwanej szeroko pojętej Rusi Kijowskiej. Na wzgórzu do dzisiaj możemy zobaczyć wieżę. Ta wieża została wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. Ale gdy czytałem sprawozdania archeologiczne z wykopalisk w miasteczku Szczebrzeszyn, pani profesor Haczyk-Siwek mówiła, że pod wieżą kazimierzowską jest jeszcze starszy mur. Ten mur musiał, bo jest starszy od czasów Kazimierza, sięgać książąt halickich, może Daniela Halickiego, może Romana. Wzgórze zamkowe, górujące nad miasteczkiem Szczebrzeszyn, zostało sztucznie ukształtowane, odcięte od cypla przekopem. A co ciekawe, okno wieży było skierowane w stronę wschodnią, prosto na białą drogę, która prowadziła przeprawą przez rzekę Wieprz. Było to też miejsce, z którego łatwo można było ostrzelać groble, więc wzgórze zamkowe zachowało elementy obronne. Możemy poznać tam przeznaczenie wież obronnych donżonów średniowiecznych. Były to miejsca, które funkcjonowały jako siedziba władzy, więc Szczebrzeszyn, tak jak Kazimierz nad Wisłą, ma swoje wzgórze zamkowe i ma swoją wieżę. W średniowieczu koło wieży, koło ogrodziska zaczęło wyrastać miasto. Na pewno jednym z najstarszych elementów dzisiejszego Szczebrzeszyna, do dzisiaj funkcjonującego, jest cerkiew prawosławna. Cerkiew mogła nosić wezwanie świętego Mikołaja, następnie zmienione pod wpływem różnych czasów XV-XVI wieku na wezwanie Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Tutaj nie jest jasne tak naprawdę w mieście Szczebrzeszyn to, czy cerkiew przez pewien czas nie funkcjonowała nawet jako kościół rzymskokatolicki. Natomiast warto wybrać się do Szczebrzeszyna, zobaczyć wzgórze zamkowe i zajrzeć do cerkwi prawosławnej dzisiaj pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, aby zobaczyć jej niesamowitą bryłę i zobaczyć w środku freski renesansowe, które przedstawiały Sąd Boży. Gdy wchodzimy do cerkwi, po prawej stronie widzimy freski przedstawiające wspaniałe miasto Jerozolima. Tak ludzie wyobrażali sobie niebo, że nasza dusza po śmierci zbawionych trafia do wiecznego miasta Jerozolima. Widzimy na fresku Jezusa, który stoi na kuli ziemskiej. Widzimy także świętego Jana, związanego właśnie z Apokalipsą, który napisał Apokalipsę świętego Jana na wzgórzu. Widzimy osoby przebogujące w imieniu ludzkości Jezusa, Maryję i Jana Chrzciciela przy sądzie ostatecznym. Widzimy na samym dole fresku osoby wstające z grobów. Ludzie zbawieni są prowadzeni przez cherubiny, przez anioły do wiecznego miasta Jerozolima. Jest umieszczone w cerkwi to miasto tak, jak wyglądały w owym czasie miasta, które widział autor, malarz fresków. Natomiast dusze potępione są prowadzone przez diabły. Co ciekawe, diabły mają bardzo, bardzo duże przyrodzenia, bo anioły w cerkwiach, jak też w kościołach, są bez płci, a diabły płeć mają do ognia piekielnego i można zobaczyć

0: scenę, gdy do ognia właśnie prowadzone są dusze potępionych przez diabły z wielkimi falusami, co też jest ciekawostka. Ikonostas, który jest z cerkwi, jest rekonstrukcją ikonostasu carskiego z XIX wieku. Cerkiew przed II wojną światową nie funkcjonowała jako czynna cerkiew, co ciekawe, byliśmy może wtedy mniej tolerancyjni niż dzisiaj jesteśmy, bo dzisiaj w cerkwi odbywają się regularnie nabożeństwa, a nawet ludzie o pochodzeniu prawosławnym, gdy biorą ślub z prawosławnymi z innych regionów Polski, to właśnie chcą taki ślub zawrzeć w cerkwi. Szczebrzeszyn, zamek, cerkiew, która być może jest jeszcze w stylu romańskim, została przebudowana w pewnym momencie na przełomie XVIII i XIX wieku, właśnie w tym duchu postarzania, na cerkiew neoromańską albo neogotycką, czyli widzimy dzisiaj, patrząc na cerkiew, elementy, które są pierwszym zastosowaniem neogotyku na terenie Królestwa Polskiego przez Stanisława Kostkę-Zamoyskiego. To cerkiew bardzo interesująca, unikatowa. Według mnie jest to najstarsza cerkiew w Polsce. Szczebrzeszyn miał zawsze liczną społeczność żydowską. Na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie możemy zobaczyć mnóstwo nagrobków, których początki sięgają XVI wieku, nawet XVI wieku. Na Kirkucie, słowo Kirkut od słowa Kircha, po niemiecku obszar kościoła, kościół, a dawniej na obszarze kościoła chowano zmarłych, stąd cmentarze w języku jidysz, w języku żydowskim nazywają się Kirkuty. Wschodnia część Kirkutu to groby mężczyzn, zachodnia część Kirkutu to groby kobiet. W środku Kirkutu, pomiędzy tymi dwoma częściami cmentarza, możemy zobaczyć wielkie doły albo ślady po dołach, gdzie rozstrzelano żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna w czasie II wojny światowej. Pamiątką po społeczności żydowskiej w Szczebrzeszynie jest Kirkut, ale jest także synagoga. Synagoga barokowa, wybudowana po powstaniu Bogdana Chmielnickiego. Najprawdopodobniej w Szczebrzeszynie przed barokową synagogą funkcjonowała starsza. Być może była drewniana. Na pewno w czasie najazdu Bogdana Chmielnickiego w 1648 roku społeczność żydowska uległa represjom. Był wielki pogrom. Żydzi opisują wydarzenia związane z okresem Bogdana Chmielnickiego jako kurban. Kurban znaczy tyle samo co ofiara, ofiarowanie. Pod drzwiami synagogi w czasie renowacji obecnej synagogi znaleziono ciała, które być może są właśnie ciałami ofiar pogromu z 1648 roku. Synagoga obecna jest synagogą barokową. Z zewnątrz możemy zobaczyć płaskie pilastry, które nadają nawet z zewnątrz tej cechy barokowej synagodze szczebrzeskiej. Nasza zamojska synagoga z zewnątrz nie ma płaskich pilastrów. Jest ona bardziej renesansowa. W środku zaś możemy zobaczyć resztki Aron HaKodesz, szafki na Torę. Nad szafką na Torę napis w języku hebrajskim: stawiam Boga zawsze przed sobą. To był ważny komunikat dla wszystkich Żydów z miasteczka Szczebrzeszyn, którzy przychodzili na modlitwy, że Bóg ma być zawsze dla nich na pierwszym miejscu. Zachowały się także babińce. W babińcach synagogi modliły się kobiety. Kobiety nie mogły modlić się razem z mężczyznami, aby nie rozpraszać ich swoim widokiem. Synagoga składa się z głównej sali modlitwy, z dwóch babińców po stronie południowej i północnej oraz babińca przylegającego od strony zachodniej. Społeczność żydowska zniknęła w czasie II wojny światowej. Nie zniknęła, została zabita w sposób bardzo brutalny. Możecie przeczytać o tym w pamiętnikach Zygmunta Krukowskiego, najsłynniejszego pamiętnikarza, pamiętnikowego pisarza z naszego regionu. Część Żydów rozstrzelano na Kirkucie, tak jak powiedziałem. Część na piaskowni za Szczebrzeszynem, a część pojechała do Bełżca, gdzie zginęła w komorze gazowej. Po II wojnie światowej do Bełżca wrócił jeden z mieszkańców przedwojennych żydowskich tego miasteczka, który walczył pod Monte Cassino. W 1939 roku zgłosił się do wojska jako ochotnik. Był zesłany na Syberię. To osoba, która jest znana w Szczebrzeszynie, nazywała się nazwisko Greusser. Ten Greusser, gdy zmarł, jako jedyny Żyd w Polsce powojennej, a może i wcześniej, został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim z elementami związanymi z religią żydowską. Na jego grobie nie zobaczymy krzyża, a zobaczymy gwiazdę Dawida. Jest to jedyny tak naprawdę Żyd polski, religijny Żyd, który został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim, bo wszak prawo kanoniczne chowania jednowierców na cmentarzach zabrania. Jan Kielgreusser po II wojnie światowej wrócił do miasteczka, jego rodzina zginęła w czasie zagłady. Zajmował się różnymi drobnymi interesami, spacerował po miasteczku Szczebrzeszyn, śpiewał piosenki, m.in. Pszmirele Perle, Sznur Pereł co dzień. To koniec kultury żydowskiej, to zagłada. Dzisiaj w Szczebrzeszynie są ludzie o pochodzeniu żydowskim, którzy przyznają się do swoich korzeni, są świadomi religii swoich przodków i sami do niej ciążą. Natomiast są także ci, którzy mają świadomość swojego pochodzenia i chcą, żeby jak najszybciej o tym zapomnieć. Szczebrzeszyn to miasto, które oczywiście posiada rynek, miejsce, gdzie odbywał się handel. Wzdłuż drogi Zamość-Biłgoraj czy Zamość-Zwierzyniec widzimy mnóstwo kamienic, które zostały uporządkowane już przed II wojną światową w takiej formie, jak widzimy je dzisiaj. Każdy kupiec chciał mieć swoją kamienicę przy głównym trakcie, aby widać go było, gdy się przejeżdżało. Na środku rynku zobaczyć możemy ratusz, który powstał z rozebranych murów Bramy Halickiej. Ratusz powstał po 1820 roku. Jest ciekawą bryłą. Na murze ratusza możemy przeczytać epitafium, czy też tablicę wspominającą o Tadeuszu Kuncewiczu, pseudonim Podkowa. Był to jeden z partyzantów na Zamojszczyźnie, pochodził z Zamojszczyzny. Co ciekawe, po II wojnie światowej wydostał się razem ze swoimi partyzantami ciężarówką Ludowego Wojska Polskiego aż do zachodniej strefy okupacyjnej, do Niemiec Zachodnich przez Czechy, skąd został deportowany. Odbywał później wyrok w Polsce za działalność antykomunistyczną po 1944 roku. Tadeusz Kuncewicz, pseudonim Podkowa, ma swoją tablicę właśnie na murze Szczebrzeszyna. Też przed ratuszem możemy zobaczyć pomnik chrząszcza, który jest bardziej trwały niż ten z drzewa lipowego. Jak wiecie, drodzy radiosłuchacze, jak też nie wiecie, ten akurat chrząszcz bardziej przypomina świerszcza. Natomiast wszyscy chcą przy tym chrząszczu mieć zdjęcie. Brzechwa zapisał w literaturze polskiej miasteczko Szczebrzeszyn, a inni do dzisiaj kontynuują pracę Brzechwy nad rozsławieniem tego miasteczka, bo w Szczebrzeszynie odbywa się Festiwal Języka Polskiego. Rynek w miasteczku Szczebrzeszyn z jednej strony to cerkiew, synagoga jest troszeczkę dalej, a po drugiej stronie rynku, patrząc od cerkwi, znajduje się kościół świętego Mikołaja. Jest to kościół renesansowy z elementami renesansu włoskiego, który nazywany jest w Polsce renesansem lubelskim. Wezwanie Mikołaja, świętego Mikołaja nawiązuje także do pierwszego proboszcza, pierwszego infuata, który w tym kościele pracował. Był to Mikołaj Kiślicki, który był proboszczem w Szczebrzeszynie, a infuatem w Zamościu. Nad wejściem z boku kościoła możemy zobaczyć herb infuata Mikołaja Kiślickiego. Jest to krzyż z dodatkową belką, a herb bardzo ciekawie się nazywa. Nazywa się Prus. Aleksander Głowacki, który urodził się na Chrubieszowszczyźnie, był szlachcicem właśnie o herbie Prus. Dlatego wybrał sobie pseudonim Bolesław Prus. Szczebrzeszyn ma jeszcze jedną ciekawą świątynię. Prócz cerkwi, synagogi kościoła świętego Mikołaja mamy także przepiękny kościół klasztorny świętej Katarzyny. Początki tego kościoła sięgają być może nawet średniowiecza. Później został rozbudowany przez Katarzynę z Ostrockich, drugą ordynatową. Nad wejściem do kościoła możemy zobaczyć herby zamońskich, Jelita, ale także Ostrockich, książąt wołyńskich. Nad samym wejściem widzimy skrzyżowane dłonie, które są symbolem franciszkanów, a to właśnie franciszkanie użytkowali klasztor przylegający do kościoła świętej Katarzyny. Klasztor i kościół świętej Katarzyny to niesamowite dzieło renesansu lubelskiego, przepiękne malowidła, przepiękne wnętrze i tam także znajduje się Matka Boska, która przez niektórych jest uważana za Matkę Boską Ormiańską z zamońskiego kościoła. Szczebrzeszyn zachował swój urbanistyczny układ z rynkiem, ze świątyniami. Ciekawym też jest w Szczebrzeszynie cmentarz rzymskokatolicki, na którym możemy zobaczyć nagrobek Jankiela Groisera, także powstańców styczniowych, żołnierzy Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa, oraz piękną neogotycką kaplicę świętego Leonarda, która góruje nad samą miejscowością. Za cmentarzem przepiękny widok na wsie położone na południe od miejscowości Szczebrzeszyn. Polecam spacer z centrum miasteczka, od rynku, przy cerkwi, następnie koło Kirkutu i przez cmentarz żydowski możemy wejść na kulminację wzgórza, aby zobaczyć przepiękną panoramę rzeki Wieprz. Szczebrzeszyn położony jest na krawędzi Roztocza Zachodniego. Poprzecinane są wzgórza Roztocza Zachodniego wielkimi, głębokimi wąwozami, które zapewniały obronność także miasteczku. Od zachodu sieć wąwozów nazywana jest Piekiełkiem. To właśnie dlatego, że gdy dane wojsko lub też człowiek trafił do jednego wąwozu, ciężko było z niego się wydostać. Wąwozy mają obrywy w wysokości 30 metrów, są to gany. Tworzą przez to niedostępną fosę tak naprawdę od strony zachodniej, która ograniczała możliwość zdobycia miasteczka Szczebrzeszyn. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na stoku wzgórz roztoczańskich, Roztocza Zachodniego i częściowo w dolinie rzeki Wieprz. Tutaj Wieprz podpływa bezpośrednio prawie pod wzgórze zamkowe, o którym już wcześniej mówiłem, i właśnie na korycie Wieprza, przy korycie Wieprza wybudowano dawniej piękny młyn ordynacki z cegły i z białej opoki. Zapraszam serdecznie Was wszystkich na spacer po miasteczku Szczebrzeszyn. Do synagogi, cerkwi, kościołów traficie bez problemu. W instytucjach kultury na szczęście władarze miasta Szczebrzeszyna zostawili klucze do tych obiektów, które możecie zwiedzić z przewodnikiem. Możecie także samotnie wybrać się na spacer nostalgiczny po miasteczku średniowiecznym Szczebrzeszyn. Ja serdecznie Was zapraszam. Zwiedzanie to także wiedza, nauka czegoś. Odkrywanie według niektórych nie polega na odkrywaniu nowych lądów, a na ciągłym, świeżym spojrzeniu.
1: To wszystko w tym magazynie. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
1: i Violetta Sawa. Zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie poradzimy, jak profesjonalnie przygotować swoje CV. Będzie też o chrubieszowskim malarzu.
2: SK Zamość.
1: Jak się przygotować do napisania dobrego CV? Na co zwracają uwagę pracodawcy przy czytaniu dokumentów aplikacyjnych? Czego w CV już nie piszemy? Jak powinien wyglądać profesjonalny mail do pracodawcy? A co ze zdjęciem? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w tej części naszego magazynu. Naszym gościem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
3: Dzień dobry, nazywam się Anna Kułaj. Jestem doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Profesjonalne CV to przede wszystkim dokument, który jest czytelny, zwięzły i dostosowany do stanowiska pracy, o które się ubiegamy. To jest taka podstawowa zasada. Na przestrzeni lat oczywiście też ten schemat pisania CV, on uległ takiemu delikatnemu przeobrażeniu. Także to nowoczesne CV, ono ma teraz troszeczkę taką zmienioną formę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to oczywiście ja zachęcam do odwiedzania stron kreatorów CV. Ja osobiście uwielbiam korzystać z Canvy, jeżeli chodzi o projektowanie swoich dokumentów aplikacyjnych. Tam mamy mnóstwo wzorów, z których możemy skorzystać. Natomiast ta czytelność i zwięzłość dokumentu. Taki dokument powinien się zmieścić na jednej stronie A4. Zaczynamy oczywiście od danych do kontaktu z nami i one są niezbędne, bo inaczej pracodawca nie będzie mógł zwrócić się do nas, że jest z nami zainteresowany. W tym nowym schemacie my już nie piszemy takich rzeczy, kiedy się tam pisało, że wiek, urodzony, prawda, adres zamieszkania. Dzisiaj wystarczy, że podamy telefon, adres mailowy. Jeżeli ktoś prowadzi profesjonalny profil zawodowy, na przykład na LinkedInie, to warto dodać również link do takiego profilu. Następnie przedstawiamy krótko taką swoją sylwetkę zawodową, takie robimy krótkie podsumowanie w 3-4 zdaniach. Jaki mam zawód, jakie mam osiągnięcia, jakie mam kwalifikacje do jego wykonywania. Przechodzimy oczywiście do opisywania naszego doświadczenia zawodowego. Tutaj pamiętamy o takiej odwróconej chronologii. Pracodawcy najbardziej interesuje to, co robiliśmy ostatnio, nasze najświeższe doświadczenia, więc zaczynamy od ostatniej pracy i tutaj cofamy się. Trzeba każdą pracę swoją, chociażby krótkim jednym zdaniem, tylko w punktach opisać, co należało do moich obowiązków na danym stanowisku pracy. Oczywiście, jeśli piszemy o doświadczeniu zawodowym, no to musimy podać nazwę zakładu pracy, nazwę pracodawcy oraz lata, czas pracy, w jakich latach pracowaliśmy lub w jakich miesiącach. Właśnie ten krótki opis wykonywanych przez nas obowiązków, jeżeli możemy się pochwalić jakimiś konkretnymi osiągnięciami, to też warto tutaj wtedy o tym napisać. Podajemy też w takiej rubryce wykształcenie, ukończone przez nas studia, szkoły, uzyskane certyfikaty i oczywiście podajemy nazwę szkoły, lata, w których odbywała się nauka. Jeżeli na przykład tytuł naszej pracy magisterskiej jest zbieżny w jakiś sposób z tym, o jaką pracę się w tym momencie ubiegamy lub mógłby zaciekawić naszego pracodawcę, to też warto wtedy taki temat pracy magisterskiej podać. Następnym takim modułem jest opisanie swoich takich kompetencji kluczowych, zarówno w podziale na te twarde, jak i miękkie, czyli umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. Kończymy w zależności, tutaj też już nie ma takich ścisłych ram. Możemy zakończyć tak jak do tej pory, podając pewne zainteresowania lub hobby, albo kończymy właśnie takimi kluczowymi kompetencjami, gdzie możemy właśnie takie te słowa klucze zawrzeć, które będą bardzo czytelne dla pracodawcy. My musimy pamiętać, że pracodawca poświęca na przeczytanie CV średnio od 5 do 15 sekund. Więc ono naprawdę musi być przejrzyste, czytelne i posiadać takie wyrażenia i sformułowania, które tego pracodawcę zainteresują. Ja sobie tutaj też przygotowałam tak, żeby podać przykład, bo wiele rzeczy, jak tak się mówi, szczególnie w radio, to się wydaje takie enigmatyczne. Więc gdybym ja miała zrobić własne takie podsumowanie zawodowe, krótkie podsumowanie w tych 3-4 zdaniach, o których mówiłam, od czego zaczynamy nasze CV, to napisałabym na przykład, że jestem doświadczonym doradcą zawodowym i coachem z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Pracy. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji doradczych, pomagając klientom w odkrywaniu ich talentu oraz budowaniu ścieżki zawodowej. Posiadam certyfikat trenera kompetencji miękkich oraz setki godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Oto taki przykład. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zakres znajomości języków, dobrze jest posługiwać się konkretnymi tutaj stwierdzeniami tego poziomu znajomości, czy to jest B1, B2, C1 i tak dalej, bo to konkretnie już pracodawca wie, na jakim etapie my byliśmy. Natomiast no, w CV nie kłamiemy. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w CV to jeszcze krótsze. Także jeszcze raz podsumowując, CV musi być przejrzyste, zwięzłe, bez błędów ortograficznych i stylistycznych, no i przede wszystkim prawdziwe. My możemy najbardziej, nawet powinniśmy przedstawić w CV nasz najbardziej korzystny obraz, ale nie możemy kłamać.
1: Co możemy powiedzieć o samym zdjęciu?
3: Zdjęcie może nie jest konieczne, jeżeli chodzi o CV, ale pamiętając o tym, że bardzo często my nie będziemy mieli okazji spotkać się z tym pracodawcą twarzą w twarz i przedstawić mu swojej osoby przy okazji składania CV, to zdjęcie jest taką namiastką tego naszego kontaktu. Ono tak trochę personalizuje to CV. Nie jesteśmy już czystą kartką, jeżeli ktoś zobaczy naszą twarz, ale ważne jest, że jeżeli już zamieszczamy na CV zdjęcie, to jest profesjonalne zdjęcie. Unikamy zdjęć grupowych z wakacji i wszelkich innych. W dzisiejszej dobie wcale nie musimy się po profesjonalne zdjęcia udawać do fotografa. Możemy poprosić koleżankę, zobaczyć sobie, jakie są teraz na topie profesjonalne pozy na zdjęcia do CV i takie zdjęcie wykonać i na CV wkleić. Ale dbać o to, żeby ono było profesjonalne. To, czy ono jest kolorowe, czy czarno-białe, to bym zostawiła temu, jak graficznie my opracowujemy sobie CV. Jeżeli CV jest w konwencji czarno-białej, to zdjęcie również może być czarno-białe. Jeżeli pobawimy się jakoś tam bardziej w zamieszczanie na CV pewnych kolorów, bo tak jak mówiłam, mamy teraz do dyspozycji różne narzędzia, które wspierają nam to pisanie CV. Warto z nich korzystać, bo one po to są. Tam mamy różne szablony do dyspozycji. To jeżeli mamy szablon taki bardziej kolorowy, to warto też, żeby to zdjęcie po prostu tam pasowało i wtedy ono też będzie kolorowe.
1: A czego unikać, co wcześniej zamieszczaliśmy w CV w takich starszych wersjach?
3: Daty urodzenia. Unikamy daty urodzenia, ona w ogóle nie jest do niczego tak naprawdę potrzebna. Szczególnie, że my tak do końca nie wiemy, czy ona będzie działała dla nas na korzyść, czy na niekorzyść. Czego jeszcze unikamy? Nie ma potrzeby, jeżeli mamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe i to by powodowało, że niekoniecznie zmieścimy się na tej jednej stronie, a część tego doświadczenia w ogóle jest nieadekwatna do rzeczy, które robimy teraz albo do pracy, o którą się ubiegamy, no my nie musimy o tym pisać. Jeżeli pracodawca nas zapyta, co tam się działo wcześniej, możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w innych zawodach, ale od tego i tego czasu zajmuję się na przykład już tą branżą lub tym zawodem.
1: Czy pracodawcy zwracają uwagę na nasze zainteresowania, czy na podstawie tego mogą również dać nam pracę?
3: Oczywiście, jeżeli już piszemy o zainteresowaniach, to one zwracają uwagę pracodawcy, bo one o nas bardzo dużo mówią. Dlatego one też muszą być prawdziwe, bo na rozmowie kwalifikacyjnej my najprawdopodobniej zostaniemy też o nie zapytani i coś będziemy musieli na ten temat powiedzieć. Więc ja przestrzegam przed kopiowaniem na CV takich typowych, szablonowych zainteresować typu muzyka, film, sport, bo to tak czasami jest, że leży 30 CV na biurku i wszystkie muzyka, film, sport. Tylko później, co z tą muzyką, co z tą filmem i jakie to sporty ta osoba uprawia, to się okazuje, że wszystko się kończy tylko na oglądaniu w telewizji. Także nie, no to nie są wtedy nasze prawdziwe zainteresowania. Jeżeli nie wiemy, co napisać, my tego wcale nie musimy tam na siłę wklejać. Pamiętajmy o tym, my nic nie musimy tam na siłę doklejać. Możemy się skupić wtedy na naszych kluczowych właśnie takich kompetencjach, że posiadam takie i takie certyfikaty, takie i takie uprawnienia. I tym zakończyć. Pamiętajmy jeszcze, bo to jest bardzo ważny element na CV, o klauzuli udostępniania danych osobowych z tym dopiskiem RODO, czyli tej takiej, która jest teraz po prostu zgodna z obecnymi przepisami, dlatego że bez tej klauzuli pracodawca tak naprawdę nie może z tym CV nic zrobić, on powinien je od razu zniszczyć, bo nie może w żaden sposób przetwarzać naszych danych osobowych, a pamiętajmy, że przetwarzaniem jest nawet ich przeczytanie i zarchiwizowanie.
1: A czy w CV podajemy adres?
3: On teraz po prostu nie jest konieczny. Także nie, teraz w tych najnowszych takich trendach unika się wpisywania adresu. To nie jest błąd, jeżeli ktoś napisze adres zamieszkania, nie traktuje się tego jak błąd, ale nie jest to konieczne.
1: Jakie błędy możemy popełnić przy pisaniu CV najczęstsze?
3: Przede wszystkim właśnie brak tego pierwszego podsumowania zawodowego, nieopisanie swoich zakresu obowiązków na danym stanowisku, które wykonywaliśmy. Pracodawca nie wie, czego myśmy się tam dokładnie nauczyli, co, co należało do tego zakresu, jakie zdobyliśmy przez to konkretne umiejętności, co potrafimy tak naprawdę zrobić. To, co już powiedzieliśmy sobie, czyli zarówno przekoloryzowanie, jakieś kłamstwa w CV, one są niedopuszczalne. No i pamiętamy o klauzuli. To chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pisanie CV. Sam schemat, same wzory, to naprawdę teraz już jest taka rozmaitość tego wszystkiego, że ciężko powiedzieć. Kiedyś to tak się mówiło, że mamy te CV chronologiczne, ukierunkowane. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na CV. CV ma być skierowane w jakiś sposób dopasowane do oferty pracy i ono też będzie się, też wyglądem może się różnić ze względu na to, o jaką ofertę pracy my się ubiegamy. Jeżeli ja się ubiegam o ofertę pracy księgowego, to ono będzie takie zwięzłe, można powiedzieć, że w wielu momentach wręcz z suchymi informacjami będziemy na tym CV jechać. Natomiast jeżeli ja się ubiegam o stanowisko grafika komputerowego, ja sobie mogę więcej pozwolić, jeżeli chodzi o sam wygląd CV, bo ja mogę już te swoje umiejętności graficzne, konstruując ten dokument, projektując go, już pokazać pracodawcy namacalnie.
1: Mówiliśmy o słowach kluczach. Jak możemy to wyjaśnić?
3: Wiele firm korzysta obecnie z takich systemów ATS, to są systemy skanowania CV i ta pierwsza taka weryfikacja dokumentów aplikacyjnych jest robiona po prostu przez system, który wyszukuje w dokumencie konkretnych sformułowań. I te słowa klucze to jest odzwierciedlenie tego, co było. Trzeba dobrze czytać ofertę pracy, bo one tam są zawarte. Jeżeli pracodawca pisze, że wymagany jest certyfikat takich i takich umiejętności, to ja muszę napisać w CV, że taki certyfikat umiejętności posiada. Bo tak ze swojej działki może będzie mi najłatwiej. Jeśli ubiegamy się o pracę na przykład jako doradca, coach, to tutaj zawsze słowami, kluczami są właśnie to doradztwo zawodowe, coaching kariery, umiejętność, prowadzenie warsztatów, prowadzenie coachingów indywidualnych, znajomość rynku pracy i trendów. Czyli generalnie chodzi też o posługiwanie się słownictwem, które jest typowe dla danej branży.
1: Ale w tym nowym CV też wypunktowujemy, czy po prostu opisujemy?
3: Tu zostawiam pewną dowolność. Z mojego doświadczenia, też jak czytam CV, mnie się dużo łatwiej czyta rzeczy, które są wypunktowane. Pamiętamy, że pracodawca nie chce spędzać dużo czasu nad CV. Jemu jest dużo łatwiej wyłapać interesujące go nasze te kwalifikacje, jeżeli coś podamy zwięźle w punktach. Natomiast nie jest błędem, jeżeli zastosujemy opis, ale on musi być krótki i zwięzły. Przy dzisiejszych narzędziach, które nas wspierają, powiedziałabym, że nie jest trudno, tylko po prostu trzeba poświęcić na to troszkę czasu. Ta niełatwość to jest właśnie to, że trzeba na to poświęcić czas, trzeba sobie przemyśleć, trzeba dobrze przeanalizować ofertę, może zadać sobie troszeczkę trudu, żeby poczytać o firmie. Tam jeszcze z tych opisów wywnioskować, co ten pracodawca by chciał, jakiego on pracownika poszukuje. I pod tym kątem się zastanowić, co ja w tym CV umieszczę. Czyli to jest bardziej kwestia przemyślenia, niż samej trudności później w wykonaniu, bo my bazując na kreatorach, a nawet na sztucznej inteligencji, czy w zwykłym czacie GPT, czy na Canwie, to my sobie bardzo szybko to CV napiszemy. Tylko jeżeli go wcześniej nie przemyślimy, tylko zdamy się na takie podpowiedzi samego czata, albo na jakieś takie schematyczne CV, które gdzieś tam zobaczymy w sieci, no to ono będzie właśnie niedopasowane do oferty pracy. Może nie zawierać tych słów kluczy. A przede wszystkim, jeżeli będzie stricte przez czat napisane, to od razu to rekruter zauważy i to Wam daje 100%.
1: Czyli najczęściej wysyłamy mailem. Teraz powiedzmy, jak powinien wyglądać taki profesjonalny mail?
3: O, to jest bardzo ważne zagadnienie i dobrze, że Pani go poruszyła, bo przede wszystkim przestrzegam przed wysyłaniem samych załączników. Dzisiaj samych załączników nikt nie otwiera, bo w taki sposób najczęściej rozsyłane są wirusy, więc bardzo dobrze jest, co się tak fachowo nazywa, list przewodni w mailingu, czyli skonstruować krótką informację, którą zawrzemy w naszym mailu, kim jestem, na jakie ogłoszenie odpowiadam, gdzie znalazłem informacje o tym wolnym stanowisku i krótko możemy nawet przepisać to, co napisaliśmy w CV, jeżeli to nasze krótkie podsumowanie zawodowe, prawda? Czyli kim jestem, co potrafię, jakie posiadam uprawnienia i certyfikaty. Kończymy taką zachętą do spotkania z nami, prawda? Że żywię nadzieję, że będę mógł szerzej przedstawić swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej. elektronicznej, a w załączniku przesyłam dokumenty aplikacyjne. No i pamiętamy o temacie, to też jest bardzo ważne, bo sami wiemy, jak to jest, jak odbieramy pocztę i tej poczty z reguły jest dużo, to większość trafia do kosza. Jeżeli nie ma tematu, który jest konkretnie określony, że dokumenty aplikacyjne albo odpowiedź na ofertę, no to ono zostanie najprawdopodobniej taki mail skasowany.
1: A teraz powiedzmy o zwrotach grzecznościowych, które używamy przy pisaniu maila.
3: Jeśli wiemy, że kierujemy bezpośrednio do skrzynki dyrektora na przykład, czy prezesa, czyli konkretnej osoby i my wiemy, że to tam trafia, to oczywiście szanowna pani, szanowny panie. Natomiast jeżeli to jest po prostu skrzynka urzędowa, firmowa, to szanowni państwo, bo my do końca nie będziemy wiedzieć, kto się będzie tym procesem rekrutacyjnym zajmował. Czyli konkretnie, jeżeli ja wiem, do kogo się zwracam, do kogo ten mail trafi, to personalnie, szanowny panie, szanowna pani. Natomiast jeżeli nie wiem, to szanowni państwo. Jeżeli jestem pewna, że to będzie konkretnie ta dana osoba odbierała, to jak najbardziej mogę już od razu podać imię, nazwisko i stanowisko tej osoby. Błędy przy pisaniu maila, brak na przykład informacji na temat tego, na jaką ofertę pracy ja odpowiadam. Firma może mieć zgłoszonych kilka ofert pracy, jeżeli ja nie podam konkretnej albo sygnatury tej oferty, albo nazwy chociażby stanowiska, to pracodawca może się pogubić i nie wiedzieć, na które tak dokładnie aplikuje. Nie podpisanie siebie później też z imienia i nazwiska, bo tak kończymy ten list w mailingu, o tym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest też takie oczywiste, bo nasze maile bywają różne, aczkolwiek może też o tym powiem, że aplikując o pracę ważne jest, żeby mieć takiego maila, powiedzmy, fachowego. No ja polecam, żeby on był, składał się z naszego imienia i nazwiska, albo pierwszej litery imienia i nazwiska. Może tam mieć jakieś tam dodatkowe numery, natomiast dbajmy o to, żeby on był profesjonalny, nie w żaden sposób śmieszny, bo pamiętajmy, że raczej buziaczków, króliczków i myszek nikt tam za bardzo nie chce zatrudniać, chyba że otwiera zoo.
1: Tak podsumowując, jak powinniśmy się przygotować do pisania naszego CV?
3: Zebrać wszystkie informacje o sobie, przygotować sobie dokumenty, żeby już później nie musieć się odrywać i biegać, że te moje świadectwa pracy, gdzie one leżą, kiedy ja to tam pracowałam, a jak się ta firma nazywała. Jeśli mam problem z określeniem takich swoich obowiązków zawodowych, zakresu obowiązków, który był na danym stanowisku, to pamiętajmy, że my bardzo często mieliśmy te zakresy obowiązków i dostaliśmy od pracodawcy, więc tym możemy się też posiłkować, czy przygotować sobie wszystkie dokumenty, zapoznać się z ofertą, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, korzystając też na przykład, jeżeli firma ma ze strony internetowej i mając już te wszystkie informacje, też chwilę przemyśleć, co ja temu pracodawcy chcę o sobie powiedzieć, jak ja mu się chcę przedstawić, co będzie ważne dla niego, co on chce tak naprawdę usłyszeć, żeby mnie zatrudnić. Bo to jest jakby taki klucz, żeby go przekonać, że warto się dalej ze mną spotkać, bo może samo CV nie doprowadzi do zatrudnienia. Ale złe CV spowoduje, że nikt z nami dalej nie będzie chciał rozmawiać o tej pracy. Dobre CV spowoduje to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
1: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: SK Zamość.
1: A teraz w naszym magazynie opowiemy o chrubieszowskim malarzu Pawle Gajewskim. Artysta urodził się w XIX wieku w miejscowości Drogojówka. Paweł Gajewski malował głównie portrety. Jego obrazy możemy podziwiać na stałej wystawie w Chrubieszowskim Muzeum.
4: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Mamy w muzeum naszym chrubieszowskim taką wystawę stałą, która nazywa się Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego. Galeria ta jest prowadzona w naszym muzeum praktycznie od początków jego istnienia, a założone zostało w 1965 roku przez grono chrubieszowskich regionalistów i już kilka lat po tym fakcie pierwsza dyrektor zaczęła kolekcjonować, zbierać pojedyncze, gdzieś tam rozsiane po powiecie sztuki obrazów słynnego, jak się okazuje, profesora Pawła Gajewskiego. Profesora, ponieważ był on wykładowcą m.in. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale też uczył na uczelniach w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, więc był zdecydowanie wybitnym pedagogiem. Zanim jednak do tego doszło, urodził się w 1889 roku na terenie powiatu chrubieszowskiego w zwykłej, prostej, chłopskiej rodzinie. Natomiast wykazywał się od dziecięcych lat dużym talentem. To właściwie historia, jakich wiele, prawda? Proste, wiejskie dziecko. Ktoś tam podpatrzył, że całkiem nieźle rysuje, maluje i że może szkoda trochę takiego talentu, żeby został na wsi i po prostu pracował na roli. Przypadek trochę zrządził o tym, że kilku miejscowych ziemian złożyło się na edukację Pawła Gajewskiego. Dzięki temu on jako młody uczeń mógł już uczyć się w różnych szkołach w Lwowie, w Krakowie, w bardzo ważnych ośrodkach. Wcześniej przez chwilę, jako wczesny nastolatek, terminował również u dziadka profesora Wiktora Zina, Szymona. Jeździł z nim po różnego rodzaju kościołach na terenie Lubelszczyzny między innymi oraz dzisiejszej Ukrainy i pomagał w odnawianiu kościelnych polichromii. Więc uczył się już on u najlepszych, ale to też wpłynęło na jego późniejsze zainteresowanie nie tylko malarstwem, ale rzemiosłem w ogóle. O tym słów kilka później. I Paweł Gajewski, kiedy już był człowiekiem znanym, uznanym, o dużym autorytecie, człowiekiem, który wystawiał już samodzielnie bardzo dużo, ale też brał udział w wystawach różnych takich popularnych w okresie międzywojennym grupowych, bo należał do różnych zrzeszeń, stowarzyszeń artystów, to proszę sobie wyobrazić, że on jakby w tym momencie też poczuł to, że ma do spłacenia dług w tym miejscu, z którego wyszedł. I on tak naprawdę mógł przecież machnąć ręką na te strony i powiedzieć, ja teraz robię karierę, tam gdzieś tylko stamtąd pochodzę. Natomiast on stwierdził, że jako człowiek znany, wpływowy, ze znajomościami, może wrócić w te strony i trochę jakby spłacić ten dług i zrobić coś teraz dla kolejnych ludzi, którzy tutaj są. I on w latach 20., a głównie 30. ubiegłego stulecia wraz ze swoim bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu chrubieszowskiego takie szkoły ludowe, przemysłowe, w których uczył tkactwa. Gromadził jakby dziewczęta ze wsi, uczył je całej tej technologii tkania. Mało tego, on uczył w ogóle wszystkiego, co wokół tego się jakby kręci, czyli cała obróbka lnu, wełny, farbiarstwo, jakby wszystkie aspekty związane z tkactwem go interesowały i jego brata, więc prowadził tutaj te szkoły, w których kobiety nabywały bardzo konkretne umiejętności. Jak się okazało, mimo że szkoły zostały rozwiązane w momencie, kiedy nadeszła II wojna światowa, więc właściwie one działały kilka lat, nie zdążyły jeszcze się dobrze rozkręcić, ale umiejętności pozostały i kobiety uczyły swoje córki, siostry, kuzynki tego tkactwa, zresztą robili to również mężczyźni i później całe rodziny utrzymywały się w powiecie chrubieszowskim właściwie wyłącznie z tego. Kiedy funkcjonowały cepelie, to one kupowały od rodzin tutaj z Chrubieszowa te kilimy za bardzo dobre kwoty. One pozwalały naprawdę na swobodne utrzymanie się. Więc to jest duża rzecz, którą Gajewski zrobił dla tego regionu, bo do dzisiaj żyją w naszym powiecie potomkowie tych osób, tych uczestniczek warsztatów braci Gajewskich, które wciąż przekazują tę wiedzę dalej i dalej, więc to jest niezwykle ciekawe. Mamy też tutaj w regionie osobę pani Magdaleny Sielickiej, która jest naprawdę bardzo znaną tkaczką ze świetnym dorobkiem. Ona też opracowała taką książkę Historia Kilimowa ze Lwowa do Chrubieszowa, w której opisała właśnie te losy tych szkółek tkackich prowadzonych przez braci Gajewskich. Książka, już od razu mówię, jest nie do dostania w tym momencie, nie do kupienia, natomiast na pewno tutaj na Lubelszczyźnie biblioteki różne są w nią zaopatrzone, więc warto jej tam szukać. Ale zaczęłam o Gajewskim jako malarzu i wypadałoby do tego wrócić. Zaczęłam zresztą od galerii, która znajduje się w Chrubieszowskim Muzeum. Ona przez wiele lat gdzieś tam po zebraniu może 10-11 obrazów, można powiedzieć, tak stanęła w miejscu. Była zamknięta. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, było to już niespełna 20 lat temu, postanowiłam pochylić się nad życiem i twórczością Pawła Gajewskiego i udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego został opracowany katalog twórczości Pawła Gajewskiego w języku polskim i angielskim, który później wysłaliśmy do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, do domów aukcyjnych, do kolekcjonerów i tak dalej. Chodziło o to, żeby trafił jak najdalej i faktycznie wystarczyło przeczekać kilka lat, właściwie nawet kilka miesięcy, bo zaraz po tym zaczęły do nas trafiać informacje o tym, że to tu, to tu, to tu znajduje się kolejny obraz Pawła Gajewskiego. Mało tego, zaczęły się do nas odzywać same domy aukcyjne, które właśnie miały na sprzedaż takie dzieła, prywatni kolekcjonerzy, którzy chcieli sobie gdzieś tam zbyć jakieś dzieło Gajewskiego. I od czasu wydania tej publikacji podwoiliśmy, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo już mamy sporo dzieł Gajewskiego, które musieliśmy pochować do magazynu, bo mamy za mało miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować. Więc udało nam się stworzyć jedyną w Polsce galerię twórczości Pawła Gajewskiego. Przedstawiamy tutaj różne jego dzieła. Są to sceny rodzajowe, jest bardzo dużo portretów, są martwe natury, są pejzaże, więc jest na co popatrzeć, a mowa o takim stylu dość realistycznym jednak, ale tu widać rękę jednego z profesorów, który miał największy wpływ na Gajewskiego, czyli Wojciecha Weissa. Bardzo dobry w tym malarstwie, jest to wyczuwalne. To jest piękna kolorystyka, wspaniałe sceny symboliczne, którym warto się przyjrzeć. Piękne portrety z takim rysem psychologicznym, wspaniały portret rodzinny, który został namalowany w 1913 roku, a który, kiedy dłużej się na niego poprzyglądać, to przywodzi wiele pięknych skojarzeń na myśl, włącznie ze scenami religijnymi. Sporo tu też w ogóle w malarstwie Gajewskiego odniesień do antyku. Więc to jest fajna sztuka, z którą obcując możemy sobie po prostu stawiać wiele ciekawych pytań, szukając odpowiedzi, a jak wiemy, nie ma jednej konkretnej. Malarstwa się nie czyta według klucza, nie powinno, do czego zawsze chętnie bardzo namawiam naszych odwiedzających. Mamy ciekawy portret dziewczyny w stroju chrubieszowskim. To też jest fajne, bo zwiedzając muzeum możemy najpierw zobaczyć na portrecie ten piękny czerwono-czarny haft krzyżykowy, charakterystyczny dla naszego regionu, a kilka sal później zobaczymy takie koszule właśnie na wystawie stałej etnograficznej. Więc to też jest bardzo ładne połączenie i scalenie jakby Gajewskiego z tym miejscem. Myślę, że malarz niezwykle ciekawy, wart poznania tego, żeby właśnie zobaczyć jego kunszt tutaj w tej, tak jak wspomniałam, jedynej w Polsce galerii jego twórczości. Ciekawostką jest na przykład to, że kiedy chwilę po wydaniu naszego katalogu dostaliśmy telefon od kobiety, która powiedziała, że jest wnuczką Pawła Gajewskiego z jego pierwszego małżeństwa, bo on miał dwie żony, i zaprosiła nas do siebie do Nowego Sącza i wówczas pokazała właśnie, że ma w swoim domu rodzinnym kilka obrazów, niektóre dosłownie zdjęte z krosien i tylko jakby zrolowane na płótnach dla bezpieczeństwa, a także różnego rodzaju materiały, dokumenty, świadectwa szkolne Gajewskiego i tak dalej. Wszystko to ku naszemu wielkiemu zdziwieniu postanowiła przekazać do zbiorów naszego muzeum nieodpłatnie i w chwilę później udało nam się ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby zakonserwować te dzieła, te, które nie były naciągnięte na krosna, zostały na nie naciągnięte, oprawione, oczyszczone, zabezpieczone. I co dla nas niezwykle ciekawe, to wśród tej darowizny znalazły się dwa autoportrety Pawła Gajewskiego. Wcześniej znaliśmy go tylko z jednej fotografii, jaka była w naszych zbiorach. To było tyle. Więc dla mnie na przykład jako osoby, która prowadzi dział sztuki i zajmuje się życiem i twórczością Gajewskiego, ujrzenie dwóch jego autoportretów to było coś fenomenalnego. Mamy też portret jego pierwszej żony, a także portret córki, jednej z pierwszego, drugiej z drugiego małżeństwa. Więc te portrety rodzinne też przybliżyły nam bardzo mocno tę postać Gajewskiego. One są do obejrzenia w ramach galerii, którą wystawiamy tutaj w Muzeum w Hrubieszowie. A ciekawym jeszcze wydarzeniem jest to, że całkiem niedawno, bodaj w marcu czy w kwietniu tego roku, mieliśmy tu w muzeum taki duży rodzinny zjazd członków rodziny Di Chateau, rodziny, która korzeniami swoimi związana jest z naszym dworem, bo byli jego posiadaczami chyba najdłużej w historii istnienia tego obiektu. I podczas tego zjazdu okazało się, że członkowie rodziny Di Chateau mają w swoich prywatnych rękach różnego rodzaju obrazy Pawła Gajewskiego. Pod jakim musieli być też wrażeniem jakby wizyty w tym naszym muzeum, że już podczas pierwszego spotkania tutaj i oprowadzania przez pana dyrektora, jeden z członków rodziny jako z zupełną niespodzianką wyskoczył nagle z jednym niewielkim portretem, mówiąc, że chciałby, żeby znalazł się on w depozycie naszego muzeum i żeby był prezentowany w ramach wystawy, przedstawiał członka rodziny Di Chateau. A chwilę później, jeszcze po tym zjeździe, już po powrocie do domu, jeszcze inny członek rodziny stwierdził, że dobra, to on też zdejmie ze ściany jeden z portretów, jaki posiada, swój własny zresztą z lat dziecięcych, i wysłał nam go wprost z Kanady. To też jest ciekawy obraz, przewędrował tysiące kilometrów pocztą, można tak powiedzieć, żeby do nas trafić tutaj bezpośrednio na ścianę. I co ciekawe, przyłączyliśmy portrety tych dwóch młodzieńców do portretu ich matki, który mieliśmy w zbiorach od dawien dawna. Więc to takie piękne też połączenie rodziny Di Chateau po tym połączeniu, jakie tutaj mieli podczas zjazdu, to tutaj w ramach galerii się też dokonało. Więc dziś można obejrzeć tutaj matkę, panią Halinę Białkowską, która była siostrą rodzoną słynnego profesora Stefana Di Chateau. to architekta, który jest twórcą Fundacji Przyjaźni Kultury Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie i właśnie bezpośrednio przy jej obrazie wiszą obrazy dwójki z trojga jej dzieci. Niestety trzeci obraz, wiemy to od rodziny, że zaginął w czasie II wojny światowej, jak zresztą większość dorobku Pawła Gajewskiego. To też jest ciekawostka, że on sam w trakcie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych i to taki ciemny punkt na jego biografii z pewnością, ale właśnie w tym samym czasie też duża część jego dorobku została zniszczona, rozkradziona i przepadła. I pewnie właśnie dlatego, w związku z tym, co jakiś czas trafiają nam się kolejne obrazy Pawła Gajewskiego, które gdzieś tam na rynku, na przykład aukcyjnym czy kolekcjonerskim, wypływają i dzięki temu też możemy te kolekcje wciąż powiększać.
1: W naszym magazynie mówiliśmy, jak przygotować profesjonalne CV. Było też o sztuce Pawła Gajewskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Dziękuję Wam za to. I oczywiście zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Radio SK Zamość.
5: Muzyka się żyje.
6: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
7: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
6: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
7: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
6: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milki, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie. Na początek 9 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13.

Diamenty Adriany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik. Filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo. To jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
11: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
12: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
15: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
16: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnię Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
17: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
18: Tak, w galerii Revia Park.
17: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
19: To będzie ostatnia reklama. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
20: I po reklamie.

0: Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No, tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.
1: Radio SK.
2: SK.
1: SK.
2: SK.
3: Promocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
12: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
15: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
16: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
17: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
18: I nadal się trzymają, tak jak ja.
19: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
17: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
16: Wow, ale wygodnie!
19: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
15: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
16: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
20: To będzie ostatnia reklama.
3: Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
7: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Bartek Ważny, już dziś wieczorem 15:00, zamojska Arlekinada. Będą dynamiczne choreografie, elementy akrobatyki, ale też żonglerki, gimnastyki artystycznej oraz widowiskowe działania na szczudłach, mówi Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury.
22: Artyści z Teatru Voila ze Lwowa zaprezentują Państwu trzy specjalnie przygotowane etiudy, które są inspirowane spektaklem Cyrkowe Kolory.
21: Na Arlekinadzie zobaczymy też sceny pantomimiczne, etiudy taneczne, inspirowane komedią dell'arte i dawnymi tańcami dworskimi. To wszystko przygotowało ponad 100 wykonawców. Zamojska Arlekinada startuje dzisiaj o godzinie 21:00 na Rynku Wielkim w Zamościu.
23: Muzyką się żyje.
0: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
24: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
25: Luzik.
26: Arbuzik.
25: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
26: Poluszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
27: Ja też się super bawiłem.
28: Dzień dobry, bawiłam.
26: Tymi nagrywkami, wideo.
25: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
26: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
25: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
26: Tak.
25: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
26: Tak, bardzo.
25: Jesteś za?
26: Tak, że wszyscy słuchali.
0: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancel Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swing, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Malkę, Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10:00 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę.
29: Hity, hity na czasie, Radio SK, Radio SK.
0: No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
30: Ja się

Co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wes, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się Eska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam cię.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Eska, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma swiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
9: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
10: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
18: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazję?
1: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501 117 105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
10: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
11: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe!

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M-Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M-Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M-Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
6: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
9: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: 6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania Rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga Administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
8: Michał Ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia Kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
11: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
12: Uwaga Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
13: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
14: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
17: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
18: I nadal się trzymają, tak jak ja.
19: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
17: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
16: Wow, ale wygodnie!
19: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
4: Wylawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment. Krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
16: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
5: I po reklamie.
7: Zamość na czasie.
20: I Bartek, ważny, w Zwierzyńcu odbędą się 28 zamojskie dni folkloru. Wystąpią zespoły śpiewacze, kapele, chóry oraz twórcy ludowi. Wydarzenie odbywa się już od 27 lat, w pierwszą niedzielę lipca. W Zwierzyńcu spotykają się miłośnicy naszej rodzimej kultury, aby wspólnie uczestniczyć w wyjątkowym koncercie. Wydarzenie ożywia dawne melodie, pieśni i przyśpiewki ludowe zamojszczyzny. Każda edycja festiwalu to cały dzień wypełniony barwnymi występami zespołów śpiewaczy, kapel ludowych, chórów i solistów z towarzyszącym im kiermaszem sztuki ludowej. Wydarzenie 5 lipca, szczegóły na stronie powiatzamojski.pl.
21: Muzyką się żyje.
0: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja, to w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes, to jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie.
22: Hity, hity na czasie, Radio SK. Radio SK.
0: Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
4: Czas na zabawę w Radiu SK.
5: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
4: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
13: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
14: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You. Bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
15: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
16: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
17: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
18: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
19: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
20: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. To będzie ostatnia reklama.
21: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja Jest. Mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo, Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowcipny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
15: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
15: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
19: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
18: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
20: Luzik.
21: Arbuzik.
20: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
21: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały.
0: otuchy, jak się śpiewało.
16: Ja też się super bawiłem.
20: Ja się dobrze bawiłam.
0: Nie, tymi no, nagrywkami, no, wideo.
21: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
0: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
21: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
0: Tak.
21: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
0: Tak, bardzo.
21: Jesteś za?
0: Tak, żeby wszyscy słuchali.
18: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma za sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
22: To hity, przy których my starsi się bawili, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
18: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
8: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
12: Tak, w galerii Revia Park.
11: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M-Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M-Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M-Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
18: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
18: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No?
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
10: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
11: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
12: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Zamość na czasie.
19: I Bartek Ważny, Zamojski Dom Kultury opublikował już program 51. Zamojskiego Lata Teatralnego. Pierwszy spektakl 19 czerwca na Rynku Wielkim. Wystąpi wtedy Teatr Kto z Krakowa, który wystawi przedstawienie Bal. Do Zamościa przyjadą w tym roku teatry z Warszawy, Radomia, Poznania, Gdańska, a także z Pragi. 51. Zamojskiemu Latu Teatralnemu towarzyszą też warsztaty pisania recenzji teatralnych, wystawa fotografii Sergiusza Sachno, aktorzy, spotkania widzów z artystami i konkurs na sztukę teatralną Szukamy Polskiego Szekspira. Wydarzenie potrwa do 4 lipca. Szczegóły na stronie ZDK-u.
0: na zegarach 14. Zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap w Nowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
2: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jen już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę? Hity.

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Olivia?
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy. Dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
4: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
5: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
9: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
10: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
11: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
12: I nadal się trzymają, tak jak ja.
13: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
11: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
10: Wow, ale wygodnie!
14: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
15: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
10: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
24: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
23: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
25: Leksi, jak emocje po meczu?
26: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
25: Jak to jest grać z taką ekipą?
0: Fantastycznie jest grać taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
23: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie Gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
2: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
5: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
2: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut, a teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: W stanie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na SK-owego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na SK-owym Instagramie i polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem. Sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory. Wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
21: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: To będzie ostatnia reklama.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: I po reklamie.
16: SK.

0: polskiej władzy.
1: SK Zamość.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M-Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M-Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M-Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.
5: i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie. Zamość na czasie.
20: I Bartek Ważny, już dziś wieczorem 15:00, zamojska Arlekinada. Będą dynamiczne choreografie, elementy akrobatyki, ale też żonglerki, gimnastyki artystycznej oraz widowiskowe działania na szczudłach, mówi Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury.
21: Artyści z Teatru Voila z Lwowa zaprezentują Państwu trzy specjalnie przygotowane etiudy, które są inspirowane spektaklem Cyrkowe Kolory.
20: Na Arlekinadzie zobaczymy też sceny pantomimiczne, etiudy taneczne inspirowane komedią dell'arte i dawnymi tańcami dworskimi. To wszystko przygotowało ponad 100 wykonawców. Zamojska Arlekinada startuje dzisiaj o godzinie 21:00 na Rynku Wielkim w Zamościu.
22: Jest 16:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
23: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
22: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
24: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
22: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
25: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki. Albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
10: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
11: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istoficiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Nice to fit you. Miło mądrze jeść. Marcin Dorociński.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze: Eski, hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
8: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
9: I nadal się trzymają, tak jak ja.
10: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
8: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
7: Wow, ale wygodnie!
10: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
6: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
7: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
11: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: I po reklamie.
15: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem Deminorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
16: Dzięki szybkim działaniom
0: działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
15: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści, na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
14: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
15: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
16: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
9: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sitarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
10: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
11: Tak, w galerii Revia Park.
10: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: I po reklamie.

0: może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radio SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały czerwiec blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
17: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
18: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
17: Oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Trudno wskazać faworyta.
17: Spróbuj, może tobie się uda.
18: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczanie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: I po reklamie.
1: Zamość na czasie.
5: I Bartek, ważny, w Zwierzyńcu odbędą się 28. Zamojskie Dni Folkloru. Wystąpią zespoły śpiewacze, kapele, chóry oraz twórcy ludowi. Wydarzenie odbywa się już od 27 lat, w pierwszą niedzielę lipca. W Zwierzyńcu spotykają się miłośnicy naszej rodzimej kultury, aby wspólnie uczestniczyć w wyjątkowym koncercie. Wydarzenie ożywia dawne melodie, pieśni i przyśpiewki ludowe zamojszczyzny. Każda edycja festiwalu to cały dzień wypełniony barwnymi występami zespołów śpiewaczy, kapel ludowych, chórów i solistów z towarzyszącym im kiermaszem sztuki ludowej. Wydarzenie 5 lipca, szczegóły na stronie powiatzamojski.pl.
12: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
24: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
12: Informował reporter SK Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczołydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
23: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
25: I po reklamie.

0: reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
6: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
7: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
8: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
9: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło mądrze jeść. Marcin Dorociński.
10: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
11: Tak, w galerii Revia Park.
10: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
14: I po reklamie.
15: Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to

0: Zamość News.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. Dwa razy więcej drzew pojawi się na Rynku Wielkim. Sześć lip w Wielkich Donicach już tam stoi. Niebawem będzie ich na Rynku Wielkim w Zamościu dwa razy więcej. Będą to, podobnie jak ustawione w czerwcu zeszłego roku, okazałe kilkumetrowe lipy. Przybędzie ich sześć. Przy podejmowaniu decyzji pod uwagę brane były jeszcze brzozy i głogi, ale ostatecznie stanęło na tym samym gatunku co poprzednio. Kiedy władze miasta planowały ustawienie tych pierwszych sześciu drzew w zeszłym roku, prezydent pytał mieszkańców, jakie gatunki chcieliby tam zobaczyć. Większość wskazała na lipy, dlatego ratusz pozostaje przy tym wyborze. Zarówno same lipy, jak i donice, w których mają rosnąć, dostarczy ten sam podmiot, który zlecenie realizował w ubiegłym roku. To lokalna, sprawdzona szkółka roślin. Za całość wraz z usługą pielęgnacji wszystkich drzew miasto zapłaci kilkanaście tysięcy złotych. Warto dodać, że w założeniu historycznym Bernarda Moranda drzew w obrębie zespołu staromiejskiego nie było. Miasto miało być wydzieloną strefą urbanistyczną z zielenią dookoła. Mimo tego na przełomie XVIII i XIX wieku zieleń na Rynku Wielkim się pojawiła. Powstały cztery skwery z drzewami, klombami i ławkami. Ale w okresie dwudziestolecia międzywojennego drzewa zostały wycięte. Powstał natomiast wówczas park miejski. Zaś w latach 70. XX wieku podczas rewitalizacji Starego Miasta zlikwidowane zostały klomby. Pozostał jeden, który jest do dzisiaj. Dlaczego drzewa nie są obecnie sadzone w gruncie? Chodzi o ochronę konserwatorską, ale również o fakt, że Rynek Wielki jest wyłożony brukiem, pod którym znajduje się gruba warstwa betonu. Należy jednak podkreślić, że lipy rosnące w Wielkich Donicach mają się świetnie dzięki wykorzystanemu w nich systemowi drenażowemu. Do czterech razy sztuka będzie remont mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej. Firma spod Krasnobrodu, jedna z pięciu, które przystąpiły do przetargu, zajmie się przebudową drewnianego mostu przy Nowej Bramie Lubelskiej. Umowa zostanie podpisana niebawem, a wykonawca będzie musiał wywiązać się ze zlecenia w ciągu sześciu miesięcy. Ta inwestycja była w Zamościu wyczekiwana od dawna, bo od dawna też drewniany most umożliwiający przejście z ulicy Łukasińskiego do osiedla Planty był zamknięty. Wyłączono go z użytkowania wiele lat temu ze względu na stan techniczny. Pieniądze na remont znalazły się jednak dopiero w zeszłorocznym budżecie. Niestety dwa przetargi z 2025 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia. Unieważniony został również pierwszy w tym roku, ale kolejny, już czwarty, pozwolił wyłonić wykonawcę. Zgłosiło się do niego pięć firm. Najtańszą ofertę, opiewającą na ponad 578 tysięcy złotych, złożyła firma z Majdanu Wielkiego pod Krasnobrodem. I choć kwota ta jest wyższa od zakładanego pierwotnie budżetu, około 395 tysięcy złotych, to władze miasta zdecydowały się zadanie zrealizować. Prezydent Rafał Zwolak w połowie maja zapowiadał, że urzędnicy nie mogą i nie chcą już dłużej czekać. Po prostu znajdą na ten cel dodatkowe środki. Umowa z wybranym w przetargu wykonawcą ma być podpisana niebawem. Prace powinny ruszyć zaraz po tym. Mają potrwać do sześciu miesięcy. W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę całości mostu, naprawę jego struktur murowych, odtworzenie filarów, wykonanie głównej konstrukcji belkowej, poszycia i barierek. Przypomnijmy, że znajdująca się przy ulicy Łukasińskiego Nowa Brama Lubelska została zbudowana w czasach Królestwa Polskiego w latach 1821-22 jako jedna z dwóch, które powstały podczas modernizacji twierdzy. Jest utrzymana w stylu klasycystycznym. W latach 80. XX wieku nad fosą zbudowano prowadzący do niej drewniany most. Można nim było dojść do Plant i między innymi do pomnika Dawida Psalmisty, rzeźby autorstwa Gustawa Zemły. Za kilka miesięcy znowu będzie to możliwe. Zazieleni się wokół stadionu Osiru są pieniądze na unijny projekt. Dzięki zgromadzonej deszczówce będzie można oszczędzić między innymi na wodzie do podlewania. Powstaną też deszczowe i wertykalne ogrody, stanie pergola z pnączami i donice z roślinami. Sporo zmian szykuje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Umowę na dotację w wysokości ponad 3,5 miliona złotych Rafał Zwolak, prezydent Zamościa, podpisał w poniedziałek 8 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego. Pieniądze te pomogą w realizacji projektu o oszacowanej wartości ponad 5 milionów złotych, który miasto Zamość zrealizuje wspólnie z gminą Zamość. Sąsiedni samorząd zainwestuje w budowę systemu gromadzenia wód opadowych przy szkole podstawowej w Żdanowie. W Zamościu do zrobienia jest dużo więcej. Projekt zakłada bowiem budowę na terenie Osiru 4 zbiorników retencyjnych na wody opadowe i roztopowe. Będą mogły być wykorzystywane przy pracach porządkowych, do mycia pojazdów czy do nawadniania np. trawników. Przy ulicy Królowej Jadwigi w Zamościu stworzone zostaną ogrody deszczowe, które będą służyły do gromadzenia i filtrowania wody opadowej. Powstanie też ogród wertykalny obsadzony pnączami. Jak przekazuje Zenon Orechwo, dyrektor zamojskiego Osiru, kolorowe nasadzenia całoroczne pojawią się wzdłuż płotów od strony parku, a także od ulicy Królowej Jadwigi. Pionowe ogrody mają być od zachodniej strony hali widowiskowo-sportowej. Urzędnicy liczą na to, że gdyby szybko urosły, to zasłoniłyby okna, bo przebijające się przez nie światło często przeszkadza zawodnikom. W ramach zadania przewidziano też przy wejściu do głównego budynku Osiru donice obsadzone różnorodnymi gatunkami roślin. Przewidziano również pergole z pnączami przy boisku do siatkówki plażowej. Ta konstrukcja stworzy zacienione miejsce odpoczynku. Staną tam ławeczki dla kibiców. Kiedy to wszystko? A jeszcze w tym roku przetarg na to zadanie ma zostać ogłoszony jeszcze w czerwcu. Ze Szczebrzeszyna na Lubelszczyźnie do Pszczyny na Śląsk trafi nowy drewniany chrząszcz. Te dwa miasta pojawiają się w wierszu Jana Brzechwy. W Szczebrzeszynie można znaleźć dwie rzeźby słynnego owada. Dwumetrowej wysokości pomnik z brązu znajduje się na rynku miasta. Z kolei przy Górze Zamkowej stoi stara rzeźba wykonana z drewna lipy. To właśnie ten stary pomnik chciał przekazać Pszczynie burmistrz Szczebrzeszyna. Nie uzyskał jednak na to zgody Rady Miasta. Samorządowiec ufundował zatem całkiem nową rzeźbę, która trafi na Śląsk, mówi burmistrz Szczebrzeszyna Rafał Kowalik.
0: To, że w Szczebrzeszynie chrząszcz w każdy wie, ale co było na końcu tego wierszyka? Lecz nie zastał chrząszcza w Trzcinie, bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie. I ten chrząszcz, ten drewniany dębowy pomnik, który kupiłem za swoje prywatne pieniądze, przekażemy i przewieziemy go do Pszczyny. I jest to dar od burmistrza Szczebrzeszyna oraz od państwa, od mieszkańców, ponieważ to państwo płacicie mi pensję. Ja ze swojej pensji zakupiłem takiego dębowego chrząszcza, ponieważ do starego chrząszcza nie miałem zgody, rady, żeby go przekazać, a postanowiliśmy wyrzeźbić nowego chrząszcza i przekazać go mieszkańcom Pszczyny. I właśnie ten nasz chrząszcz ze Szczebrzeszyna jedzie do Pszczyny i tam będzie brzęczył, trzeszczył. Pszczyna to przepiękne miasteczko, jedziemy go zobaczyć, jedziemy do was już w tą sobotę. Do zobaczenia w Pszczynie, burmistrz Szczebrzeszyna, Rafał Kowalik.
1: Oficjalne odsłonięcie nowej rzeźby w Pszczynie w

0: Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12 400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane. Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat. Limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów zmieniają się raz na 3 miesiące, czyli obecne kwoty będą ważne w sierpniu, lipcu oraz czerwcu.
1: Przypomnijmy, te limity nie dotyczą tych, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny. Oni do świadczeń mogą dorabiać bez ograniczeń. Uwaga, przyszli kierowcy z Zamościa i okolic. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Innymi słowy, jeśli zdamy egzamin do 2 września, okres próbny nas nie obejmie. Jest to dodatkowy etap po uzyskaniu upragnionego dokumentu. Ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich konkretnie, to wyjaśnia Maciej Kulka, ekspert od przepisów motoryzacyjnych.
2: Była pewna taka niespójność legislacyjna, bo z jednej strony przepisy zmieniły się w marcu, pozwalające szkolić się 17-latkom, a z drugiej strony ten okres próbny dopiero zaczyna obowiązywać od września. No i tak naprawdę osoby, które zdadzą do 2 września egzamin, tym okresem próbnym nie będą objęte, natomiast osoby, które zdadzą już od 3 września egzamin, będą objęte okresem próbnym i to będzie dotyczyło wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Standardowo ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja, zero tolerancji dla alkoholu, czyli tutaj o ile my mamy 0,2 promila, normalnie możliwość prowadzenia, to w tym przypadku jest 0,0, czyli absolutnie zakaz spożywania alkoholu, substancji działających podobnie. No i teraz popełnienie 2 wykroczeń drogowych spowoduje automatyczne przedłużenie okresu próbnego kolejne 2 lata, czyli wykroczenia drogowe to jest przekroczenie prędkości, to jest wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym na przykład. Też w okresie próbnym będzie zmniejszona liczba punktów karnych, no bo dzisiaj mamy 24 punkty karne i tracimy prawo jazdy. W przypadku nowych kierowców to jest 20 punktów i taka osoba wraca z powrotem na kurs, natomiast w okresie próbnym mamy 12 punktów karnych, no i później jeżeli ktoś przekroczy te punkty, kierowca musi ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń ruchu drogowego realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Na pewno w okresie próbnym nie wchodzą żadne ograniczenia prędkości.
1: Nowości obejmą także system szkolenia. Resort infrastruktury chce wprowadzić cyfrową kartę kursanta.
2: Pojawił się projekt ustawy zmieniający zasady szkolenia, czyli ta likwidacja placu manewrowego, ale również pojawił się projekt ustawy wprowadzającej cyfrową kartę zajęć, czyli ten kursant już będzie miał elektroniczną kartę, na której będą potwierdzane zajęcia. To ma też wszystko ułatwić, jeśli chodzi o obieg dokumentów. Cały proces dzisiaj szkolenia kierowców już jest w zasadzie w większości cyfrowy, czyli osoba idzie na badania lekarskie. No, na dzień dzisiejszy niestety dostaje w wersji drukowanej to badanie, ale tu również pojawił się projekt, że do października już te badania będą również w wersji cyfrowej, czyli ta osoba idzie na badania, dostaje badanie lekarskie, pojawia się to w systemie i składa o profil kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji. W wersji elektronicznej ten profil jest wydawany. My jako szkoły jazdy możemy go sobie pobrać, pobieramy, szkolimy, zamykamy ten profil, ośrodek egzaminowania pobiera ten profil i po zakończonym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia nam się prawo jazdy tymczasowe, od razu możemy jeździć, więc ten świat cyfrowy zostanie niedługo uzupełniony właśnie o elektroniczne badanie lekarskie i o kartę przeprowadzonych zajęć. I tu chciałem od razu powiedzieć, że to jest ułatwienie, a nie utrudnienie, bo często spotykam się z jakimiś opiniami rodziców, po co to wszystko. Dzisiaj jest to wszystko w systemie cyfrowym, no i właśnie, jeżeli już będzie faktycznie komplet w obiegu cyfrowym, to Państwo ten profil będziecie mogli zrobić bez wychodzenia z domu. Pojawiacie się tylko u lekarza na badaniu i już się wszystko robi elektronicznie. Później logujecie się do systemu, zakładacie sobie ten profil, wysyłacie go do szkoły jazdy, przychodzicie na kurs, szkoła jazdy go sobie pobiera i już wszystko jest w wersji cyfrowej. Po zdanym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia się tymczasowe prawo jazdy i możemy od razu jeździć, czyli to jest naprawdę rewolucyjna zmiana. Też w tym roku ma być jeszcze wprowadzona elektroniczna legitymacja instruktora nauki jazdy, to też będzie duże ułatwienie.
1: Duża zmiana czeka również kierowców na początku 2027 roku. Pojawi się wtedy możliwość pełnej rejestracji pojazdu przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Dzikie zwierzęta nagle wskakujące na drogę to problem szczególnie wiosną i jesienią, ale i latem po zmroku trzeba uważać przejeżdżając przez lasy.
3: Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed

0: zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i jej otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć. Mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny, i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
1: Mówiła Dorota Kruchowska-Bubiło, rzeczniczka zamojskiej policji.
2: SK Zamość News.
3: I Violetta Sewa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie poradzimy, jak profesjonalnie przygotować swoje CV. Będzie też o chrubieszowskim malarzu.
2: SK Zamość.
3: Jak się przygotować do napisania dobrego CV? Na co zwracają uwagę pracodawcy przy czytaniu dokumentów aplikacyjnych? Czego w CV już nie piszemy? Jak powinien wyglądać profesjonalny mail do pracodawcy? A co ze zdjęciem? To tylko niektóre pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w tej części naszego magazynu. Naszym gościem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
4: Dzień dobry, nazywam się Anna Kułaj. Jestem doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu. Profesjonalne CV to przede wszystkim dokument, który jest czytelny, zwięzły i dostosowany do stanowiska pracy, o które się ubiegamy. To jest taka podstawowa zasada. Na przestrzeni lat oczywiście też ten schemat pisania CV, on uległ takiemu delikatnemu przeobrażeniu. Także to nowoczesne CV, ono ma teraz troszeczkę taką zmienioną formę. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to oczywiście ja zachęcam do odwiedzania stron kreatorów CV. Ja osobiście uwielbiam korzystać z Canvy, jeżeli chodzi o projektowanie swoich dokumentów aplikacyjnych. Tam mamy mnóstwo wzorów, z których możemy skorzystać. Natomiast ta czytelność i zwięzłość dokumentu. Taki dokument powinien się zmieścić na jednej stronie A4. Zaczynamy oczywiście od danych do kontaktu z nami i one są niezbędne, bo inaczej pracodawca nie będzie mógł zwrócić się do nas, że jest z nami zainteresowany. W tym nowym schemacie my już nie piszemy takich rzeczy, kiedy się tam pisało, że wiek, urodzony, prawda, adres zamieszkania. Dzisiaj wystarczy, że podamy telefon, adres mailowy. Jeżeli ktoś prowadzi profesjonalny profil zawodowy, na przykład na LinkedInie, to warto dodać również link do takiego profilu. Następnie przedstawiamy krótko taką swoją sylwetkę zawodową. Takie robimy krótkie podsumowanie w 3-4 zdaniach. Jaki mam zawód, jakie mam osiągnięcia, jakie mam kwalifikacje do jego wykonywania. No, przechodzimy oczywiście do opisywania naszego doświadczenia zawodowego. Tutaj pamiętamy o takiej odwróconej chronologii. Pracodawcy najbardziej interesuje to, co robiliśmy ostatnio, nasze najświeższe doświadczenia. Więc zaczynamy od ostatniej pracy i tutaj cofamy się. Trzeba każdą pracę swoją, chociażby krótkim, jednym zdaniem, tylko w punktach opisać, co należało do moich obowiązków na danym stanowisku pracy. Oczywiście, jeśli piszemy o doświadczeniu zawodowym, no to musimy podać nazwę zakładu pracy, nazwę pracodawcy oraz lata, czas pracy, w jakich latach pracowaliśmy lub w jakich miesiącach. Właśnie ten krótki opis wykonywanych przez nas obowiązków, jeżeli możemy się pochwalić jakimiś konkretnymi osiągnięciami, to też warto tutaj wtedy o tym napisać. Podajemy też w takiej rubryce wykształcenie, ukończone przez nas studia, szkoły, uzyskane certyfikaty i oczywiście podajemy nazwę szkoły, lata, w których odbywała się nauka. Jeżeli na przykład tytuł naszej pracy magisterskiej jest zbieżny w jakiś sposób z tym, o jaką pracę się w tym momencie ubiegamy lub mógłby zaciekawić naszego pracodawcę, to też warto wtedy taki temat pracy magisterskiej podać. Następnym takim modułem jest opisanie swoich takich kompetencji kluczowych, zarówno w podziale na te twarde, jak i miękkie, czyli umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy. Kończymy w zależności, tutaj też już nie ma takich ścisłych ram. Możemy zakończyć tak jak do tej pory, podając pewne zainteresowania lub hobby, albo kończymy właśnie takimi kluczowymi kompetencjami, gdzie możemy właśnie takie te słowa klucze zawrzeć, które będą bardzo czytelne dla pracodawcy. My musimy pamiętać, że pracodawca poświęca na przeczytanie CV średnio od 5 do 15 sekund. Więc ono naprawdę musi być przejrzyste, czytelne i posiadać takie wyrażenia i sformułowania, które tego pracodawcę zainteresują. Ja sobie tutaj też przygotowałam, tak żeby podać przykład, bo wiele rzeczy, jak tak się mówi, szczególnie w radio, to się wydaje takie enigmatyczne. Więc gdybym ja miała zrobić własne takie podsumowanie zawodowe, krótkie podsumowanie w tych trzech, czterech zdaniach, o których mówiłam, od czego zaczynamy nasze CV, to napisałabym na przykład, że jestem doświadczonym doradcą zawodowym i coachem z 18-letnim stażem pracy w Urzędzie Pracy. Specjalizuję się w prowadzeniu indywidualnych i grupowych sesji doradczych, pomagając klientom w odkrywaniu ich talentu oraz budowaniu ścieżki zawodowej. Posiadam certyfikat trenera kompetencji miękkich oraz setki godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. Oto taki przykład. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zakres znajomości języków, dobrze jest posługiwać się konkretnymi tutaj stwierdzeniami tego poziomu znajomości, czy to jest B1, B2, C1 i tak dalej. Bo to konkretnie już pracodawca wie, na jakim etapie my byliśmy. Natomiast no, w CV nie kłamiemy. Kłamstwo ma krótkie nogi, a w CV to jeszcze krótsze. Także jeszcze raz podsumowując, CV musi być przejrzyste, zwięzłe, bez błędów ortograficznych i stylistycznych, no i przede wszystkim prawdziwe. My możemy najbardziej, nawet powinniśmy przedstawić w CV nasz najbardziej korzystny obraz, ale nie możemy kłamać.
5: Co możemy powiedzieć o samym zdjęciu?
4: Zdjęcie może nie jest konieczne, jeżeli chodzi o CV, ale pamiętając o tym, że bardzo często my nie będziemy mieli okazji spotkać się z tym pracodawcą twarzą w twarz i przedstawić mu swojej osoby przy okazji składania CV, to zdjęcie jest taką namiastką tego naszego kontaktu. Ono tak trochę personalizuje to CV. Nie jesteśmy już czystą kartką, jeżeli ktoś zobaczy naszą twarz, ale ważne jest, że jeżeli już zamieszczamy na CV zdjęcie, to jest profesjonalne zdjęcie. Unikamy zdjęć grupowych z wakacji i wszelkich innych. W dzisiejszej dobie wcale nie musimy się po profesjonalne zdjęcia udawać do fotografa. Możemy poprosić koleżankę, zobaczyć sobie, jakie są teraz na topie profesjonalne pozy na zdjęcia do CV i takie zdjęcie wykonać i na CV wkleić. Ale dbać o to, żeby ono było profesjonalne. To, czy ono jest kolorowe, czy czarno-białe, to bym zostawiła temu, jak graficznie my opracowujemy sobie CV. Jeżeli CV jest w konwencji czarno-białej, to zdjęcie również może być czarno-białe. Jeżeli pobawimy się jakoś tam bardziej w zamieszczanie na CV pewnych kolorów, bo tak jak mówiłam, mamy teraz do dyspozycji różne narzędzia, które wspierają nam to pisanie CV i warto z nich korzystać, bo one po to są. I tam mamy różne szablony do dyspozycji, to jeżeli mamy szablon taki bardziej kolorowy, to warto też, żeby to zdjęcie po prostu tam pasowało i wtedy ono też będzie kolorowe.
5: A czego unikać, co wcześniej zamieszczaliśmy w CV, w takich starszych wersjach?
4: Daty urodzenia. Unikamy daty urodzenia, ona w ogóle nie jest do niczego tak naprawdę potrzebna. Szczególnie, że my tak do końca nie wiemy, czy ona będzie działała dla nas na korzyść, czy na niekorzyść. Czego jeszcze unikamy? Nie ma potrzeby, jeżeli mamy bardzo bogate doświadczenie zawodowe i to by powodowało, że niekoniecznie zmieścimy się na tej jednej stronie, a część tego doświadczenia w ogóle jest nieadekwatna do rzeczy, które robimy teraz albo do pracy, o którą się ubiegamy, no my nie musimy o tym pisać. Jeżeli pracodawca nas zapyta, co tam się działo wcześniej, możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w innych zawodach, ale od tego i tego czasu zajmuję się na przykład już tą branżą lub tym zawodem.
3: Czy pracodawcy zwracają uwagę na nasze zainteresowania, czy na podstawie tego mogą również dać nam pracę?
4: Oczywiście, jeżeli już piszemy o zainteresowaniach, to one zwracają uwagę pracodawcy, bo one o nas bardzo dużo mówią. Dlatego one też muszą być prawdziwe, bo na rozmowie kwalifikacyjnej my najprawdopodobniej zostaniemy też o nie zapytani i coś będziemy musieli na ten temat powiedzieć. Więc ja przestrzegam przed kopiowaniem na CV takich typowych, szablonowych zainteresowań typu muzyka, film, sport, bo to tak czasami jest, że leży 30 CV na biurku i wszystkie muzyka, film, sport. Tylko później, co z tą muzyką, co z tą filmem i jakie to sporty ta osoba uprawia, to się okazuje, że wszystko się kończy tylko na oglądaniu w telewizji. Także nie, no to nie są wtedy nasze prawdziwe zainteresowania. Jeżeli nie wiemy, co napisać, my tego wcale nie musimy tam na siłę wklejać. Pamiętajmy o tym, my nic nie musimy tam na siłę doklejać. Możemy się skupić wtedy na naszych kluczowych właśnie takich kompetencjach, że posiadam takie i takie certyfikaty, takie i takie uprawnienia. I tym zakończyć. Pamiętajmy jeszcze, bo to jest bardzo ważny element na CV, o klauzuli udostępniania danych osobowych z tym dopiskiem RODO, czyli tej takiej, która jest teraz po prostu zgodna z obecnymi przepisami, dlatego że bez tej klauzuli pracodawca tak naprawdę nie może z tym CV nic zrobić. On powinien je od razu zniszczyć, bo nie może w żaden sposób przetwarzać naszych danych osobowych, a pamiętajmy, że przetwarzaniem jest nawet ich przeczytanie i zarchiwizowanie.
3: A czy w CV podajemy adres?
4: On teraz po prostu nie jest konieczny. Także nie, teraz w tych najnowszych takich trendach unika się wpisywania adresu. To nie jest błąd, jeżeli ktoś napisze adres zamieszkania, nie traktuje się tego jaki błąd, ale nie jest to konieczne.
3: Jakie błędy możemy popełnić przy pisaniu CV najczęstsze?
4: Przede wszystkim właśnie brak tego pierwszego podsumowania zawodowego, nieopisanie swoich zakresu obowiązków na danym stanowisku, które wykonywaliśmy. Pracodawca nie wie, czego myśmy się tam dokładnie nauczyli, co należało do tego zakresu, jakie zdobyliśmy przez to konkretne umiejętności i co potrafimy tak naprawdę zrobić. To, co już powiedzieliśmy sobie, czyli zarówno przekoloryzowanie, jakieś kłamstwa w CV, one są niedopuszczalne. No i pamiętamy o klauzuli. To chyba takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o pisanie CV. Sam schemat, same wzory, to naprawdę teraz już jest taka rozmaitość tego wszystkiego, że ciężko powiedzieć. Kiedyś to tak się mówiło, że mamy te CV chronologiczne, ukierunkowane. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na CV. CV ma być skierowane w jakiś sposób dopasowane do oferty pracy i ono też będzie się, też wyglądem może się różnić ze względu na to, o jaką ofertę pracy my się ubiegamy. Jeżeli ja się ubiegam o ofertę pracy księgowego, to ono będzie takie zwięzłe, można powiedzieć, że w wielu momentach wręcz z suchymi informacjami będziemy na tym CV jechać. Natomiast jeżeli ja się ubiegam o stanowisko grafika komputerowego, ja sobie mogę więcej pozwolić, jeżeli chodzi o sam wygląd CV, bo ja mogę już te swoje umiejętności graficzne, konstruując ten dokument, projektując go, już pokazać pracodawcy namacalnie.
3: Mówiliśmy o słowach kluczach. Jak możemy to wyjaśnić?
4: Wiele firm korzysta obecnie z takich systemów ATS, to są systemy skanowania CV i ta pierwsza taka weryfikacja dokumentów aplikacyjnych jest robiona po prostu przez system, który wyszukuje w dokumencie konkretnych sformułowań. I te słowa klucze to jest odzwierciedlenie tego, co było. Trzeba dobrze czytać ofertę pracy, bo one tam są zawarte. Jeżeli pracodawca pisze, że wymagany jest certyfikat takich i takich umiejętności, to ja muszę napisać w CV, że taki certyfikat umiejętności posiada. Bo tak ze swojej działki może będzie mi najłatwiej. Jeśli ubiegamy się o pracę na przykład jako doradca, coach, to tutaj zawsze słowami kluczami są właśnie to doradztwo zawodowe, coaching kariery, umiejętność, prowadzenie warsztatów, prowadzenie coachingów indywidualnych, znajomość rynku pracy i trendów. Czyli generalnie chodzi też o posługiwanie się słownictwem, które jest typowe dla danej branży.
3: Ale w tym nowym CV też wypunktowujemy, czy po prostu opisujemy?
4: Tu zostawiam pewną dowolność. Z mojego doświadczenia, też jak czytam CV, mnie się dużo łatwiej czyta rzeczy, które są wypunktowane. Pamiętamy, że pracodawca nie chce spędzać dużo czasu nad CV. Jemu jest dużo łatwiej wyłapać interesujące go nasze te kwalifikacje, jeżeli coś podamy zwięźle w punktach. Natomiast nie jest błędem, jeżeli zastosujemy opis, ale on musi być krótki i zwięzły. Przy dzisiejszych narzędziach, które nas wspierają, powiedziałabym, że nie jest trudno, tylko po prostu trzeba poświęcić na to troszkę czasu. Ta niełatwość to jest właśnie to, że trzeba na to poświęcić czas, trzeba sobie przemyśleć, trzeba dobrze przeanalizować ofertę, może zadać sobie troszeczkę trudu, żeby poczytać o firmie. Tam jeszcze z tych opisów wywnioskować, co ten pracodawca by chciał, jakiego on pracownika poszukuje. I pod tym kątem się zastanowić, co ja w tym CV umieszczę. Czyli to jest bardziej kwestia przemyślenia niż samej trudności później w wykonaniu, bo my bazując na kreatorach, a nawet na sztucznej inteligencji, czy w zwykłym czacie GPT, czy na Canwie, to my sobie bardzo szybko to CV napiszemy. Tylko jeżeli go wcześniej nie przemyślimy, tylko zdamy się na takie podpowiedzi samego czata albo na jakieś takie schematyczne CV, które gdzieś tam zobaczymy w sieci, no to ono będzie właśnie niedopasowane do oferty pracy. Może nie zawierać tych słów kluczy. A przede wszystkim, jeżeli będzie stricte przez czat napisane, to od razu to rekruter zauważy i to Wam daje 100%.
5: Czyli najczęściej wysyłamy mailem. Teraz powiedzmy, jak powinien wyglądać taki profesjonalny mail?
4: O, to jest bardzo ważne zagadnienie i dobrze, że Pani go poruszyła, bo przede wszystkim przestrzegam przed wysyłaniem samych załączników. Dzisiaj samych załączników nikt nie otwiera, bo w taki sposób najczęściej rozsyłane są wirusy, więc bardzo dobrze jest, co się tak fachowo nazywa, list przewodni w mailingu, czyli skonstruować krótką informację, którą wiodącą, którą zawrzemy w naszym mailu. Kim jestem, na jakie ogłoszenie odpowiadam, gdzie znalazłem informacje o tym wolnym stanowisku i krótko możemy nawet przepisać to, co napisaliśmy w CV, jeżeli to nasze krótkie podsumowanie zawodowe, prawda? Czyli kim jestem, co potrafię, jakie posiadam uprawnienia i certyfikaty. Kończymy taką zachętą do spotkania z nami, prawda? Że żywię nadzieję, że będę mógł szerzej przedstawić swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej, a w załączniku przesyłam dokumenty aplikacyjne. No i pamiętamy o temacie, to też jest bardzo ważne, bo sami wiemy, jak to jest, jak odbieramy pocztę i tej poczty z reguły jest dużo, to większość trafia do kosza. Jeżeli nie ma tematu, który jest konkretnie określony, że dokumenty aplikacyjne albo odpowiedź na ofertę, no to ono zostanie najprawdopodobniej taki mail skasowany.
5: A teraz powiedzmy o zwrotach grzecznościowych, które używamy przy pisaniu maila.
4: Jeśli wiemy, że kierujemy bezpośrednio do skrzynki dyrektora na przykład, czy prezesa, czyli konkretnej osoby i my wiemy, że to tam trafia, to oczywiście szanowna pani, szanowny panie. Natomiast jeżeli to jest po prostu skrzynka urzędowa, firmowa, to szanowni państwo, bo my do końca nie będziemy wiedzieć, kto się będzie tym procesem rekrutacyjnym zajmował. Czyli konkretnie, jeżeli ja wiem, do kogo się zwracam, do kogo ten mail trafi, to personalnie, szanowny panie, szanowna pani, natomiast jeżeli nie wiem, to szanowni państwo. Jeżeli jestem pewna, że to będzie konkretnie ta dana osoba odbierała, to jak najbardziej mogę już od razu podać imię, nazwisko i stanowisko tej osoby. Błędy przy pisaniu maila, brak na przykład informacji na temat tego, na jaką ofertę pracy ja odpowiadam. Firma może mieć zgłoszonych kilka ofert pracy, jeżeli ja nie podam konkretnej albo sygnatury tej oferty, albo nazwy chociażby stanowiska, to pracodawca może się pogubić i nie wiedzieć, na które tak dokładnie aplikuje. Nie podpisanie siebie później też z imienia i nazwiska, bo tak kończymy ten list w mailingu, o tym nie powiedzieliśmy, ale myślę, że to jest też takie oczywiste, bo nasze maile bywają różne, aczkolwiek może też o tym powiem, że aplikując o pracę ważne jest, żeby mieć takiego maila, powiedzmy, fachowego. No ja polecam, żeby on był, składał się z naszego imienia i nazwiska, albo pierwszej litery imienia i nazwiska. Może tam mieć jakieś tam dodatkowe numery, natomiast dbajmy o to, żeby on był profesjonalny, nie w żaden sposób śmieszny, bo pamiętajmy, że raczej buziaczków, króliczków i myszek nikt tam za bardzo nie chce zatrudniać, chyba że otwiera zoo.
5: Tak podsumowując, jak powinniśmy się przygotować do pisania naszego CV?
4: Zebrać wszystkie informacje o sobie, przygotować sobie dokumenty, żeby już później nie musieć się odrywać i biegać, te moje świadectwa pracy, gdzie one leżą, kiedy ja to tam pracowałam, mama, jak się ta firma nazywała. Jeśli mam problem z określeniem takich swoich obowiązków zawodowych, zakresu obowiązków, który był na danym stanowisku, to pamiętajmy, że my bardzo często mieliśmy te zakresy obowiązków i dostaliśmy od pracodawcy, więc tym możemy się też posiłkować, czyli przygotować sobie wszystkie dokumenty, zapoznać się z ofertą, dowiedzieć się jak najwięcej o firmie, korzystając też na przykład, jeżeli firma ma ze strony internetowej i mając już te wszystkie informacje, też chwilę przemyśleć, co ja temu pracodawcy chcę o sobie powiedzieć, jak ja mu się chcę przedstawić, co będzie ważne dla niego, co on chce tak naprawdę usłyszeć, żeby mnie zatrudnić. No to jest jakby taki klucz, żeby go przekonać, że warto się dalej ze mną spotkać, bo może samo CV nie doprowadzi do zatrudnienia, ale złe CV spowoduje, że nikt z nami dalej nie będzie chciał rozmawiać o tej pracy. Dobre CV spowoduje to, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
5: Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: SK Zamość.
3: A teraz w naszym magazynie opowiemy o hrubieszowskim malarzu Pawle Gajewskim. Artysta urodził się w XIX wieku w miejscowości Drogojówka. Paweł Gajewski malował głównie portrety. Jego obrazy możemy podziwiać na stałej wystawie w Hrubieszowskim Muzeum.
6: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Mamy w muzeum naszym hrubieszowskim taką wystawę stałą, która nazywa się Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego. Galeria ta jest prowadzona w naszym muzeum praktycznie od początków jego istnienia, a założone zostało w 1965 roku przez grono hrubieszowskich regionalistów i już kilka lat po tym fakcie pierwsza dyrektor zaczęła kolekcjonować, zbierać pojedyncze, gdzieś tam rozsiane po powiecie sztuki obrazów słynnego, jak się okazuje, profesora Pawła Gajewskiego. Profesora, ponieważ był on wykładowcą m.in. w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ale też uczył na uczelniach w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, więc był zdecydowanie wybitnym pedagogiem. Zanim jednak do tego doszło, urodził się w 1889 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego w zwykłej, prostej, chłopskiej rodzinie, natomiast wykazywał się od dziecięcych lat dużym talentem. To właściwie historia, jakich wiele, prawda? Proste, wiejskie dziecko. Ktoś tam podpatrzył, że całkiem nieźle rysuje, maluje i że może szkoda trochę takiego talentu, żeby został na wsi i po prostu pracował na roli. Przypadek trochę zrządził o tym, że kilku miejscowych ziemian złożyło się na edukację Pawła Gajewskiego. Dzięki temu on jako młody uczeń mógł już uczyć się w różnych szkołach w Lwowie, w Krakowie, w bardzo ważnych ośrodkach. Wcześniej przez chwilę, jako wczesny nastolatek, terminował również u dziadka profesora Wiktora Zina, Szymona. Jeździł z nim po różnego rodzaju kościołach na terenie Lubelszczyzny między innymi oraz dzisiejszej Ukrainy i pomagał w odnawianiu kościelnych polichromii. Więc uczył się już on u najlepszych, ale to też wpłynęło na jego późniejsze zainteresowanie nie tylko malarstwem, ale rzemiosłem w ogóle. O tym słów kilka później. I Paweł Gajewski, kiedy już był człowiekiem znanym, uznanym, o dużym autorytecie, człowiekiem, który wystawiał już samodzielnie bardzo dużo, ale też brał udział w wystawach różnych takich popularnych w okresie międzywojennym grupowych, bo należał do różnych zrzeszeń, stowarzyszeń artystów, to proszę sobie wyobrazić, że on jakby w tym momencie też poczuł to, że ma do spłacenia dług w tym miejscu, z którego wyszedł. I on tak naprawdę mógł przecież machnąć ręką na te strony i powiedzieć, ja teraz robię karierę, tam gdzieś tylko stamtąd pochodzę. Natomiast on stwierdził, że jako człowiek znany, wpływowy, ze znajomościami, może wrócić w te strony i trochę jakby spłacić ten dług i zrobić coś teraz dla kolejnych ludzi, którzy tutaj są. I on w latach 20., a głównie 30. ubiegłego stulecia wraz ze swoim bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu hrubieszowskiego takie szkoły ludowe, przemysłowe, w których uczył tkactwa. Gromadził jakby dziewczęta ze wsi, uczył je całej tej technologii tkania. Mało tego, on uczył w ogóle wszystkiego, co wokół tego się jakby kręci, czyli cała obróbka lnu, wełny, farbiarstwo, jakby wszystkie aspekty związane z tkactwem go interesowały i jego brata, więc prowadził tutaj te szkoły, w których kobiety nabywały bardzo konkretne umiejętności. Jak się okazało, mimo że szkoły zostały rozwiązane w momencie, kiedy nadeszła II wojna światowa, więc właściwie one działały kilka lat, nie zdążyły jeszcze się dobrze rozkręcić, skręcić, ale umiejętności pozostały i kobiety uczyły swoje córki, siostry, kuzynki tego tkactwa. Zresztą robili to również mężczyźni i później całe rodziny utrzymywały się w powiecie chrubieszowskim właściwie wyłącznie z tego. Kiedy funkcjonowały cepelie, to one kupowały od rodzin tutaj z Chrubieszowa te kilimy za bardzo dobre kwoty. One pozwalały naprawdę na swobodne utrzymanie się. Więc to jest duża rzecz, którą Gajewski zrobił dla tego regionu, bo do dzisiaj żyją w naszym powiecie potomkowie tych osób, tych uczestniczek warsztatów braci Gajewskich, które wciąż przekazują tę wiedzę dalej i dalej, więc to jest niezwykle ciekawe. Mamy też tutaj w regionie osobę pani Magdaleny Sielickiej, która jest naprawdę bardzo znaną tkaczką ze świetnym dorobkiem. Ona też opracowała taką książkę Historia Kilimowa ze Lwowa do Chrubieszowa, w której opisała właśnie te losy tych szkółek tkackich prowadzonych przez braci Gajewskich. Książka, już od razu mówię, jest nie do dostania w tym momencie, nie do kupienia, natomiast na pewno tutaj na Lubelszczyźnie biblioteki różne są w nią zaopatrzone, więc warto jej tam szukać. Ale zaczęłam o Gajewskim jako malarzu i wypadałoby do tego wrócić. Zaczęłam zresztą od galerii, która znajduje się w Chrubieszowskim Muzeum. Ona przez wiele lat gdzieś tam po zebraniu może 10-11 obrazów, można powiedzieć, tak stanęła w miejscu. Była zamknięta. Kiedy przyszłam tutaj do pracy, było to już niespełna 20 lat temu, postanowiłam pochylić się nad życiem i twórczością Pawła Gajewskiego i udało nam się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskać dofinansowanie, w ramach którego został opracowany katalog twórczości Pawła Gajewskiego w języku polskim i angielskim, który później wysłaliśmy do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, do domów aukcyjnych, do kolekcjonerów i tak dalej. Chodziło o to, żeby trafił jak najdalej i faktycznie wystarczyło przeczekać kilka lat, właściwie nawet kilka miesięcy, bo zaraz po tym zaczęły do nas trafiać informacje o tym, że to tu, to tu, to tu znajduje się kolejny obraz Pawła Gajewskiego. Mało tego, zaczęły się do nas odzywać same domy aukcyjne, które właśnie miały na sprzedaż takie dzieła, prywatni kolekcjonerzy, którzy chcieli sobie gdzieś tam zbyć jakieś dzieło Gajewskiego i od czasu wydania tej publikacji podwoiliśmy, a właściwie nawet jeszcze więcej, bo już mamy sporo dzieł Gajewskiego, które musieliśmy pochować do magazynu, bo mamy za mało miejsca, żeby je wszystkie wyeksponować. Więc udało nam się stworzyć jedyną w Polsce galerię twórczości Pawła Gajewskiego. Przedstawiamy tutaj różne jego dzieła. Są to sceny rodzajowe, jest bardzo dużo portretów, są martwe natury, są pejzaże, więc jest na co popatrzeć, a mowa o takim stylu dość realistycznym jednak, ale tu widać rękę jednego z profesorów, który miał największy wpływ na Gajewskiego, czyli Wojciecha Weissa. Bardzo dobrze w tym malarstwie jest to wyczuwalne. To jest piękna kolorystyka, wspaniałe sceny symboliczne, którym warto się przyjrzeć. Piękne portrety z takim rysem psychologicznym, wspaniały portret rodzinny, który został namalowany w 1913 roku, a który, kiedy dłużej się na niego poprzyglądać, to przywodzi wiele pięknych skojarzeń na myśl, włącznie ze scenami religijnymi. Sporo tu też w ogóle w malarstwie Gajewskiego odniesień do antyku. Więc to jest fajna sztuka, z którą obcując możemy sobie po prostu stawiać wiele ciekawych pytań, szukając odpowiedzi, a jak wiemy, nie ma jednej konkretnej. Malarstwa się nie czyta według klucza, nie powinno, do czego zawsze chętnie bardzo namawiam naszych odwiedzających. Mamy ciekawy portret dziewczyny w stroju chrubieszowskim. To też jest fajne, bo zwiedzając muzeum możemy najpierw zobaczyć na portrecie ten piękny czerwono-czarny haft krzyżykowy, charakterystyczny dla naszego regionu, a kilka sal później zobaczymy takie koszule właśnie na wystawie stałej etnograficznej. Więc to też jest bardzo ładne połączenie i scalenie jakby Gajewskiego z tym miejscem. Myślę, że malarz niezwykle ciekawy, wart poznania tego, żeby właśnie zobaczyć jego kunszt tutaj w tej, tak jak wspomniałam, jedynej w Polsce galerii jego twórczości. Ciekawostką jest na przykład to, że kiedy chwilę po wydaniu naszego katalogu dostaliśmy telefon od kobiety, która powiedziała, że jest wnuczką Pawła Gajewskiego z jego pierwszego małżeństwa, bo on miał dwie żony, i zaprosiła nas do siebie do Nowego Sącza i wówczas pokazała właśnie, że ma w swoim domu rodzinnym kilka obrazów, niektóre dosłownie zdjęte z krosien i tylko jakby zrolowane na płótnach dla bezpieczeństwa, a także różnego rodzaju materiały, dokumenty, świadectwa szkolne Gajewskiego i tak dalej. Wszystko to, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, postanowiła przekazać do zbiorów naszego muzeum nieodpłatnie i w chwilę później udało nam się ponownie złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby zakonserwować te dzieła, te, które nie były naciągnięte na krosna, zostały na nie naciągnięte, oprawione, oczyszczone, zabezpieczone. I co dla nas niezwykle ciekawe, to wśród tej darowizny znalazły znalazły się dwa autoportrety Pawła Gajewskiego. Wcześniej znaliśmy go tylko z jednej fotografii, jaka była w naszych zbiorach. To było tyle. Więc dla mnie na przykład jako osoby, która prowadzi dział sztuki i zajmuje się życiem i twórczością Gajewskiego, ujrzenie dwóch jego autoportretów to było coś fenomenalnego. Mamy też portret jego pierwszej żony, a także portret córki jednej z pierwszego, drugiej z drugiego małżeństwa. Więc te portrety rodzinne też przybliżyły nam bardzo mocno tę postać Gajewskiego. One są do obejrzenia w ramach galerii, którą wystawiamy tutaj w Muzeum w Hrubieszowie. A ciekawym jeszcze wydarzeniem jest to, że całkiem niedawno, bodaj w marcu czy w kwietniu tego roku, mieliśmy tu w muzeum taki duży rodzinny zjazd członków rodziny Di Chateau, rodziny, która korzeniami swoimi związana jest z naszym dworem, bo byli jego posiadaczami chyba najdłużej w historii istnienia tego obiektu. I podczas tego zjazdu okazało się, że członkowie rodziny Di Chateau mają w swoich prywatnych rękach różnego rodzaju obrazy Pawła Gajewskiego. Pod jakim musieli być też wrażeniem jakby wizyty w tym naszym muzeum, że już podczas pierwszego spotkania tutaj i oprowadzania przez pana dyrektora, jeden z członków rodziny jako z zupełną niespodzianką wyskoczył nagle z jednym niewielkim portretem, mówiąc, że chciałby, żeby znalazł się on w depozycie naszego muzeum i żeby był prezentowany w ramach wystawy, przedstawiał członka rodziny Di Chateau. A chwilę później, jeszcze po tym zjeździe, po powrocie do domu, jeszcze inny członek rodziny stwierdził, że dobra, to on też zdejmie ze ściany jeden z portretów, jaki posiada, swój własny zresztą z lat dziecięcych, i wysłał nam go wprost z Kanady. To też jest ciekawy obraz, przewędrował tysiące kilometrów pocztą, można tak powiedzieć, żeby do nas trafić tutaj bezpośrednio na ścianę. I co ciekawe, przyłączyliśmy portrety tych dwóch młodzieńców do portretu ich matki, który mieliśmy w zbiorach od dawien dawna. Więc to takie piękne też połączenie rodziny Di Chateau po tym połączeniu, jakie tutaj mieli podczas zjazdu, to tutaj w ramach galerii się też dokonało. Więc dziś można obejrzeć tutaj matkę, panią Halinę Białkowską, która była siostrą rodzoną słynnego profesora Stefana Di Chateau, architekta, który jest twórcą Fundacji Przyjaźni Kultury Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie. I właśnie bezpośrednio przy jej obrazie wiszą obrazy dwójki z trojga jej dzieci. Niestety trzeci obraz, wiemy to od rodziny, że zaginął w czasie II wojny światowej, jak zresztą większość dorobku Pawła Gajewskiego. To też jest ciekawostka, że on sam w trakcie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych i to taki ciemny punkt na jego biografii z pewnością, ale właśnie w tym samym czasie też duża część jego dorobku została zniszczona, rozkradziona i przepadła. I pewnie właśnie dlatego, w związku z tym, co jakiś czas trafiają nam się kolejne obrazy Pawła Gajewskiego, które gdzieś tam na rynku, na przykład aukcyjnym czy kolekcjonerskim, wypływają i dzięki temu też możemy te kolekcje wciąż powiększać.
3: W naszym magazynie mówiliśmy, jak przygotować profesjonalne CV. Było też o sztuce Pawła Gajewskiego. Cieszę się, że byliście z nami. Dziękuję Wam za to. I oczywiście zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów Radia SK Zamość.
2: SK Zamość News.
3: Violetta Sowa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie opowiemy o Zamościu i o Szczebrzeszynie.
2: SK Zamość.
3: Zaczynamy od Zamościa. Zamość jest niezwykłym punktem na turystycznej mapie Polski. Miasto może się pochwalić tym, że od 1992 roku widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamość zwany jest też miastem idealnym, miasto kiedyś było twierdzą. O Zamościu i części jego historii już teraz. Zamość opowiadają Dominika Lipska oraz Jacek Bełz ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
7: Miasto Zamość jest nazywane miastem idealnym ze względu na to, że powstał jako realizacja idei renesansowej właśnie miasta idealnego. Ale na czym to polegało? Generalnie każda epoka zastanawiała się nad tym, jak takie miasto idealne powinno wyglądać. I w renesansie architekci, urbaniści doszli do wniosku, że miastem idealnym to nie musi być miasto, które jest idealnie wyglądające na kartce, tylko miastem idealnym będzie miasto skrojone na miarę potrzeb człowieka. Dlatego, że renesans to także i humanizm, a więc właśnie zwrócenie na człowieka, na jego potrzeby. I kiedy Jan Zamoyski i Bernardo Morando podeszli właśnie pod ten projekt i z założeniu Jana Zamoyskiego miasto właśnie miało być takim miastem renesansowym, idealnym, no to Morando musiał to jakoś ugryźć. I nie dość, że oparł plan miasta Zamość o sylwetkę leżącego człowieka jako właśnie ukłon w stronę tego humanizmu, to także on miał być tak dograny, żeby mieszkający w nim ludzie mieli wszystko, co jest im potrzebne. Są mury obronne, żeby miasto było bezpieczne. Były świątynie różnych wyznań, żeby każdy, jeżeli miał takie życzenie, mógł się pomodlić. Mamy szachownicowy układ ulic i mamy taką pewną piękną proporcję, która sprawia, że dobrze nam się na ulicy miasta Zamościa patrzy. Była trzecia wyższa uczelnia w Polsce, czyli Akademia Zamojska, czyli miejsce, gdzie mogli się mieszkańcy nie tylko kształcić, a to też jest element właśnie tego idealnego miasta, ponieważ renesans był zakręcony na nauce, więc miasto idealne powinno mieć szkołę, a najlepiej wyższą.
8: Tak naprawdę idealność miasta Zamościa też po części polega na jego fortyfikacjach. W założeniu włoskim tak naprawdę powstaje 8-bastionowa twierdza z długim murem kurtyny, który jest wzmocniony bastionami i nawzajem siebie pilnują. Długość murów miasta to około 2400 metrów. Bastion od bastionu dzieli mniej więcej przestrzeń 500 metrów, bo taki był realny zasięg armat, w związku z tym bastion nawzajem miał siebie pilnować. Jednocześnie i Bernardo Morando, i drugi architekt Zamościa, Andrea del Acqua, położyli wielki nacisk na zakres artyleryjski twierdzy zamojskiej. Zamość na tym polegała jego potęga, na tym polegała jego moc, że była to twierdza przede wszystkim artyleryjska, otoczona fosą, otoczona potężnym murem, który zapewniał jej bezpieczeństwo. Potem oczywiście twierdza zostaje wielokrotnie przebudowywana, modyfikowana, tak żeby do połowy XIX wieku cały czas spełniać wymogi obronności. Bastionów było 7, tak naprawdę w tej wersji końcowej. Na początkowo nazywane w jednej nomenklaturze dniami tygodnia, w innej nomenklaturze największym był bastion 7, skierowany na wschód. Bastion 2 był bastionem pomocniczym, bo on wychodził wielką zalewę, w związku z takim bastionem płaskim. Dodatkowo obok jest bastion 3, który jest bastionem już nie w stylu włoskim, ale w stylu holenderskim. On był jeszcze wzmacniany linią ziemną i on jest taki całkiem już bardziej szpiczasty, w przeciwieństwie do tych bardziej foremnych bastionów pozostałych. Niestety to wszystko jakby zostało zakończone w XIX wieku, kiedy Rosjanie likwidują część bastionów i my dzisiaj, patrząc na Zamość, widzimy pozostałość bastionu 1, 2, 3. Mamy fragmenty 4 bastionu, całkowicie nie mamy bastionu 5, częściowo mamy 6 i mamy 7 bastion. Mury były murami złożonymi. Wał ziemny był otoczony z dwóch stron murem ceglanym. On się waha od 2 do 3 metrów w różnych miejscach, ale na całości ma grubość około 8 metrów. Wysokość murów to jest około 10 metrów i one nie są kończone tak, jak kończyło się mury kiedyś w średniowieczu, blankowaniem albo spiętym szczytem. Tutaj się kończą ławą strzelecką. W każdym z tych miejsc można było dodatkowo wstawić kolejną artylerię, żeby wzmocnić siłę ognia twierdzy zamojskiej, żeby móc się ostrzeliwać i pilnować przed pola twierdzy. Tak naprawdę bastiony udostępnione do zwiedzania mamy 2. W bastionie 7 mamy trasę turystyczną, która wiedzie korytarzami twierdzy zamojskiej, oraz bastion 2, który jest udostępniony do zwiedzania w ramach wystawy strojów historycznych Modne Zamość, a jednocześnie tam się odbywają różne legendy, różne prezentacje, prelekcje. W związku z tym to jest siedziba Stowarzyszenia Turystyka Spasło, tam nas można najczęściej spotkać i tam pokazujemy historię Zamościa, czy to w ramach majówki zamojskiej, czy innych wydarzeń, które organizujemy. Bastion 1, który też jest oddany, ma inny charakter, bo tam się często odbywają koncerty i to jest jakby to miejsce bardziej skierowane w stronę muzyczną. Bastion 3 jest częściowo udostępniony, bo on jest w ramach obiektów muzealnych i będąc przy prochowni możemy wejść na plato tego bastionu, spojrzeć na długą panoramę kurtyny murów w kierunku wschodnim, tak samo jak przechodząc mostami, które przypominają tą część czoła bastionu w stronę południowej, możemy spojrzeć ku zachodowi i tam zobaczyć całą długą, piękną panoramę. Przede wszystkim wieczorem, bo wtedy widzimy pięknie podświetlone te wszystkie mury, które rzeczywiście mają wyjątkowy charakter w skali europejskiej i naprawdę polecamy spacer wokół twierdzy Zamość. Bastion 7, czyli ten największy, jest zakończeniem ulicy Grodzkiej, czyli kręgosłupa miasta, tej głównej ulicy, gdzie miało się koncentrować życie miasta, i po lewej stronie będziemy mieli bastion 6, a po prawej stronie bastion 1, bo to jest ta numeracja, która odchodzi, a w innej numeracji bastion 7, ten kończący, jest czwartkiem i po bokach mamy środę i piątek. Odchodząc na boki mamy numerację bastionów. Można też zawsze sięgnąć do informacji turystycznej, tam na pewno nas pokierują, żeby wyjść na ten najważniejszy bastion, bastion 7, gdzie możemy wejść też na górę, na trzańca bastionu 7, żeby spojrzeć z troszeczkę wyższej perspektywy i zobaczyć przynajmniej część tego układu urbanistycznego miasta Zamość. Zamość oblegany był wielokrotnie. Pierwszym chrztem twierdzy zamojskiej jest 1648 rok, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Bogdana Chmielnickiego. Około 11 tysięcy wojsk, tak się szacuje, wojsk kozackich i czambułów tatarskich przychodzą pod Zamość pod koniec października 1648 roku i rozkładają potężny obóz. Na tyle potężny i na tyle dobrze ufortyfikowany, że zapraszają obrońców Zamościa, żeby pokazać im, jak dobrze są przygotowani do oblężenia Zamościa i jak karne wojsko przyszło pod Zamość. Robi to duże wrażenie na obrońcach Zamościa, przede wszystkim na margrabim Myszkowskim, na pułkowniku Ludwiku Wejherze, którzy dowodzą silną obsadą twierdzy zamojskiej, bo to około 4700 żołnierzy, w tym mieszczaństwo pod bronią, ale twierdza zamojska popełnia pewne błędy. Przyjmuje za dużo uciekinierów z okolicy i Zamość jest przeludniony. Obrońcy boją się głodu i boją się zarazy, w związku z tym muszą myśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć twierdzę zamojską. Bogdan Chmielnicki, mimo posiadania potężnej armii, zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu na długie oblężenie. Koniec października, listopad, to już jest w XVII wieku czas, kiedy zbliża się sroga zima, a te zimy rzeczywiście wtedy były siarczyste, z wielkimi śniegami i Bogdan Chmielnicki wie, że nie może zostać pod Zamościem na kilka miesięcy, bo namioty rozstawione w śniegach sprawią, że wojsko mu zacznie wymierać z głodu i zimna. W związku z tym, jeżeli jedni nie chcą się być oblegani, a drudzy nie chcą oblegać, dokonuje się szybkiej negocjacji i po mniej więcej 2 tygodniach oblężenia Zamość płaci kontrybucję. Płaci 20 tysięcy złotych, płacą wszyscy mieszczanie, wszystkie nacje uiszczają odpowiednią opłatę i zostaje odstąpione. Co ciekawe, w ramach porozumień Chmielnicki zobowiązał się do oddania dziewek, które były wzięte w niewolę, oraz wyrządził wyprzedaż tego wszystkiego, co nazbierano, nakradziono przez cały ten Rzeczpospolitej. Przez 3 dni kupcy zamojscy mogli oglądać i kupić właśnie pod murami miasta Zamość. Straty były takie, że szacuje się, że około 3000 kozaków i Tatarów zginęło pod Zamościem, a jednocześnie przy stratach Zamościa rzędu około 300 osób. W związku z tym rzeczywiście tutaj mury Zamościa się sprawdziły, niestety nie sprawdziła się logistyka i całe zarządzanie. Ale to już wszystko poprawiono w drugim oblężeniu Zamościa w 1656 roku, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Karola X Gustawa Króla Szwecji. 18 tysięcy wojsk w jeszcze trudniejszym momencie, bo feldmarszałek Douglas pojawia się w Zamościu 24 lutego, a król przebija się przez śniegi ze Szczebrzeszyna przez całe 4 dni, żeby w kilkanaście kilometrów pokonać w 4 dni i dotrzeć około 28 lutego pod mury Zamościa. No i oczywiście przystąpiono do oblężenia. Bazylii Ludomicz pisał, że pierwszej nocy oblężenia niebo gorało nad Zamościem, bo Szwedzi umyślili sobie Zamość spalić, ale jak wiemy, Zamość to twierdza murowana, w związku z tym strat nijakich zamojskiej twierdzy nie było. Zamość dobrze ufortyfikowany, a Szwedzi bez ciężkich armat. W związku z tym nie mieli szans na zdobycie Zamościa. Próbowali negocjacji, próbowali forteli, próbowali różnych historii, żeby Zamość zdobyć. Teoretycznie nie musieli zdobywać Zamość, bo Zamość nie był wtedy twierdzą kresowo, jakby nam się wydawało, czy twierdzą o znaczeniu strategicznym. Była to twierdza potężna, aczkolwiek w centralnej Rzeczpospolitej. Niemniej jednak po bitwie pod Gołębiem, gdzie wojska czarnieckie nie zostały pokonane i przystąpiły do walki podjazdowej, Karol X Gustaw zdawał sobie sprawę, że przy niekorzystnym układzie sił może znaleźć się w potrójnych kleszczach, bo do Lwowa, gdzie Jan Kazimierz już stoi z potężną armią, jest ponad 100 km. Armia podjazdowa Chmielnickiego, przełom Czarnieckiego, a dodatkowo potężna obsada twierdzy zamojskiej. Po kilku dniach oblężenia Szwedzi wycofują się spod Zamościa i odchodzą pod Sandomierz, gdzie po krótkich potyczkach wycofują się w kierunku Warszawy. I to jest to najbardziej znane oblężenie Zamościa, gdzie Zamość potwierdził swoją siłę ognia i swoją potęgę. Zamość tak naprawdę oblegany był wielokrotnie. Czasami ciężko mówić o poddaniu, ponieważ na przykład ogłaszał neutralność albo otwierał bramę dla wojsk obcych, które zajmowały pozycje, ale bez niszczenia miasta. Mamy też jedno skuteczne zdobycie Zamościa. Mówimy o tym, że Zamość nigdy nie został zdobyty przez obce wojska, ale Polakom jak najbardziej się udało. W majową noc 1809 roku w błyskawicznym szturmie 2000 oddział generała Pelletier zdobywa Zamość. Jak to jest możliwe? Tak naprawdę przecież w Zamościu z Kremońskiej twierdzy było 2,5 tysiąca żołnierzy, potężne mury, które zatrzymały Kozaków, zatrzymały Szwedów, nagle poddają się Polakom. Otóż Austriacy nie dokonali zamiany wojsk. Często było praktyką wymienianie obsad, tak żeby nacji narodowej nie nie było w twierdzy, która miała się bronić. Tutaj nie zdążono tego zrobić. Po części dzięki Zamojskim, po części dzięki obsadom, które tutaj się broniły. W związku z tym w błyskawicznym szturmie kilkugodzinnym oddziały polsko-francuskie zajmują twierdzę Zamość. Ale część skapitulowała i z tych oddziałów następnego dnia przygotowano specjalną kompanię, którą wsiąłono do pułku, ale oddziały austriackie, oddziały wołoskie i mołdawskie broniły się do samego końca. I tutaj warto wspomnieć o kobiecie, która się wykazała wielkim męstwem, której tak naprawdę nie powinno być w wojsku. Bo Joanna Żubrowa zaciągnęła się do wojska w męskim przebraniu, ale pod Zamościem już była jako ona, ponieważ jej żołnierze bardzo w nią wierzyli. Była świetnym żołnierzem. Stwierdzono, że należy ją zostawić. Ale żeby nie było przebierańców, wydalono ją z wojska, pozbawiając wszystkich wyposażeń, ale pozwolono jej zaciągnąć się we własnym zakresie. I sama ona się musiała wyposażyć. Pod Zamościem ona już dowodzi jednym z oddziałów, który wykazuje się wielkim męsem, jako jeden z pierwszych wchodzi do twierdzy Zamojskiej. Następnego dnia ponad 60 osób wytypowano do odznaczeń różnego rodzaju i nagród, w tym Joanną Żubrowę. Wyznaczono ją do osobnego krzyża Virtuti Militari. Niestety kapituła nie zgodziła się z tą decyzją. Joanna Żubrowa nie może dostać tego medalu. Poniatowski proponuje jej nagrodę pieniężną. Ona odmawia, mówiąc, że nie służy dla pieniędzy w wojsku, ale dla dobra Rzeczpospolitej, a tak naprawdę Poniatowski podarował jej od siebie dwa piękne pistolety, ale nie dostaje tego medalu. Historia była przewrotna, w związku z tym wielki książę Konstanty i car Aleksander I wizytują miasto. Jakiś przewodnik, widocznie po twierdzy Zamojskiej, może ktoś z naszych przodków, opowiedział im tą historię i uznali, że to jest niesprawiedliwe, że tak naprawdę męstwo powinno być docenione. I zostaje zaproszona na Zamek Królewski, gdzie wręczono jej srebrny krzyż Virtuti Militari właśnie za działanie pod Zamościem. A wariactwo polega na tym, że z jednej strony zostaje uhonorowana w ten sposób, ale z drugiej strony nie ma prawa mieszkać na terenie królestwa, ponieważ oprócz zadziałania dla Austriaków jest nagrodzona, ale za działania przeciwko carowi jest wyrzucona z terenu Rzeczpospolitej. I tak naprawdę mieszka w okolicy Wielunia, czyli w zaborze pruskim. Czasami przyjeżdżała do Rzeczpospolitej na wykłady, prelekcje i inne pogadanki, ale zamieszkiwać nie mogła. Mieszkała do końca życia pod Wieluniem i tam właśnie jest pochowana.
7: Arsenał tak naprawdę ten, który mamy obecnie, jest po pierwsze po przebudowie, a po drugie jest to drugi arsenał, dlatego że pierwotnie, kiedy Jan Zamoyski planował arsenał, był to jeden z pierwszych budynków wznoszonych w mieście, oczywiście równocześnie z pałacem czy innymi, natomiast był wybudowany stojąc z przodem do Pałacu Zamoyskich, to po prawej stronie i był drewniany. Tak jak zresztą całość miasta początkowo w tej pierwszej fazie budowy była drewniana, Zamoyskiemu i Bernardo Morando chodziło o to, żeby ten ich projekt okrzepł, żeby można było sprawdzić, czy to zafunkcjonuje, zadziała, no ale od pewnego momentu był absolutny nakaz budowy już z murowania budynków i w momencie, kiedy arsenał spłonął, to Jan Zamoyski kazał go odbudować już w wersji właśnie murowanej i po lewej stronie Pałacu Zamoyskich, tu gdzie teraz możemy go oglądać. I tak naprawdę mówi się, że za czasów Jana Zamoyskiego ten arsenał pełnił troszeczkę funkcję też takiego jednego z pierwszych muzeów w Polsce. Ze względu na to, że Jan Zamoyski oprócz tego, że trzymał tam oczywiście broń, jak sama nazwa wskazuje, to także trzymał swoje zdobycze wojenne i kiedy miał znamienitych gości, to witał ich czy przed pałacem, czy na Rynku Wielkim, prowadził do katedry, a później do arsenału i tam tymi swoimi zdobyczami wojennymi miał się chwalić. W związku z powyższym właśnie czasami w ten sposób się to przedstawia. Natomiast w XIX wieku budynek arsenału został przebudowany przez Jana Maleckiego, który tak naprawdę nadzorował przebudowę XIX-wieczną twierdzy. I to też jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę zasadniczo historię twierdzy Zamość możemy podzielić na takie jakby dwie fazy, czyli tą pierwszą, morandowską. Później oczywiście ona była zmieniana, rozbudowywana, ale taka największa przebudowa twierdzy ma miejsce w wieku XIX.
2: SK Zamość.
3: Z Zamościa przenosimy się do Szczebrzeszyna. Miasteczko jest znane dzięki chrząszczowi, który brzmi w czci, ale Szczebrzeszyn to też ciekawa historia i zabytki. O tym już teraz.
9: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojtek Łosiewicz. Dzisiaj cofniemy się w czasie. Będziemy rozmawiać o Szczebrzeszynie, mieście średniowiecznym, o najstarszym mieście w naszym regionie, o zabytkach miasteczka Szczebrzeszyn. Miasto Szczebrzeszyn zazwyczaj kojarzy się tylko z wierszem Brzechwy. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie, a wszak jest to miasto o niesamowitej architekturze. Kiedyś pan Stanisław Jachymek, którego większość z naszych słuchaczy zna, przyrównał w czasie rozmowy prywatnej ze mną Szczebrzeszyn do takiego roztoczańskiego Kazimierza, aczkolwiek nieodkrytego. I rzeczywiście, gdy patrzy się na topografię Szczebrzeszyna, gdy patrzy się na poszczególne jego zabytki, to przypomina urbanistycznie miasteczko Szczebrzeszyn, położone nie nad rzeką Wisłą, a nad rzeką Wieprz. Szczebrzeszyn to miasto jedno z najstarszych w naszym regionie. W średniowieczu funkcjonowały grody. Czerwień, sąsiadka, która nazywała się Słutiejsk, czy też Wołyń, dzisiejszy Gródek nad Bugiem. W 1240, bądź też w 1241 roku jeden z generałów, który później zostanie hanem, Batu Han, najedzie drogę, która łączyła Polskę z Rusią Kijowską i zniszczy grody. Następnie Burundaj, jeden z hanów, nakaże zniszczenie wszystkich fortyfikacji w grodach sąsiadka, Sutjeńsk, w grodzie Czerwień i w grodzie Wołyń. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na drodze pomiędzy Czerwieniem, a właśnie sąsiadką. Niektórzy szukają początków nazwy Szczebrzeszyna od słów Szcze, Berechy, Try, czyli jeszcze trzy brzegi, a będziemy w sąsiadce. I rzeczywiście pomiędzy sąsiadką a Szczebrzeszynem są trzy wzgórza i za tymi trzema wzgórzami jest Sutjeńsk sąsiadka. To jest jedna z koncepcji powstania nazwy. Inna koncepcja, którą powtarzali Żydzi polscy, to koncepcja, iż Szczebrzeszyn ma nazwę od słowa Szewerszen, złamany ząb. Podobno w czasie najazdu kozaków jeden podbiegł do Żyda w Szczebrzeszynie, uderzył go w twarz, pytając, jak nazywa się to miasto. Ten mieszkaniec miasta wypluł ząb i powiedział Szewerszen, znaczy to złamany ząb i podobno stąd właśnie nazwa Szczebrzeszyn. Każdy uważa swoją prawdę za najważniejszą. Inni, Rusini z okolic Szczebrzeszyna, uważali, że nazwa jest od słowa szczebrechać, kłamać, szczebrechaty, kłamca, bo Szczebrzeszyn miał być miejscem układów pokojowych pomiędzy książętami ruskimi a książętami piastowskimi we wczesnym średniowieczu, gdzie podobno nie dotrzymano ugody, nie dotrzymano porozumienia. Szczebrzeszyn, miasteczko położone na cyplu roztocza zachodniego, który wbija się w dolinę rzeki Wieprz. Co ciekawe, miasteczko to położone na szlaku drogowym, ale zapewne był to także szlak wodny. Szczebrzeszyn miał dawniej bramę halicką, która zlokalizowana była w miejscu dzisiejszego pomnika chrząszcza, tego drewnianego przy źródełku. Brama halicka była nad źródełkiem, a źródełko ograniczało ją od strony rzeki. Wyżej było wzgórze zamkowe, które zachowało się do dzisiaj. Choćby brama halicka mówi, że miasto było ważnym punktem na drodze w stronę Halicza. Natomiast rzeką Wieprz spławiano zboże, wyciągano łodzie w różnych miejscach. Pod Szczebrzeszynem jest nazwa Wywłoczka. Nie od wywłok, które tam mieszkały, a od wywlekania łodzi na brzeg, dłubanek w średniowieczu, które następnie przyciągano do rzeki Łady. Ruską drogą, to też ciekawe. Szczebrzeszyn zapewne początki swoje ma w wczesnym średniowieczu w tak zwanej szeroko pojętej Rusi Kijowskiej. Na wzgórzu do dzisiaj możemy zobaczyć wieżę. Ta wieża została wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. Ale gdy czytałem sprawozdania archeologiczne z wykopalisk w miasteczku Szczebrzeszyn, pani profesor Haczyk-Siwek mówiła, że pod wieżą kazimierzowską jest jeszcze starszy mur. Ten mur musiał, bo jest starszy od czasów Kazimierza, sięgać książąt halickich, może Daniela Halickiego, może Romana. Wzgórze zamkowe, górujące nad miasteczkiem Szczebrzeszyn, zostało sztucznie ukształtowane, odcięte od cypla przekopem. A co ciekawe, okno wieży było skierowane w stronę wschodnią, prosto na białą drogę, która prowadziła przeprawą przez rzekę Wieprz. Było to też miejsce, z którego łatwo można było ostrzelać groble, więc wzgórze zamkowe zachowało elementy obronne. Możemy poznać tam przeznaczenie wież obronnych donżonów średniowiecznych. Były to miejsca, które funkcjonowały jako siedziba władzy, więc Szczebrzeszyn, tak jak Kazimierz nad Wisłą, ma swoje wzgórze zamkowe i ma swoją wieżę. W średniowieczu koło wieży, koło ogrodziska zaczęło wyrastać miasto. Na pewno jednym z najstarszych elementów dzisiejszego Szczebrzeszyna, do dzisiaj funkcjonującego, jest cerkiew prawosławna. Cerkiew mogła nosić wezwanie świętego Mikołaja, następnie zmienione pod wpływem różnych czasów XV-XVI wieku na wezwanie zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Tutaj nie jest jasne tak naprawdę w mieście Szczebrzeszyn to, czy cerkiew przez pewien czas nie funkcjonowała nawet jako kościół rzymskokatolicki. Natomiast warto wybrać się do Szczebrzeszyna, zobaczyć wzgórze zamkowe i zajrzeć do cerkwi prawosławnej dzisiaj pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, aby zobaczyć jej niesamowitą bryłę i zobaczyć w środku freski renesansowe, które przedstawiały Sąd Boży. Gdy wchodzimy do cerkwi, po prawej stronie widzimy freski przedstawiające wspaniałe miasto Jerozolima. Tak ludzie wyobrażali sobie niebo, że nasza dusza po śmierci zbawionych trafia do wiecznego miasta Jerozolima. Widzimy na fresku Jezusa, który stoi na kuli ziemskiej. Widzimy także świętego Jana, związanego właśnie z Apokalipsą, który napisał Apokalipsę świętego Jana na wzgórzu. Widzimy osoby przebogujące w imieniu ludzkości Jezusa, Maryję i Jana Chrzciciela przy sądzie ostatecznym. Widzimy na samym dole fresku osoby wstające z grobów. Ludzie zbawieni są prowadzeni przez cherubiny, przez anioły do wiecznego miasta Jerozolima. Jest umieszczone w cerkwi to miasto tak, jak wyglądały w owym czasie miasta, które widział autor, malarz fresków. Natomiast dusze potępione są prowadzone przez diabły. Co ciekawe, diabły mają bardzo, bardzo duże przyrodzenia, bo anioły w cerkwiach, jak też w kościołach są bez płci, a diabły płeć mają do ognia piekielnego i można zobaczyć scenę, gdy do ognia właśnie prowadzone są dusze potępionych przez diabły z wielkimi falusami, co też jest ciekawostką. Ikonostas, który jest w cerkwi, jest rekonstrukcją ikonostasu carskiego z XIX wieku. Cerkiew przed II wojną światową nie funkcjonowała jako czynna cerkiew. Co ciekawe, byliśmy może wtedy mniej tolerancyjni niż dzisiaj jesteśmy. Bo dzisiaj w cerkwi odbywają się regularnie nabożeństwa, a nawet ludzie o pochodzeniu prawosławnym, gdy biorą ślub z prawosławnymi z innych regionów Polski, to właśnie chcą taki ślub zawrzeć w cerkwi. Szczebrzeszyn, zamek, cerkiew, która być może jest jeszcze w stylu romańskim, została przebudowana w pewnym momencie na przełomie XVIII i XIX wieku, właśnie w tym duchu postarzania, na cerkiew neoromańską albo neogotycką, czyli widzimy dzisiaj, patrząc na cerkiew, elementy, które są pierwszym zastosowaniem neogotyku na terenie Królestwa Polskiego przez Stanisława Kostkę-Zamoyskiego. To cerkiew bardzo interesująca, unikatowa. Według mnie jest to najstarsza cerkiew w Polsce. Szczebrzeszyn miał zawsze liczną społeczność żydowską. Na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie możemy zobaczyć mnóstwo nagrobków, których początki sięgają XVI wieku, nawet XVI wieku. Na Kirkucie słowo Kirkut od słowa Kircha, po niemiecku obszar kościoła, kościół, a dawniej na obszarze kościoła chowano zmarłych, stąd cmentarze w języku idysz, w języku żydowskim nazywają się Kirkuty. Wschodnia część Kirkutu to groby mężczyzn, zachodnia część Kirkutu to groby kobiet. W środku Kirkutu, pomiędzy tymi dwoma częściami cmentarza, możemy zobaczyć wielkie doły albo ślady po dołach, gdzie rozstrzelano żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna w czasie II wojny światowej. Pamiątką po społeczności żydowskiej w Szczebrzeszynie jest Kirkut, ale jest także synagoga. Synagoga barokowa, wybudowana po powstaniu Bogdana Chmielnickiego. Najprawdopodobniej w Szczebrzeszynie przed barokową synagogą funkcjonowała starsza. Być może była drewniana. Na pewno w czasie najazdu Bogdana Chmielnickiego w 1648 roku społeczność żydowska uległa represjom. Był wielki pogrom. Żydzi opisują wydarzenia związane z okresem Bogdana Chmielnickiego jako kurban. Kurban znaczy tyle samo co ofiara, ofiarowanie. Pod drzwiami synagogi w czasie renowacji obecnej synagogi znaleziono ciała, które być może są właśnie ciałami ofiar pogromu z 1648 roku. Synagoga obecna jest synagogą barokową. Z zewnątrz możemy zobaczyć płaskie pilastry, które nadają nawet z zewnątrz tej cechy barokowej synagodze szczebrzeskiej. Nasza zamojska synagoga z zewnątrz nie ma płaskich pilastrów. Jest ona bardziej renesansowa. W środku zaś możemy zobaczyć resztki Aron HaKodesh, szafki na Torę. Nad szafką na Torę napis w języku hebrajskim: stawiam Boga zawsze przed sobą. To

Bełżca, gdzie zginęła w komorze gazowej. Po II wojnie światowej do Bełżca wrócił jeden z mieszkańców przedwojennych żydowskich tego miasteczka, który walczył pod Monte Cassino. W 1939 roku zgłosił się do wojska jako ochotnik. Był zesłany na Syberię. To osoba, która jest znana w Szczebrzeszynie, nazywała się nazwisko Greusser. Ten Greusser, gdy zmarł, jako jedyny Żyd w Polsce powojennej, a może i wcześniej, został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim z elementami związanymi z religią żydowską. Na jego grobie nie zobaczymy krzyża, a zobaczymy gwiazdę Dawida. Jest to jedyny tak naprawdę Żyd polski, religijny Żyd, który został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim, bo wszak prawo kanoniczne chowania jednowierców na cmentarzach zabrania. Jan Kielgreusser po II wojnie światowej wrócił do miasteczka, jego rodzina zginęła w czasie zagłady. Zajmował się różnymi drobnymi interesami, spacerował po miasteczku Szczebrzeszyn, śpiewał piosenki, m.in. Pszniele Perle, Sznur Pereł co dzień. To koniec kultury żydowskiej, to zagłada. Dzisiaj w Szczebrzeszynie są ludzie o pochodzeniu żydowskim, którzy przyznają się do swoich korzeni, są świadomi religii swoich przodków i sami do niej ciążą. Natomiast są także ci, którzy mają świadomość swojego pochodzenia i chcą, żeby jak najszybciej o tym zapomnieć. Szczebrzeszyn to miasto, które oczywiście posiada rynek, miejsce, gdzie odbywał się handel. Wzdłuż drogi Zamość Biłgoraj czy Zamość Zwierzyniec widzimy mnóstwo kamienic, które zostały uporządkowane już przed II wojną światową w takiej formie, jak widzimy je dzisiaj. Każdy kupiec chciał mieć swoją kamienicę przy głównym trakcie, aby widać go było, gdy się przejeżdżało. Na środku rynku zobaczyć możemy ratusz, który powstał z rozebranych murów Bramy Halickiej. Ratusz powstał po 1820 roku. Jest ciekawą bryłą. Na murze ratusza możemy przeczytać epitafium, czy też tablicę wspominającą o Tadeuszu Kuncewiczu, pseudonim Podkowa. Był to jeden z partyzantów na Zamojszczyźnie, pochodził z Zamojszczyzny. Co ciekawe, po II wojnie światowej wydostał się razem ze swoimi partyzantami ciężarówką Ludowego Wojska Polskiego aż do zachodniej strefy okupacyjnej, do Niemiec Zachodnich przez Czechy, skąd został deportowany. Odbywał później wyrok w Polsce za działalność antykomunistyczną po 1944 roku. Tadeusz Kuncewicz, pseudonim Podkowa, ma swoją tablicę właśnie na murze Szczebrzeszyna. Też przed ratuszem możemy zobaczyć pomnik chrząszcza, który jest bardziej trwały niż ten z drzewa lipowego. Jak wiecie, drodzy radiosłuchacze, lub też nie wiecie, ten akurat chrząszcz bardziej przypomina świerszcza. Natomiast wszyscy chcą przy tym chrząszczu mieć zdjęcie. Brzechwa zapisał w literaturze polskiej miasteczko Szczebrzeszyn, a inni do dzisiaj kontynuują pracę Brzechwy nad rozsławieniem tego miasteczka, bo w Szczebrzeszynie odbywa się Festiwal Języka Polskiego. Rynek w miasteczku Szczebrzeszyn z jednej strony to cerkiew, synagoga jest troszeczkę dalej, a po drugiej stronie rynku, patrząc od cerkwi, znajduje się kościół świętego Mikołaja. Jest to kościół renesansowy z elementami renesansu włoskiego, który nazywany jest w Polsce renesansem lubelskim. Wezwanie Mikołaja, świętego Mikołaja nawiązuje także do pierwszego proboszcza, pierwszego infuata, który w tym kościele pracował. Był to Mikołaj Kiślicki, który był proboszczem w Szczebrzeszynie, a infuatem w Zamościu. Nad wejściem z boku kościoła możemy zobaczyć herb infuata Mikołaja Kiślickiego. Jest to krzyż z dodatkową belką, a herb bardzo ciekawie się nazywa. Nazywa się Prus. Aleksander Głowacki, który urodził się na Chrubieszowszczyźnie, był szlachcicem właśnie o herbie Prus. Dlatego wybrał sobie pseudonim Bolesław Prus. Szczebrzeszyn ma jeszcze jedną ciekawą świątynię. Prócz cerkwi, synagogi kościoła świętego Mikołaja mamy także przepiękny kościół klasztorny świętej Katarzyny. Początki tego kościoła sięgają być może nawet średniowiecza. Później został rozbudowany przez Katarzynę z Ostrockich, drugą ordynatową. Nad wejściem do kościoła możemy zobaczyć herby zamońskich, Jelita, ale także Ostrockich, książąt Wołyńskich. Nad samym wejściem widzimy skrzyżowane dłonie, które są symbolem franciszkanów, a to właśnie franciszkanie użytkowali klasztor przylegający do kościoła świętej Katarzyny. Klasztor i kościół świętej Katarzyny to niesamowite dzieło renesansu lubelskiego, przepiękne malowidła, przepiękne wnętrze i tam także znajduje się Matka Boska, która przez niektórych jest uważana za Matkę Boską Ormiańską z zamońskiego kościoła. Szczebrzeszyn zachował swój urbanistyczny układ z rynkiem, ze świątyniami. Ciekawym też jest w Szczebrzeszynie cmentarz rzymskokatolicki, na którym możemy zobaczyć nagrobek Jankiela Greussera, także powstańców styczniowych, żołnierzy Tadeusza Kuncewicza, pseudonim Podkowa, oraz piękną neogotycką kaplicę świętego Leonarda, która góruje nad samą miejscowością. Za cmentarzem przepiękny widok na wsie położone na południe od miejscowości Szczebrzeszyn. Polecam spacer z centrum miasteczka, od rynku, przy cerkwi, następnie koło Kirkutu i przez cmentarz żydowski możemy wejść na kulminację wzgórza, aby zobaczyć przepiękną panoramę rzeki Wieprz. Szczebrzeszyn położony jest na krawędzi Roztocza Zachodniego. Poprzecinane są wzgórza Roztocza Zachodniego wielkimi, głębokimi wąwozami, które zapewniały obronność także miasteczku. Od zachodu sieć wąwozów nazywana jest piekiełkiem. To właśnie dlatego, że gdy dane wojsko lub też człowiek trafił

0: Do jednego wąwozu ciężko było z niego się wydostać. Wąwozy mają obrywy w wysokości 30 metrów, są to gany. Tworzą przez to niedostępną fosę tak naprawdę od strony zachodniej, która ograniczała możliwość zdobycia miasteczka Szczebrzeszyn. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na stoku wzgórz roztoczańskich, roztocza zachodniego i częściowo w dolinie rzeki Wieprz. Tutaj Wieprz podpływa bezpośrednio prawie pod wzgórze zamkowe, o którym już wcześniej mówiłem, i właśnie na korycie Wieprza, przy korycie Wieprza wybudowano dawniej piękny młyn ordynacyjny z cegły i z białej opoki. Zapraszam serdecznie Was wszystkich na spacer po miasteczku Szczebrzeszyn. Do synagogi, cerkwi, kościołów traficie bez problemu. W instytucjach kultury, na szczęście, włodarze miasta Szczebrzeszyna zostawili klucze do tych obiektów, które możecie zwiedzić z przewodnikiem. Możecie także samotnie wybrać się na spacer nostalgiczny po miasteczku średniowiecznym Szczebrzeszyn. Ja serdecznie Was zapraszam. Zwiedzanie to także wiedza, nauka czegoś. Odkrywanie według niektórych nie polega na odkrywaniu nowych lądów, a na ciągłym, świeżym spojrzeniu.
1: To wszystko w tym magazynie. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Skazamość News.
1: Jeszcze raz więcej zaczynamy magazyn Zamojskiej Eski. Violetta Tasawa, zapraszam do słuchania. W tym programie powiemy o bezdechu i o kleszczach.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. W Zamojskim Starym Szpitalu są realizowane świadczenia w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, czyli polisomografia. Badanie to pozwala diagnozować zaburzenie snu o różnym podłożeniu, w tym występowanie obturacyjnego bezdechu sennego. Badanie wykonywane jest w warunkach szpitalnych na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej lub lekarza rodzinnego. Nieco więcej o bezdechu już teraz.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Majszek, jestem anestezjologiem, jestem osobą, która od wielu lat zajmuje się niewydolnością oddechową i również obturacyjnym bezdechem sennym. Urodziłem się w Warszawie, studia skończyłem w Warszawie, pracuję.
1: Panie doktorze, wyjaśnijmy na początku naszej rozmowy, czym jest bezdech?
3: Bezdech jest to po prostu zatrzymanie tego, co jesteśmy przyzwyczajeni, nawet nie wiemy, że nabieramy powietrze, wydychamy powietrze, a jeżeli nie mamy wydechu, wtedy jest jak gdyby taka przerwa. I ta przerwa to jest właśnie to, że powietrze nie dostaje się do płuc w taki sposób, jaki powinno, tylko po prostu ze względu na różne są przyczyny, to powietrze jest jak gdyby w tym momencie zatrzymane, ten oddech jest zatrzymany. Przyczyny są, jeżeli chodzi o bezdech, mówimy o obturacyjnym bezdechu sennym. I tutaj to, co powiedziałem, że bezdech to jest ta niedrożność dróg oddechowych, głównie dróg oddechowych, górnych dróg oddechowych, ale tutaj mamy do czynienia z zapadaniem się części miękkich i tutaj chciałbym, żeby oddzielić chrapanie od bezdechu, że nie każde chrapanie później jest bezdechem, ale w każdym bezdechu jest jednak ten objaw chrapania, który jest takim bardzo jak gdyby popularnym, że no często występuje i często przeszkadza tym osobom, które to słyszą, prawda?
1: Panie doktorze, jak możemy sprawdzić, że mamy bezdech?
3: Więc tutaj po pierwsze to ci, którzy z nami przebywają, którzy są najbliżej nas, oni są tymi osobami, które mówią: słuchaj, chrapałeś i nagle przestałeś oddychać. I ja się przestraszyłam czy przestraszyłem. Oni mówią o tym, ale my tego nie wiemy, bo to jest noc, prawda? To mówimy o warunkach nocnych. Ale później objawy, które są, bo bardzo często te osoby nawet mówią, że jak to? Przecież ja się wysypiam, ja od razu zasypiam. Ja świetnie śpię i to jest nieprawda. Po prostu bardzo często jest tak, że właśnie to, co ktoś mówi, że chrapałeś, przestałeś oddychać, jest prawdą. Żeby to sprawdzić, trzeba wykonać badanie. Są dwa badania, które można zrobić. Jest to badanie właśnie snu, poligraficzne i polisomnograficzne. To drugie dotyczy również badania faz snu, czyli badanie, jest to kompleksowe, ale dotyczy również naszej aktywacji mózgu i rejestracji mózgu w czasie snu.
1: Panie doktorze, jak to pierwsze badanie wygląda, a jak to drugie?
3: To badanie jedno od drugiego różni się przede wszystkim właśnie możliwością zrobienia rejestracji elektroencefalograficznej. Jest o wiele bardziej dokładne i jest zalecane przez towarzystwa, które zajmują się badaniem snu.
1: Panie doktorze, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne dla pacjenta, który ma bezdech?
3: Proszę Państwa, konsekwencje są wielorakie i dotyczą wielu chorób, które albo mogą być wywołane, albo spotęgowane właśnie bezdechem, niedotlenieniem. Tutaj chodzi o niedotlenienie organizmu, niebezpieczne, gdzie spada saturacja krwi, gdzie wtedy dochodzi do niedotlenienia. Tutaj dotyczy to między innymi, bardzo czułe jest serce i układ sercowo-naczyniowy, bardzo czuły jest mózg, czyli tutaj udary, arytmie, niebezpieczne dla życia. No i niedotlenienie, gdzie naczynia wieńcowe niestety nie są w stanie tyle tlenu przekazywać do mięśnia sercowego. I to już mówimy o zagrożeniu życia.
1: Panie doktorze, kiedy ten bezdech się objawia po raz pierwszy? Czy w każdym wieku, czy później, czy wcześniej?
3: On może występować w każdym wieku. Ten centralny bezdech częściej występuje u dzieci, u ludzi młodych. Może być postać obturacyjnego jak gdyby bezdechu, czyli obwodowego byśmy tak nazwali, dotyczącego dróg zapadania się części miękkich, które powodują niedrożność układu oddechowego. Może być również mieszany. Najczęstszy na całym świecie, również w Polsce, jest obturacyjny bezdech senny. Ten, który potocznie mówimy, że ktoś przestał w nocy chrapał, przestał oddychać, prawda? To już jest taki symptom, że to chrapanie jest tym takim przedwczesnym, takim słyszalnym, nieestetycznym objawem, ale objawem następowym, następnego dnia. To jest zmęczenie, to jest znużenie, to jest brak koncentracji. To jest również obniżenie nastroju, napędu, a te dwie rzeczy odpowiadają za teraz nie tylko, za depresję. Gdy dla mnie, dla lekarza, który z 40-letnim doświadczeniem, który zajmował się również medycyną paliatywną i który również zajmuje się od wielu lat razem z współpracownikami leczeniem ciężkiej niewydolności oddechowej, gdzie stosowany jest respirator, jest projektem, bym powiedział, troszeczkę przewrotnym, ponieważ dotyczy to po pierwsze zdiagnozowania problemu na terenie właśnie Zamościa i Zamojszczyzny, z problemu u osób, u mieszkańców, których już jest zauważony. Tutaj nie wspomnieliśmy o otyłości również, czyli chrapanie, otyłość. To są te pierwsze czynniki, które byśmy, jak spojrzymy i ktoś jeszcze nam powie, że źle spał, to są te osoby. A wiemy, że jest ich bardzo dużo, czyli z nadciśnieniem. Projekt, czyli po pierwsze jest to zdiagnozowanie, żebyśmy zauważyli, że ten problem istnieje, a później leczyli, czyli zmotywowali i zarówno pacjentów, czyli mieszkańców, jak i osoby zajmujące się opieką zdrowotną. Tutaj nie możemy ograniczać komukolwiek. Tutaj decyduje i pacjent, i lekarz. Jeżeli są tego typu już te objawy, to powinniśmy interweniować. Z POZ, czy to jest poradnia pulmonologiczna, czy neurologiczna, czy poradnia cukrzycowa, czy osoby, które po prostu widzą same, że jednak coś się z nimi złego dzieje. A chciałbym tylko jeszcze dodać, że filarem właśnie tego stylu dobrego, zdrowego, prozdrowotnego jest między innymi dobry sen. Dobry sen to znaczy sen, który jest ciągły, który nie jest zakłócony bezdechami, który ma odpowiednie fazy snu i po którym wiemy, bo to badanie, o którym mówiliśmy, polisomnografia, będzie nam mówiło o wszystkim. Jak zachowuje się serce, jak utlenowana jest krew, jak długo trwa ta niedrożność, czyli ten bezdech i jaka jest jego częstotliwość. Oraz badanie faz snu poprzez elektroencefalografię.
1: Jeżeli na przykład pacjent przychodzi do lekarza rodzinnego i skarży się na przykład, czy ktoś zauważył u niego w domu takie objawy, co dalej?
3: W tym momencie, jeżeli takie objawy są i lekarz to zauważa, to powinien wiedzieć, że w Szpitalu Zamojskim jest taka możliwość wykonania takiego badania, a oprócz tego później będziemy chcieli, współpracując właśnie ze specjalistami, z moimi kolegami, wyznaczyć kierunek terapeutyczny i umożliwienie również, jak to się mówi, protezowania tego układu, to znaczy poprzez odpowiednie narzędzia, czyli aparaturę, która naprawdę na całym świecie jest szeroko stosowana, umożliwić ten dobry, zdrowy sen, który wpływa na jakość naszego życia. Chciałbym podkreślić, że duże badania wykazały, że osoby, które cierpią na obturacyjny bezdech senny, żyją o wiele, wiele krócej. Te badania wykazują nawet kilkunastoletnią różnicę. A oprócz tego chcemy teraz być zdrowi, chcemy być po prostu, musimy pewne rzeczy również wziąć w swoje ręce, czyli też zadbać o to. Tutaj na pewno pewne rzeczy oprócz tej aparatury i tej technologii, którą posiadamy, to na pewno higiena życia jest również bardzo ważna. Nie pomoże sama aparatura, jeżeli będziemy palić papierosy, pić alkohol i na pewno wtedy tego zdrowego snu nie będzie. Jak również inne narządy będą również poszkodowane.
1: Panie doktorze, jeżeli już na przykład pacjent przyjdzie tutaj ze skierowaniem, to co się będzie później działo, jak takie badanie wygląda, ile trwa, na czym polega? Jedno i drugie.
3: Będzie odpowiednio kierowany tutaj przez personel szpitala. Chciałbym tylko podkreślić, że po prostu jest to badanie nieinwazyjne, bardzo krótkie. To jest badanie, które się przeprowadza w ciągu nocy. Także jest to badanie, gdzie chory nie jest ograniczony jakimiś przewodami, ponieważ jest to oparte na najnowszej technologii, także pacjent może pójść do łazienki, może wrócić, tak żeby po prostu sen był jak najbardziej naturalny, ale w dobrych warunkach, komfortowo i z po prostu z opieką personelu. Tak, to jest szereg czujników, ale tak myślę, że bardzo dużo osób wie już, jak to wygląda. Oczywiście pomaga temu internet. Oczywiście my będziemy tutaj również mówić, jak to wygląda, jak przebiega takie badanie. Tak jak mówię, jest to podłączenie, tak jak elektrody do EKG i czujniki tutaj w okolicy jeszcze głowy, prawda? Nieinwazyjne, bezbolesne. I o to nam będzie chodziło, żeby ten sen był właśnie taki jak najbardziej naturalny, żeby po prostu wykryć bezdech, jego częstotliwość i długość trwania oraz te inne parametry, które będziemy mierzyć. To badanie w szpitalu będzie wykonywane jedno, tak zwane screeningowe, przesiewowe, gdzie widzimy, że nie ma jeszcze tej ciężkiej, chociaż naprawdę tylko i wyłącznie może to rozstrzygnąć badanie pełne, polisomnograficzne. Badanie to przesiewowe, poligraficzne, to taka nazwa, która troszeczkę sugeruje zupełnie coś innego, ale jest to rejestracja snu, tylko bardziej prosta. Jest założone przez osobę, która jest odpowiednio przeszkolona do założenia, to trwa dość krótko i wtedy naprawdę jeszcze przed snem musi, no po prostu jest założone, później jest zaplanowany okres badania, zaprogramowany, no i prosimy, żeby normalnie zachowywał się i w sensie takiej, że żeby nie przywiązywał do tego jakiejś wagi, że to jest jakieś coś takiego wyjątkowego, tylko jest to po prostu tak jak badanie EKG rozszerzone, bym powiedział, i kilka jeszcze dodatkowych czujników, jak RNA palcowy, jeszcze rejestrator saturacji, prawda? Czyli to znamy po COVID-zie tego typu urządzenie. Tutaj dotyczy to jeszcze badania EEG, czyli elektroencefalografii, ale to są to teraz ze względu na to, że cały czas jest to unowocześniane, czyli to jest znacznie uproszczone. Kiedyś mówiło się, że to jest tyle kabli, materiały, jakość materiału, jakość czujników. To jest po prostu teraz zupełnie coś innego. Zresztą to obserwujemy w każdej dziedzinie medycyny. Tak jak gastrofiberoskop, prawda, to też ewolucja, czy bronchoskop. Teraz zupełnie są to fiberoskopy, są to zupełnie bardziej przyjazne urządzenia. Głównym zadaniem będzie stwierdzenie takie, jakie są zalecenia towarzystw medycznych, czyli bardziej chodzi nam o badanie pełne, żeby w pełni zdiagnozować bezdech. Czyli również, czy to jest centralny, czy to jest bezdech właśnie ten obturacyjny, ale nie centralny, tylko związany z taką mechaniczną niedrożnością, prawda, a nie centralną, nie związaną z zaburzeniami schorzeń mózgu. i ośrodków oddechowych, czy receptorów, które są, zawiadują rytmem oddechowym, długością. Także to chcemy według standardów, najlepszych standardów, tak zwanych złotych standardów, które są przewidywane i to wyznacza również Narodowy Fundusz Zdrowia i towarzystwa międzynarodowe i polskie.
1: Panie doktorze, jeżeli już u danego pacjenta zostanie rozpoznany bezdech, co dalej? Jak wygląda leczenie, jak wygląda później zmiana jego życia?
3: W zależności od wyniku. Jeżeli ten bezdech poprzez badanie diagnostyczne jest po prostu takim bezdechem naturalnym, to co to oznacza? Że my w czasie snu mamy krótki bezdech, kiedy jest przerwa między wdechem a wydechem. Tylko ona nie może trwać dłużej, znaczy nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund, prawda? A jeżeli trwa dłużej, już wtedy musimy zarejestrować, my tym badaniem rejestrujemy długość trwania bezdechu i częstotliwość. To jest bardzo ważne. To określa nam ciężkość choroby, ciężkość tego zjawiska, ponieważ niektórzy w ciągu, i tu są określone skale, i w zależności od tego trzeba interweniować terapeutycznie. To już w tym momencie, patrząc, badając chorego, zbierając wywiad, będziemy to już dalej odpowiednie leczenie zalecać, prawda? Na całym świecie najczęstszą teraz możliwością leczenia jest uzyskanie tak zwanego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, utrzymanie tej konstrukcji całej, żeby ona była drożna. To, co mówiliśmy o tych częściach miękkich, które wibrują i wydają te dźwięki nieprzyjemne w postaci chrapania, albo zamykają, i to, co mówimy, jest ten bezdech, całą drożność, prawda? To jest to, co jest również związane z tą innowacyjnością, z tym, z tą obecnie algorytmami odpowiednimi, sztuczną inteligencją, gdzie naukowcy poprzez badania uzyskali efekt leczenia bezdechu. W ten sposób wpływają również na inne choroby, nadciśnienie tętnicze, czy w ogóle metabolizm organizmu. Istnieje również w zależności od tego, czy niedrożność może być spowodowana przyczynami związanymi z tak zwanymi laryngologicznymi, to jest to tutaj górne drogi oddechowe, to jest związane właśnie z podniebieniem miękkim, to z przegrodą nosową skrzywioną, która może również zaburzać odpowiedni tor oddychania i przyczyniać się do tego, że najpierw jest utrudnione oddychanie, później następują z reguły zapalenia zatok i gdzieś ten proces zapalny idzie w tym kierunku, że zmienia się po prostu sprężystość i napięcie tych struktur i powoduje to niedrożność.
1: Panie doktorze, jak takie leczenie będzie wyglądało? Czy ono jest farmakologiczne, czy trzeba będzie mieć odpowiedni aparat?
3: To leczenie, które my mamy możliwość zaoferowania i które jest zgodne z zasadami towarzystw medycznych, jeżeli nie ma przyczyny typowej laryngologicznej, tej anatomicznej, bo mogą być wady twarzy, czaszki na przykład, to w tym momencie z wyboru jest aparat potocznie zwany CPAP-em, a to są takie literki, które właśnie mówią o tym, że tego typu aparatura wytwarza pozytywne ciśnienie w drogach oddechowych, czyli jest jak gdyby tym rusztowaniem zabezpieczającym przed zapadaniem się. Chciałbym, żeby to nie było taki, że ten przymus, że chciałbym, żeby pacjent chciał korzystać, żeby miał taką świadomość, to samo, żeby każdy miał taką świadomość, że coś może zrobić dla siebie. My umożliwiamy od momentu diagnostyki, przyjęcia, zaopiekowania się pacjentem do zlecenia. I teraz powinien się włączyć właśnie, to nie jest tak, że musi, to powinien się włączyć pacjent ze swoją świadomością, z tym, co chce osiągnąć razem z tym, co dysponujemy. Bez jego świadomości i zgody, i tego, że on pozytywnie się do tego nastawia, do leczenia, że chce się wyleczyć. Tak, nadmieniłem tu również, że te inne czynniki, które tej higieny życia, są również szalenie ważne. To wszystko chcemy zmotywować i współpracować z pacjentem, żeby to, co określa się jako zdrowie publiczne i mniejsza zachorowalność, miało w Polsce i tu na Zamojszczyźnie miejsce. To my decydujemy o sobie, prawda? I to my powinniśmy dbać przede wszystkim o swoje zdrowie. W momencie chorób tak, powinniśmy kierować się do specjalisty, kierować się do szpitala wtedy, kiedy jest to potrzebne. Rozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu i on również odpowiednio zareaguje na to, że my chcemy. Jestem od 40 lat lekarzem i kontakt z pacjentem, to zaufanie, to, że wiem, że on również chce, przyczynia się do tego, że ja również o wiele więcej chcę dla niego. Tutaj ten projekt polega między innymi na bardzo wysokiej technice, ale również na świadomości pacjenta, empatii i to też na pewno będzie, że pacjent jest zaopiekowany poprzez odpowiedni sprzęt, odpowiednie instrukcje i odpowiednie monitorowanie. Bo chcemy motywować, ale bez pacjenta, bez świadomości, bez tego pozytywnego myślenia o tym, że ta jakość życia zależy naprawdę jest w naszych rękach, to tego sami nie zrobimy. Proszę Państwa, no pierwsza sprawa, że nagle powie, że ja ode mnie coś zależy i ja chcę być zdrowy. Co ja mogę codziennie zrobić? Co ja mogę zrobić? No właśnie, naprawdę skorzystać z tego, co zaleci lekarz. I to jest pierwsza, a później przychodzą korzyści. Po pierwsze, lepsze funkcjonowanie w ogóle takie psychiczne, prawda? Że mamy energię, że nie jesteśmy znużeni, zmęczeni, zdekoncentrowani. No każdy prawie jeździ samochodem, prawie każdy. Proszę zobaczyć, jaki komfort jest jazdy, jakie to jest niebezpieczne, jeżeli my nie jesteśmy skoncentrowani. To nie chodzi nawet o te tragiczne rzeczy, że za kierownicą ktoś zasypia. Tylko po prostu on nie widział czegoś. On był po prostu był śpiący, był zdekoncentrowany. Oprócz tego leczenie innych chorób, które gdzieś jednak ten chory choruje na naciśnienie, na nerki, na choroby wątroby. Wszystkie nasze narządy dobrze funkcjonują, jeżeli nie ma niedotlenienia. A noc jest tym czynnikiem, gdzie ten organizm powinien wypoczywać i powinien być dobrze, te wszystkie komórki powinny być utlenowane, prawda? To jest też również gospodarka hormonalna, to są te inne rzeczy, które no wiadomo, że 1/3 to w naszym życiu to jest noc, tylko że można na nią wpłynąć. Nawet wtedy, kiedy no niestety, ale dosięga nas, a około szacuje się, że 2,5 miliona ludzi, 2 miliony w Polsce ma obturacyjny bezdech senny, prawda? To są ogromne ilości i tutaj, tak jak powiedziałem, to dotyka, ale nie jesteśmy bezradni. Możemy sobie z tym poradzić, ale pacjent, czy każdy człowiek powinien spojrzeć na siebie, co również ja, czy ta decyzja, czy taka cierpliwość też, bo to też jest zaufanie, to wszystko razem może dać efekt, czyli trzeba współpracować. Projekt polega na współpracy, według mnie na współpracy. Wszystkie. Ale zacząć musi też również być dobrze nastawiony również pacjent. Również my sami jako lekarze mamy już w ogóle zawodowo zaburzony ten sen i chyba od siebie powinniśmy zacząć. Ja też zacząłem od siebie i później przekazywać to jako coś, co jest naprawdę zależy od nas. Zależy od nas. Ta współpraca, tak jak wymieniłem, te jednostki chorobowe, gdzie zagrożenie naprawdę jest życia, no to mówiliśmy o neurologii, udarach, zawałach, ale każda komórka naszego ciała powinna być dobrze dotlenowana.
2: SK Zamość.
1: Kleszcze to pajęczaki, które mogą przenosić boreliozę. Kleszcze bywają aktywne nawet przez cały rok, dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić.
4: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Tomaszów. Najgroźniejszym zwierzęciem w naszej przyrodzie nie są wcale żmije, nie są wcale niedźwiedzie, nie są wcale klępy czy lochy, wilki, rysie. Najgroźniejszym zwierzęciem naszej przyrody jest mały, niepozorny kleszcz. Ten mały, niepozorny kleszcz mieszka wszędzie. Od razu obalam mit, że kleszcze najczęściej w lesie są spotykane. Nie. Kleszcze możemy złapać i w parku, i na grillu u znajomych, i w lesie, i podczas koszenia trawy. Naprawdę, przed domem możemy złapać kleszcza. One są wszędzie. Zrobiły się bardzo pod tym względem kosmopolityczne i często słyszę opinie, bo ja nie chodzę do lasu, bo tam są kleszcze. Kleszcze są wszędzie. I nie jest problemem naprawdę złapać czy wrócić do domu z jakiegoś spaceru z kleszczem. Kleszcze są niebezpieczne z tej uwagi, że roznoszą mnóstwo chorób. wirusowych, bakteryjnych, na przykład kleszczowe zapalenia opon mózgowych, boreliozę, babesiozę, bartonellozę. Tych chorób jest naprawdę spora lista i to wszystko przez jedno ugryzienie, którego na dobrą sprawę nie czujemy. Jak ugryzie kleszcz, to nie jest jakiś niesamowity ból, nieczęsto możemy go nawet nie poczuć. Ale problemem jest ostatnio długa aktywność kleszczy, wszystko przez lekkie zimy. Kiedyś, no wiadomo, kilkanaście lat temu jeszcze, no przyszedł grudzień, sypnęło śniegiem, sypnęło mrozem. Ciężko było złapać tego kleszcza, a teraz przyniesienie kleszcza w grudniu to naprawdę ze sobą do domu nie jest nic spektakularnego. Często zdarzało mi się naprawdę na początku lutego widzieć kleszcza na ubraniu żywego, kleszcza szukającego po prostu miejsca, gdzie się może wkłuć, ponieważ kleszcze żywią się naszą krwią, wkłuwają się do naszego systemu, do naszych naczyń krwionośnych i po prostu ciągną stamtąd krew, wypełniają się nią naprawdę w ogromnym procencie i ta krew wystarczy na długo, długo. W tym momencie, kiedy one właśnie żywią się naszą krwią, wpuszczają też do naszego organizmu i to bezpośrednio do krwiobiegu przeróżne patogeny, czy wirusy, czy bakterie. Są to choroby wywołane przez te patogeny, nierzadko bardzo trudne w leczeniu, potrafiące nas zabić w kilka dni, tak jak odkleszczowe zapalenia opon mózgowych, o których mówiłem, czy posadzić nas na wózku na długie lata, tak jak borelioza na przykład. Więc warto mieć to na względzie. Nie znaczy to, że nie warto się bać chodzić do lasu. Do lasu chodzić warto, ponieważ las ma dużo dobroczynnych czynników, które wpływają na nasz organizm, na naszą psychikę i nie pozwólmy, żeby to małe zwierzę skutecznie nas przestraszyło. Warto się przetestować. Większość laboratoriów, przychodni dysponuje testami na boreliozę, na choroby odkleszczowe. Nie są to jakoś bardzo drogie rzeczy, więc jeśli czujemy, mamy jakieś dolegliwości, warto skonsultować je z lekarzem. Warto się przetestować chociażby pod kątem boreliozy, gdyż o chorobie jeszcze do końca na dobrą sprawę nie mówi się tak często, jak powinno. Według niektórych zachodnich portali dotyczących właśnie chorób odkleszczowych, nawet 80% osób chorych może nie wiedzieć o tym, że jest chore na boreliozę. Co zrobić, jak ugryzie nas kleszcz? Teraz wróciliśmy z wycieczki, z wyprawy, no i widzimy, no kleszcz już nie chodzi po ubraniu i wgryzł się. Skóra zaczyna puchnąć wokół tego kleszcza, czyli coś tam się dzieje. Co zrobić z nim? Dać mu się napić do końca, czy może go wyrwać, wykręcić, może go wysmarować czymś, żeby się sam odczepił. No, akurat na temat smarowania kleszczy to słyszałem naprawdę wszelkie teorie spiskowe. Smarowano go naprawdę różnymi substancjami. Masłem, naftą, kleszcze, olejem, oliwą, a nawet alkoholem. No, moim zdaniem należy po prostu tego kleszcza jak najszybciej usunąć, przerwać ten proces, żeby on po prostu przestał pić krew i ewentualnie nas zarażać. Ja osobiście wyrywałem kleszcze odpowiednią pęsetą. Wiem o tym, że istnieją specjalne pompki do kleszczy, które po prostu na zasadzie ciśnienia go wyciągają i myślę, że to jest najskuteczniejsza metoda. Takie właśnie pompki do kleszczy też są jak najbardziej do kupienia w internecie, też są do kupienia w aptekach. Nie są to też jakieś specjalnie drogie rzeczy. Zawsze warto, myślę, w domu mieć taką pompkę. Teraz jak się chronić przed takimi kleszczami, kiedy się tak bardzo boimy tych kleszczy? Co zrobić, żeby nie złapać tego kleszcza? No my mamy uniwersalne dosyć metody jako leśnicy. Przede wszystkim to coś na głowę. Kleszcze mogą być naprawdę wszędzie. Może być na jakimś liściu leszczyny, na jakimś liściu paproci, siedzieć gdzieś na krzaku. Czasem się pochylamy, wsiadamy, wysiadamy z auta. Zawsze warto mieć to nakrycie głowy i dobrze zakryte po prostu ciało. Długi rękaw. Odradzam wyprawy w krótkich spodenkach, chyba że naprawdę jest fatalnie gorąco. Raczej długie spodnie. Nas, leśników, trudno zobaczyć w innych spodniach niż długi właśnie chociażby przez względu na kleszcze. No też i przez względu na jeżyny i krzaki, przez które się nieraz musimy przedzierać, ale też i powodem tego są kleszcze. Repelenty wszelakie, czyli wszelkie spreje od komarów i od kleszczy też bardzo dobrze działają. Nie będę tutaj Wam polecał, które lepiej, które gorzej. Ważne są, żeby miały odpowiednie poziomy tego DEET, czyli środka aktywnego odstraszającego. Różne są to środki, tak jak powiedziałem, nie będę tu mówił o markach. Są na pewno zawsze jakieś polecane, zawsze jakieś mocniejsze, lepsze. Warto po prostu mieć rozeznanie, poczytać odpowiednie fora, poszperać w internecie, co akurat w tym roku jest dobre. A najważniejsze, myślę, oprócz tego dobrego ubrania odpowiedniego, oprócz tych oczywiście środków chemicznych, jest dokładne obejrzenie własnego ciała po powrocie. Naprawdę trzeba się po prostu rozebrać do rosołu i uważnie przejrzeć miejsca, szczególnie, że kleszcze lubią siedzieć w dosyć zabawnych miejscach, tam gdzie jest po prostu ciepło, tam gdzie są płytko naczynia krwionośne, czyli pachy, pachwiny, nadgarstki właśnie, jakieś uda tutaj wewnętrzne strony i nie zawsze są to miejsca, że tak powiem, o dyplomatycznych nazwach, więc nie będę ich tu wymieniał, ale zawsze warto wszelkie zakamarki swojego ciała odkryć właśnie i zobaczyć, czy gdzieś tam kleszcz jakiś nie planuje wydobycia. Kąpiel, prysznic też jak najbardziej w wielkim stopniu może wyeliminować to zagrożenie ugryzienia i często jest to najskuteczniejszy sposób. Po prostu przychodzimy z wyprawy, z lasu, z łąki, po prostu weźmy prysznic. Nie mówię, już najlepsze było posiedzenie w wannie, takie godzinne, ale nie każdy ma niestety na to czas. Kolejną sprawą jest to, że muszę powiedzieć, nie każde ugryzienie kleszcza powoduje od razu te choroby. Zawsze warto się mimo wszystko zbadać, ale często zdarzają się takie ugryzienia. Ja na przykład wiele lat tylko kleszcze gryzły i nie byłem chory, więc zdarzają się po prostu takie sytuacje, kiedy to ugryzienie nie powoduje wcale chorób. Wskazówką na to, że coś się może dziać, jest tak zwany rumień wędrujący. O tym polecam sobie też doczytać. Jest to po prostu rumień, który wędruje na dobrą sprawę wokół ugryzienia kleszcza. W momencie, kiedy nas ugryzie kleszcz, lub nawet czasem możemy być nieświadomi, że zostaliśmy ugryzieni, bo kleszcz się ugryzł w nas i jakimś cudem zrezygnował. Na przykład albo no chwilę się tylko, że tak powiem, napił i odczepia się. Często zdarza się właśnie, że pozostawia rumień. To już jest znak, że prawdopodobnie, nie do końca jest to pewnik, że staliśmy zarażeni boreliozą. Wtedy polecam naprawdę lekarza, testy i wtedy odpowiednie kuracje. Od tego no zawsze warto być pod opieką specjalistów wtedy. Czasem zdarza się, że człowiek nie każda wyprawa kończy się przyniesieniem ze sobą kleszcza, nie atakiem czy ukąszeniem kleszcza, więc absolutnie polecam Wam wyprawy do lasu. Jest tam fajnie, nie powinniśmy się bać kleszczy, ale należy zachować pewne środki ostrożności. Na koniec chciałbym dodać, że my ludzie musimy pamiętać o tym, o czym chyba często zapominamy, że na łonie przyrody, w naszej przyrodzie, w lesie chociażby, my ludzie jesteśmy gośćmi. Inne zwierzęta są gospodarzami, my po prostu odwiedzamy to miejsce od czasu do czasu. Nie powinniśmy się bać dzikich zwierząt jakoś przesadnie. Powinniśmy pamiętać jednakże o kilku zasadach, o których wspomniałem.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
2: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
3: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
4: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
5: I nadal się trzymają, tak jak ja.
6: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
4: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
3: Wow, ale wygodnie!
7: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
2: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
3: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
10: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamos.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793-905-085.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
7: I po reklamie.

0: energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
5: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
9: I po reklamie.

miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bóg?

0: SK Zamość.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la